0: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Przy mikrofonie Julii także wam. A o czym będzie w tej godzinie programu? Rozpoczęło się głosowanie na tegoroczne projekty budżetu obywatelskiego. Do 7 października mieszkańcy Białegostoku będą mogli decydować, na co zostanie przeznaczone 15 milionów złotych. Ponadto w programie wybierzemy się do Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, aby porozmawiać m.in. o naszych regionalnych smakołykach. Zaprosimy was też na przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od budżetu obywatelskiego.
3: Ważne w Białymstoku.
4: Rozpoczęło się głosowanie na tegoroczne projekty budżetu obywatelskiego. O tym, jak to zrobić, opowiada wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
5: Do 7 października można głosować na projekty. W tym roku 72 projekty do wyboru, 31 projektów ogólnomiejskich, 27 projektów osiedlowych i 14 projektów szkolnych. Pula do wydania to 15 milionów złotych, 8 milionów złotych w projektach ogólnomiejskich, 4 miliony w projektach osiedlowych i 3 miliony w projektach tych szkolnych. Zachęcamy do tego, żeby przede wszystkim przestudiować projekty, które zostały zgłoszone i które są poddane pod głosowanie, a potem do tego, żeby już zagłosować. Przypominam, że głosujemy maksymalnie na 4 projekty i mogą być to projekty dowolnie wybrane z każdej z tych puli, czyli można wybrać 4 projekty ogólnomiejskie, można wybrać 2 ogólnomiejskie, 1 osiedlowy, 1 szkolny. Tutaj jest kompletna dowolność. Głosujemy tak jak poprzednio, albo za pomocą kart papierowych i te karty można pobrać i można głosować w siedzibach Urzędu Miejskiego w Białymstoku, czyli przy ulicy Słonimskiej, przy ulicy Brańskiego, przy ulicy Składowej, w Centrum Aktywności Społecznej, ale też można głosować elektronicznie za pomocą odpowiedniego formularza na stronie bo.białystok.pl. Przypominam, co ważne, że głosujemy jeden raz, czyli jak ktoś odda głos w formie papierowej, to już nie może w formie elektronicznej, a jak ktoś odda głos elektronicznie, to nie może wrzucać kartę do urny. Myślę, że to, co proponujemy w tym roku z tych projektów, jest naprawdę z czego wybrać. No i jeszcze jedno do powiedzenia, też niezwykle istotne, a mianowicie mogą głosować wszyscy ci, którzy zamieszkują na terenie miasta Białegostoku.

0: bez względu na to, czy są zameldowani, czy nie są zameldowani, oraz bez względu na wiek, a osoby, które nie mają skończonych 18 lat, no to potrzebna jest zgoda opiekuna ustawowego do tego, żeby móc taki głos oddać. Zachęcam do tego, żeby po pierwsze przeanalizować te projekty, które są zgłoszone i które można chociażby na stronie internetowej, czy też w rozdawanych przez nas broszurach znaleźć, no a potem dokonać wyboru takiego, który pozwoli nam na początku listopada ogłosić oficjalnie, które projekty wygrały i które będą realizowane w kolejnych latach przez miasto Białystok.
1: Mówi dyrektor Centrum Aktywności Społecznej Urszula Przystupa.
2: Najważniejsze zasady przedstawił pan prezydent Rafał Rudnicki. Ja chciałabym tylko uczulić na takie względy praktyczne, które nam się pojawiają w poszczególnych edycjach. Bardzo mocno podkreślam, że głosujemy tylko raz. Zdarza się nam w każdego roku bardzo dużo. To są kilkaset wręcz kart duplikowanych, to są te same dane składane w różny sposób. Obie karty są wówczas nieważne, więc tylko głosujemy wyłącznie jeden raz. Jeśli chodzi o głosowanie elektroniczne, bardzo zachęcamy. To jest głosowanie bardzo proste i wygodniejsze potem do liczenia głosów, więc rekomendujemy głosowanie w formie elektronicznej. Papierowa też jest jak najbardziej dopuszczalna i ci, którzy nie mogą elektronicznie, mogą tą kartę papierową użyć, wykorzystać. Są pewne zmiany. To nie są zmiany tegoroczne. To już kolejna edycja, kiedy funkcjonujemy z taką kluczową zmianą. Jest to wpisywanie numeru PESEL na kartach do głosowania, więc to jest bardzo ważne, szczególnie w dobie takich nadużyć. Prosimy bardzo, żeby szczególnie w przypadku kart papierowych nie udostępniać tego numeru PESEL, nie dawać kart do głosowania wypełnionych nieupoważnionym osobom. Punkty są określone w uchwale i tylko tam powinniśmy te karty osobiście lub za pomocą może członków rodziny, ale nie osób obcych składać do tych urn. To jest bardzo ważne. Numer PESEL dał nam tą możliwość, żeby bardzo uszczelnić proces głosowania, więc on się sprawdzi i dlatego jest kontynuowany aktualnie. Natomiast szczególnie ważne i warte uwagi jest podkreślenie, żeby teraz już trochę ostrożnie postępować w przypadku tych szczególnie kart papierowych. Jeżeli głosujemy elektronicznie, pamiętamy, przez wiele lat była taka zasada, że się klikało w link, który przychodził na adres mailowy, żeby potwierdzić, dokończyć głosowanie. To było takie zabezpieczenie przed tak zwanymi botami, żeby tych głosów automatycznie nie wysyłano. Aktualnie ta zasada też jest zmieniona i też się sprawdziła w roku ubiegłym, bo tych głosów niepotwierdzonych było zdecydowanie mniej. Nie potwierdzamy linkiem, już nie wpisujemy adresu mailowego, wpisujemy numer telefonu i na numer telefonu przychodzi kod SMS i dopóki tego kodu SMS nie wpiszemy na tym formularzu karty do głosowania, to do tego momentu ten głos nie jest oddany, nie jest liczony. Jak tylko wpiszemy, jest poprawny, to już jest głos poprawnie oddany i wówczas mamy bardzo mało nieważnych głosów, bo nie sposób się pomylić. Oczywiście głosują też dzieci za pośrednictwem swoich rodziców, dlatego też w przypadku głosowania elektronicznego rozszerzyliśmy zasadę użycia tego numeru telefonu. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, które mogą jeszcze nie posiadać telefonów swoich osobistych numerów. 3 razy można użyć tego samego numeru w przypadku rodziny. Zachęcamy do głosowania, zachęcamy też do tego, żeby wykorzystywać te 4 głosy. Doświadczenie pokazuje, że w latach ubiegłych mieszkańcy wybierali swoje projekty, ale często to był 1 projekt lub 2, a tak naprawdę możemy przecież wesprzeć inne kategorie. Pamiętajmy, że nie rywalizują te kategorie między sobą. To jest super ważna informacja, bardzo oczekiwane, dobrze przyjęte przez mieszkańców. Projekty szkolne rywalizują z projektami szkolnymi. Osiedlowe z osiedlowymi, a miejskie z miejskimi. Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców. Tamta edycja się sprawdziła, wierzę w to, że ta edycja też będzie udana.
1: Mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
3: Ja już jestem członkinią zespołu od wielu lat i po pierwsze obserwuję, jak coraz sprawniej, wręcz idealnie pracują departamenty. Te wszystkie opinie merytoryczne, formalne są przygotowywane doskonale. Nam tylko podczas tych posiedzeń pozostaje zapoznać się z informacjami, ewentualnie przedyskutować pewne kwestie i podjąć decyzje. Co też bardzo cieszy, tutaj potwierdzę to, co mówiła pani dyrektor, według mnie jest coraz mniej tych projektów odrzuconych z powodu postępowań zwrotowych, tego, że te działki nie należą do miasta. Świadczy to o tym, że nasi mieszkańcy po pierwsze polubili tę całą ideę budżetu obywatelskiego, zrozumieli, że mają niesamowitą sprawczość, że mogą zrobić coś dobrego dla swojego osiedla czy miasta. Po drugie, potrafią się dowiedzieć, potrafią przyjść porozmawiać z pracownikami CAS-u. Wiele projektów było przedyskutowywanych i wracały one troszeczkę w zmienionej formie. Dzięki temu mogły zostać zaakceptowane i można było już wylosować ten numerek. Budżet obywatelski jest bardzo ważny dla budowania takiej wspólnoty lokalnej. ludzie, mieszkańcy poszczególnych osiedli, tworząc projekty na czy to parki kieszonkowe, czy place zabaw, muszą się zebrać, muszą coś ze sobą ustalić, muszą się potem namówić, brzydko mówiąc, żeby zagłosować na ten projekt, a potem razem się cieszą. Ostatnio byłam świadkiem tego, jak powstaje mural na Dziesięcinach na bibliotece i jak się często zatrzymywali mieszkańcy, stawali, podziwiali i mówili: głosowałem za tym. I to bardzo cieszy.
1: Budżet obywatelski funkcjonuje w Białymstoku od roku 2013. W ubiegłorocznej edycji w czasie głosowania mieszkańcy miasta wypełnili ponad 58,5 tysiąca ważnych kart, rekomendując do realizacji 17 projektów. W ramach budżetu obywatelskiego Białystok zrealizował już 265 pomysłów białostoczan.
4: Ważne w Białymstoku.
1: Samodzielność, niezależność i bezpieczeństwo to filary projektu, na który Stowarzyszenie My dla Innych otrzymało prawie 5 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla województwa podlaskiego. Projekt Drzwi do Samodzielności potrwa do września 2029 roku, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
5: Ze Stowarzyszeniem My dla Innych spotykamy się dosyć często. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się w centrum Białegostoku podpisać umowę na wsparcie wspaniałego miejsca, kawiarenki Mleko Uciekło, gdzie osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi parzą wspaniałą brazylijską kawę, tworzą wspaniałe ciasta, ale także zestawy obiadowe. Jak pokazują ostatnie tygodnie, to miejsce cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród białostoczan, więc te pieniądze z funduszy europejskich to pokazuje, jak pomagają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonować w sposób prawidłowy w codziennym życiu. Dzisiaj kolejna niezwykle ważna działalność Stowarzyszenia My dla Innych o nazwie Bezpieczny Dom. Prawie 5 milionów dotacji z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego. Cała inwestycja to jest ponad 5 milionów, część to są środki własne stowarzyszenia. W ramach tego projektu, który będzie realizowany do końca września 2029 roku, stowarzyszenie zakupi ten budynek, w którym się znajdujemy. To jest prawie 300 metrów kwadratowych. W tym budynku będą mieszkały osoby z niepełnosprawnościami, które będą miały spotkanie z psychologami, z trenerami samodzielności. Będą się uczyły właśnie tego życia w codzienności, jak każdy z nas. Między innymi w tym domu będą mieszkały osoby, które na co dzień pracują w kawiarence Mleko Uciekło. Dodatkowo w tym budynku powstaną 3 mieszkania, które będą mieszkaniami, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą się uczyły samodzielności. Dodatkowo stowarzyszenie będzie miało kolejne 3 mieszkania na terenie Białegostoku, gdzie takie umiejętności osoby z niepełnosprawnościami będą mogły zdobywać.
1: Jak zostaną wykorzystane te środki, mówi prezes Stowarzyszenia My dla Innych, Rafał Średziński.
6: Te środki są przeznaczone na cały szereg różnych działań, które się będą działy przez najbliższe 3 lata. Nasi uczestnicy są już aktywni. Włożyliśmy wiele wysiłków w to, aby mogli sobie bardziej samodzielnie funkcjonować, pracować w różnych zakładach pracy, w tym w naszej kawiarni Mleko Uciekło, w tym w naszej pralni, szwalni, w różnych miejscach na otwartym rynku pracy, ale okazuje się, że w momencie, kiedy jest naprawdę trudno, a każdemu z nas się zdarzają tak trudne momenty, wtedy, kiedy odchodzą bliscy, to w naszym mieście brakuje miejsc odpowiedniego wsparcia. Miejsca, które zagwarantuje dach nad głową. Są kierowani wtedy do różnych miejsc w Polsce, w województwie podlaskim, które już wtedy na co dzień nie pozwalają im funkcjonować w tym samym rytmie, wśród tych samych znajomych, pracować w kawiarni. Dlatego podjęliśmy się wyzwania tworzenia miejsc takich jak mieszkania wspomagane, czy ten dom wspomagany, który ma zapewnić im w przyszłości dach nad głową i odpowiednie wsparcie, tak aby nie musieli wyjeżdżać z naszego miasta.
1: Jak dodała wiceprezes stowarzyszenia Roxana Kalinowska.
7: Tak, to jest Bezpieczny Dom. To jest działalność, którą widzimy, że jest bardzo potrzebna wśród naszych uczestników. Jest to miejsce, które mamy nadzieję, że będzie bezpieczne, a dzięki właśnie, mamy nadzieję, funduszom, które uda nam się nazbierać, dostosujemy i możliwie bezpiecznie nasi uczestnicy będą z niego korzystać.
1: Mówiła wiceprezes Stowarzyszenia My dla Innych, Roxana Kalinowska.
4: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: Za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie o ataku pijanych nastolatków na mężczyznę, o pożarze hali w Szczuczynie oraz o rozpoczynającym się sezonie grzewczym.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
8: Magda Tkaczek, zapraszam. Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi 12-latkom, którzy na jednym z białostockich osiedli pobili mężczyznę. W ruch poszły pięści i nogi. Wszystko dlatego, że zwrócił im uwagę, że głośno się zachowują. Agresorzy byli pijani. Będzie sporo nowych utrudnień na drogach. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni na Hetmańskiej w Białymstoku. Prace zaplanowano także na wiadukcie na Dąbrowskiego. Drogowców będzie można też spotkać na wiadukcie nad torami kolejowymi na ulicy Maczka. A mieszkańcy naszego regionu mogą spotkać się z ofertą firm i osób, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Do pocztowych skrzynek trafiają gotowe umowy. ZUS przestrzega przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów, mówi rzeczniczka prasowa białostockiego oddziału zakładu Katarzyna Krupicka.
9: Przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników. Pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku i wyjaśniają, jak dopełnić formalności.
8: I w razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z ZUS. Trwa ustalanie przyczyn pożaru hali magazynowo-warsztatowej w Szczuczynie. Ogień przez 6 godzin gasiło 10 zastępów strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale jak podało wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa w Białymstoku, straty szacowane są w milionach. Blisko 5 milionów złotych unijnego dofinansowania otrzyma Fundacja Dialog na prowadzenie 34 mieszkań wspierających. Z pomocy skorzysta co najmniej 180 osób w kryzysie bezdomności, z niepełnosprawnościami czy opuszczających domy dziecka. Mieszkania wspierające są w Białymstoku, Łapach, Łomży, Bielsku Podlaskim i w Hajnówce. Zaczyna się sezon grzewczy. Pamiętaj, śmieci nie są opałem i zatruwają powietrze. Przypominają białostoccy strażnicy miejscy. Mądrowi mają prawo sprawdzić, co mieszkańcy wrzucają do pieców. Jeżeli będą tam odpady, można dostać 500 zł mandatu, a gdy sprawa trafi do sądu, nawet 5000 zł grzywny. Tymczasem wspomniana już jesień kalendarzowa w tym roku zbiegła się z astronomiczną. Dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
10: Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
11: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
8: Lato jesienią może pojawić się w niedzielę w Białymstoku, ma być do 20 stopni.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przy mikrofonie Julii Takżywa. Dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy z członkiem zarządu województwa podlaskiego Bogdanem Dyjukiem na temat naszego podlaskiego dziedzictwa kulinarnego. Aby je chronić, promować i wspierać, ponad 2 lata temu powstało Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego. Jak można podsumować ten czas w działalności jednostki?
4: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
12: Po 2 latach my możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze. Mamy już w Podlaskim Centrum zrzeszonych ponad 300 producentów, prawie 400 produktów. Dołączają do nas kolejni producenci, bo zobaczyli, że współpraca w ramach tegoż centrum jest wartością. Byłem zaskoczony, jak przykładowo tradycyjne targi staroci w Kiermusach, które są organizowane od wielu lat i czasami będąc tam widzę, że coraz więcej na stoiskach oferujących produkty żywnościowe, wypieki, wędliny. Widnieje właśnie tablica z logo PCPL-u. To nas cieszy, bo się okazuje, że producent poświadcza wiarygodność stosowanych receptur, dzięki którym przygotował te produkty. Że to jest takie świadectwo jakości. Ale my nie chcemy tylko, aby w ten sposób ta jakość była uwidaczniana. My już mamy przygotowany nasz system jakości produktu lokalnego. Jesteśmy jeszcze chwilę przed otrzymaniem już zgody z Urzędu Patentowego. Będzie uwiarygodniało nasze systemy, że nie są to nasze wewnątrz urzędu, tylko przygotowane reguły, ale one są zgodne z polskimi normami i będziemy sprawdzali tą jakość naszych produktów lokalnych, tak jak mówiliśmy od początku na spotkaniach z producentami, że przynależność do nas to nie jest tylko właśnie, że będzie można zaistnieć w naszej bazie, na naszych stronach internetowych, że promocja na różnych wydarzeniach, ale to także dbałość o jakość, czyli idąc za klasykiem, po trosze będziemy badali zawartość miodu w miodzie.
1: Jakie warunki musi spełnić producent, żeby zaistnieć w waszej bazie? Czyli co będzie, rozumiem, w tym katalogu właściwości?
12: To jest właśnie kwestia związana z recepturami przygotowania napojów, potraw, wyrobów cukierniczych, wędlin, a więc tym wszystkim, z czego nasz region słynie, region wielokulturowy, a wobec tego bardzo zróżnicowane pod względem kulinariów. Mówimy w naszym regionie, na przykład przywołujemy sękacza jako wyrób cukierniczy, gdzie wiadomo, że to jest kraina pogranicza polsko-litewskiego, to jest kraina sękacza, mrówkowca. Tak samo jak marcinek, to raczej jest hajnówka Puszcza Białowieska. Spotkamy w innych regionach, ale wiemy, że ten matecznik tych wyrobów to jest w tych miejscach. A więc tutaj, żeby producent i nasz ten system jakości, gdzie sprawdzamy zgodność przygotowanego wyrobu z recepturami i z normami. Mamy już nawiązaną współpracę i z Uniwersytetem Medycznym, inspekcjami rolno-spożywczymi, weterynarią. Trwa kampania, no nieustanna, aby kupować polskie produkty. Polskie produkty, które są oznaczone biało-czerwoną flagą i takim samym napisem produkt polski. Ale jeżeli mówimy i odwołam się do tych miodów i zawartości miodu w miodzie, wystarczy, że jest 51% produktu polskiego, aby uzyskać taką etykietę. To znaczy, że 49% to może być miód z dalekich krajów, czy ewentualnie z bliskich, ale będących poza Unią Europejską, gdzie warunki przygotowania miodu, stosowanych środków w uprawach rolniczych nie są tak restrykcyjne jak w Polsce, gdzie właśnie środki, które stosowane są w świecie od wielu lat w krajach Unii są zabronione. I dlatego ich stosowanie ma wpływ na jakość miodu. Tak samo i w innych wyrobach. To także kwestia jest, jeżeli jesteśmy przy tych wyrobach cukierniczych, kwestia mąki, a więc ze zboża, kwestia wędlin, ten cały proces do prześledzenia. I my patrzymy jakby na tradycyjny sposób przygotowania i w naszej bazie są producenci, którzy jak dzisiaj mówią, że a to babcie, która wcześniej od swojej mamy uzyskała recepturę, a my po prostu to robimy zgodne, a to moja babcia robiła tak, a nie inaczej i wobec tego ja to robię. Albo jak nam się zdarza, że ktoś odnajduje urządzenia kuchenne do przygotowania wypieków sprzed wojny i wobec tego przywracają te wyroby z wykorzystaniem tych urządzeń. Niekiedy są to producenci, którzy zaczęli od 20 kilku lat przygotowywać określone wyroby, ale to spowodowane jest tym, że rozwijając działalność rolniczą, postanowili jakby rozszerzyć następny dział produkcji rolniczej, no a później to mówią, to zajmiemy się przetwórstwem. Ale my jesteśmy pewni, że ten łańcuch przygotowania tych wyrobów jest z naszych terenów, że zboże jest stąd, że na przykład mąka jest na bazie tego zboża, nie przywieziona z innych zakątków Polski czy świata i ci producenci są także w naszym centrum produktu.
1: Czyli można postawić taki znak równości między zdrową żywnością a żywnością z logo centrum.
12: Chciałbym, aby 100% produktów oferowanych przez naszych producentów można było do tego znaku równości wstawić. Dlatego, o czym wcześniej wspominaliśmy, mamy ten nasz przygotowany system jakości, certyfikacji jakości naszych producentów. Został ten system przyjęty przez zarząd i właśnie czekamy na potwierdzenie przez właściwe instytucje administracji państwowej, poświadczająco, że ci wszyscy producenci, którzy otrzymają nasz znak certyfikacji zgodnie z naszymi wymaganiami, gdzie badania będą przeprowadzone w oficjalnych, niezależnych od nas laboratoriach, faktycznie będziemy mogli powiedzieć i potwierdzić to pani pytanie, że nasze produkty lokalne są zdrowe.
1: Czy te 300 firm, które już są w centrum, będą jeszcze weryfikowane pod kątem już tych nowych, sprawdzonych wzorców?
12: Tak, bo to właśnie jest tak, że przystępując i zgłaszając swój akces do Podlaskiego Centrum Produktu, producent wyraża zgodę na te wszystkie obwarowania, o którym rozmawiamy, a więc na to, że będą poddawali się certyfikacji, będą udostępniali swoje wyroby do badań jakościowych, ale w zamian otrzymują, myślę, znacznie większą jakby wartość niż tylko ta obawa, że a może coś się nie uda, to zostaniemy wykreśleni.
1: To zawsze może być to motywacja do poprawy jakości.
12: To także, ale sądzę, że nasi producenci producenci, którzy są już w Podlaskim Centrum, wiedzą, że przystępując należy dbać o tą jakość, ponieważ te efekty promocyjne, myślę, przynoszą im znaczne profity. Praktycznie nie ma innego regionu, który ma tyle różnorodnych wyrobów, produktów i my faktycznie potrafimy zaskoczyć, niezależnie od tego, czy ktoś przyjeżdża do nas z Warszawy, Mazowsza, Zachodniego Pomorza czy Wielkopolski. My również zorganizowaliśmy przecież w tym roku, patrząc jak producenci angażują się w te nasze działanie, ten pierwszy festiwal produktu lokalnego tutaj w Białymstoku w lipcu, gdzie praktycznie żegnają się na zakończenie dwudniowej imprezy. 90% producentów, którzy uczestniczyli, to od razu żegnając się, to zamiast do widzenia powiedzieli: tak, ale to za rok się widzimy ponownie, bo trzeba organizować. Te 10% to z nimi nie mogą się pożegnać, bo oni sprzedali wszystko i wcześniej zakończyli udział w naszym festiwalu, a więc będziemy realizować kolejne. To jest także współpraca z mediami w promocji tychże producentów, bo to jest promocja naszego regionu. Tak pozytywna, tak pozytywnie nastawiająca ludzi z innych województw, którzy chcą do nas przyjechać, co nas cieszy. I wobec tego trzeba robić wszystko, aby właśnie nawet poprzez brak takiej weryfikacji, gdzieś tam któryś z producentów chciałby coś nam jednak, jakąś wpadkę zaliczyć, to będzie działał nie tylko na swoją szkodę, ale na cały region. Dlatego zadbamy o to, żeby każdy produkt był produktem zgodnym z recepturami, bezpiecznym dla zdrowia, żeby wszyscy przyjezdni, którzy spróbują, będą chcieli sięgnąć po następny kawałek, po następny napój, po następny wyrób pochodzący z naszego województwa.
1: No właśnie, dużo jest tych imprez, w których teraz Państwo uczestniczycie. Co robi największą furorę w Polsce, na świecie, jeśli chodzi o nasze produkty?
12: Jeżeli chodzi o Polskę i może o nasz region. Niedawno mieliśmy dożynki wojewódzkie. One były w powiecie siemiatyckim. Taki fragment. Mieliśmy pokaz przygotowania sękacza. I kiedy szliśmy na takie zdjęcie sękacza z kija, żeby pokazać także, to było już o takiej porze, no, w godzinach już popołudnia, gdzie sądziłem, że praktycznie nie wzbudzi to już większego zainteresowania, no bo wiadomo, że gro ludzi to w określonej czasie była. Podchodząc na stoisko nasze, województwa podlaskiego, widzę bardzo dużą grupę ludzi, którzy czekali, bo tam była podana godzina, gdzie to będzie prezentowane. A więc to wzbudzało zainteresowanie i tak rozmawiając, to część osób była z naszego regionu, ale nigdy nie wiedziała, jak to się przygotowuje. To jeżeli w naszym regionie, wśród naszych mieszkańców to wzbudza zainteresowanie, to tym bardziej w Polsce uczestniczymy w dożynkach krajowych, które są organizowane i tam zawsze mamy pokazy przygotowania określonych potraw i degustacje. Na targach turystycznych także mamy nasze produkty, które oferujemy i które zawsze cieszą się zainteresowaniem. Wiadomo, że nie możemy zawieść zbyt wielu, bo to jest kwestia ograniczonej także powierzchni wystawowej, targowej, ale zawsze się znajdują i tutaj to jest jakby w zależności od także miłośników określonych wyrobów, produktów. Widzimy to także przygotowują się do wyjazdu, także zwracamy uwagę na doświadczenia z poprzedniego uczestnictwa, co cieszyło się zainteresowaniem, co możemy jeszcze dodatkowego zrobić, a uczestniczymy naprawdę w wielu imprezach. Jarmark Dominikański w Gdańsku, w maju w Szczecinie, w lipcu w Łodzi, gdzie zawsze jest mnóstwo osób zainteresowanych naszym regionem i gdzie spotykamy się z wieloma pytaniami właśnie o to, co tu ciekawego nie tylko można zobaczyć i odpocząć, ale także co ciekawego oferuje nasza regionalna kuchnia.
1: A czy macie zamiar poszerzać bazę producentów, którymi opiekujecie się w Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego?
12: Na pewno producentów w regionie jest znacznie więcej. Natomiast chcielibyśmy, aby i produkty, i producenci, które je oferują, byli zróżnicowani. I wydaje się, że już praktycznie osiągnęliśmy to, ale być może gdzieś tam w jakimś domu Jest przygotowana potrawa, wyrób, także w oparciu o wielodekadową czy stuletnią recepturę, której jeszcze nie ma. Tutaj także szukamy tych producentów, także podczas różnorodnych spotkań rozmawiamy, zapraszamy do współpracy i nie ograniczamy ilościowo, bo wiadomo, że najwięcej to jest pszczelarze, bo tutaj akurat ilość pszczelarzy w województwie jest dość spora i reprezentatywna grupa jest u nas, także serowarze, producenci serów, różnych napojów, nawet to sławiona buza, inne to są wyroby cukiernicze, czyli są w naszym centrum. Bardziej chodzi właśnie o potrawy. Jeszcze takie, które nie wszędzie i nie wszyscy, nawet i my, spotkaliśmy się z nimi. Wobec tego jakby poszukujemy ich wytwórców i zachęcamy do współpracy.
1: Oprócz udziału w targach i różnorodnych imprezach, jakie formy promocji i wsparcia producentów jeszcze oferujecie?
12: Jest różnorodnie ze sprzedażą wyrobów. Zdarza mi się, nawet i w tym roku, i w ubiegłym, że część pszczelarzy mówi, a ciężko idzie, czy jakoś pomoc w sensie wypromowania, bo ze sprzedażą najgorzej. Albo czasami z różnych powodów. Brakuje takiej umiejętności promocji swojego wyrobu przez danego pszczelarza. Wobec tego my oferujemy szkolenia dla różnych grup, z różnych zakresów. Oprócz tych promocji marketingowej, oprócz tego, że na przykład pszczelarze najpierw otrzymywali te paski i naklejki od nas nieodpłatnie, żeby to już było także poświadczenie, tak jak rozmawiamy, że to nie jest jakiś pszczelarz, który wprawdzie pasieki nie ma, ale miodu to ma kilka ton. Po prostu to jest poświadczenie, że ten miód jest właśnie w oparciu o pasiekę, która znajduje się w naszym województwie. To jest także kwestia, jaką przeprowadziliśmy szkolenie dla zainteresowanych producentów w naszym centrum produktu, na przykład w sposobach nawiązywania współpracy z sieciami, bo niektórzy mówią właśnie, że mają nadmiar swojego wyrobu, jak przed chwilą wspomniałem, miodu. To jest także kwestia szkoleń właśnie na promocję swoich wyrobów w social mediach. W jaki sposób to zrobić?
1: Tak jak więc słyszeliście, Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego wciąż jest otwarte na nowych producentów. O korzyściach płynących z przystąpienia do tej inicjatywy opowiadał dzisiaj w naszym programie członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Są tacy studenci, którzy nie tylko mają dobre oceny, ale też próbują zmienić świat wokół siebie. Działają społecznie, pomagają innym, odnoszą sukcesy naukowe, artystyczne czy sportowe. Właśnie takie osoby mogą ubiegać się o stypendium prezydenta Białegostoku. Nabór wniosków już się rozpoczął i potrwa jeszcze do 15 października. To nie tylko finansowe wsparcie, choć to bardzo istotna rzecz, ale także dowód, że talent, pracowitość i zaangażowanie się opłacają. Warto więc zawalczyć o te szanse i pokazać, że ciężka praca jednak, chociaż czasem, popłaca. Przypominam, wnioski o stypendia można składać do 15 października, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronach Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
4: Ważne dla mieszkańców Białegostoku.
1: Gdy za wschodnią granicą wciąż nie brakuje napięć, bezpieczeństwo przestaje być tematem wyłącznie dla wojska i służb. Coraz częściej staje się wyzwaniem dla biznesu. Dlatego eksperci od bezpieczeństwa będą szkolić przedsiębiorców zrzeszonych w dwóch ważnych krajowych klastrach – Evoluma i Polskim Klastrze Budowlanym. To kolejny krok w realizowanym od lutego przedsięwzięciu pod hasłem Sojusz dla regionu. Inicjatywa ma pomóc podlaskim firmom odnaleźć się w nowych realiach gospodarczych i skuteczniej uczestniczyć w dużych projektach, także tych związanych z obronnością czy technologiami podwójnego zastosowania. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano właśnie porozumienia o współpracy. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele Evoluma, Polskiego Klastra Budowlanego, Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego oraz marszałek województwa Łukasz Prokorym. Jak podkreślił, Sojusz dla Regionu już przynosi pierwsze efekty, a współpraca biznesu i ekspertów od bezpieczeństwa ma pomóc lokalnym przedsiębiorcom jeszcze odważniej sięgać po nowe możliwości rozwoju. rozwoju.
13: Nasz produkt lokalny, jakim jest bezzałogowy bądź załogowy pojazd do rozstawiania min w Lóż, w którym również jako władze województwa włączyliśmy się w tak zwany lobbying samorządowy przewidziany w ustawie o samorządzie terytorialnym, zdobył jeden z najważniejszych tytułów, tytuł strażnika granic przyznawany przez branżę zbrojeniową. Braliśmy także aktywny udział w pewnych pracach legislacyjnych na etapie, których efektem jest to, że 7 września weszło w życie rozporządzenie, które chociażby będzie pozwalało, aby taki pojazd bluszcz mógł dostać zlecenie rządowe, na którym bardzo nam zależy, z tak zwanej wolnej ręki. Robiliśmy również niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym, jak się buduje budynki ze schronami, co już jest dzisiaj wymogiem prawa budowlanego. Mówiliśmy o tym, jak wyglądają prawa zamówień publicznych, bo to często dla przedsiębiorców jest czymś nowym, że bierzemy udział w przetargach zbrojeniowych. One są zupełnie inne niż zwykłe przetargi zamówieniowe. Nasze firmy z Sojuszu dla Regionów mają umowy z wojskiem, chociażby biorą udział w budowie jednego z oddziałów pod Czarną Białostocką. To wszystko wydarzyło się przez ten pół roku. Pracujemy dalej, aby tych efektów współpracy było jak najwięcej. Dzisiaj Państwu mówimy, że do Sojuszu przystępuje Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. Dlatego o tym Państwu mówimy, bo jest to trochę to inny podmiot niż podmioty, o których Państwu mówiliśmy, czyli nie podmiot, który produkuje, podmiot, który tworzy czy łączy pewne działania firm produkcyjnych, tylko jest to podmiot, który ma działania o takim charakterze miękkim, którego celem jest uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn, bo przypominam, to oni są między innymi podmiotami obrony ludności i ochrony cywilnej zgodnie z ustawą. I właśnie chcemy po tym pół roku do tych działań takich o charakterze miękkim dołączyć do sojuszu, stąd jestem przekonany, że właśnie ten podmiot będzie doskonałym partnerem, aby również rozszerzyć te działania o działania miękkie, dedykowane mieszkańcom, związane z nauką odporności, z nauką zachowywania się w sytuacjach kryzysowych i niebezpiecznych.
1: Mówi wiceprezes Polskiego Klastra Budowlanego Anna Moskwa.
14: Podpisanie rozszerzenia naszej umowy o współpracy, naszego sojuszu regionalnego jest niezwykle ważne. Jesteśmy przekonani, jako krajowy klaster kluczowy od samego początku funkcjonowania naszej organizacji stawiamy na budowę naszego potencjału w oparciu o potencjały członków naszego klastra, o potencjały firm, o potencjały uczelni. Dlatego też mamy świadomość, że budowa potencjału naszego regionu w zakresie obronności, w zakresie odporności wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Cieszymy się bardzo, że ten sojusz został podpisany. Cieszymy się bardzo, że prowadzimy aktywne działania razem z Urzędem Marszałkowskim, razem z innymi przedstawicielami samorządów województwa podlaskiego w zakresie budowania odporności. Tak jak deklarowaliśmy na początku naszej współpracy, my w ramach sojuszu dajemy przede wszystkim potencjał podmiotów branży budowlanej, które funkcjonują na terenie naszego województwa. Są to kluczowe firmy budowlane, są to firmy, które są odpowiedzialne za budowę infrastruktury, są odpowiedzialne za budowę naszych mieszkań, również za budowę obiektów użyteczności publicznej. W sytuacji, kiedy stoimy przed wielkim wyzwaniem przygotowania naszego regionu na sytuacje kryzysowe, dziś mówimy o budowaniu odporności, ale także obronności, firmy budowlane są również kluczowe w budowaniu infrastruktury obronnej, ale także powinny być kluczowymi partnerami samorządów w zakresie zabezpieczania choćby bezpieczeństwa ludności w momencie, kiedy nie daj Boże doszłoby do ewakuacji. Branża budowlana jest jednym z najważniejszych pracodawców województwa podlaskiego. Dlatego też bardzo ważne jest podniesienie wiedzy i zdolności operacyjnych pracowników naszych przedsiębiorstw. Dlatego też cieszymy się, że ten sojusz będzie rozszerzony o nowe podmioty, które mają wielkie doświadczenie w zakresie edukacji. W zakresie edukacji związanej z obronnością, z odpornością. Deklarujemy chęć współpracy w kolejnych projektach. Deklarujemy chęć współpracy zarówno w projektach infrastrukturalnych, w których czynnie uczestniczą nasi przedsiębiorcy, ale również w projektach edukacyjnych, szkoleniowych, które kierujemy do przedsiębiorców, ale także do mieszkańców naszego regionu. Chciałabym zaprosić na nowe wydarzenie, które wspólnie organizujemy z partnerami Sojuszu dla Regionu przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Będzie to konferencja szkoleniowa, konferencja, która odbędzie się 23 października w Urzędzie Marszałkowskim. Zapraszamy na tą konferencję zarówno przedstawicieli samorządów, jak i przedsiębiorców, a także mieszkańców. Tematem tej konferencji będzie przygotowanie samorządów do wymagań, które stawia ustawa o obronności, ale także chcielibyśmy się skupić na systemach łączności, na zabezpieczeniu infrastrukturalnym, odporności i bezpieczeństwa naszego regionu. Polski Klaster Budowlany, Krajowy Klaster Kluczowy, funkcjonuje w województwie podlaskim, ale skupiamy również ponad 450 podmiotów z terenu całego kraju, dlatego też deklarujemy również wykorzystanie wiedzy, potencjału osobowego i materialnego tych podmiotów, które razem z klastrem funkcjonują. Na konferencję szkoleniową zaprosiliśmy naszych partnerów, ekspertów, samorządów z terenu całego kraju. Będziemy chcieli przedstawić naszym samorządowcom, naszym przedsiębiorcom aktualną wiedzę dotyczącą budowy systemu odporności i obronności. Jesteśmy przekonani, że ta wiedza przyczyni się do zabezpieczenia naszych mieszkańców, również nas, na sytuacje kryzysowe.
1: Prezes klastra Evoluma Sebastian Rynkiewicz.
15: Bardzo intensywne za nami 7 miesięcy pracy w ramach Sojuszu dla Regionu i zmiana zdecydowanie jakościowa. W lutym jeszcze rozmawialiśmy na temat tego, czy w województwie podlaskim może być realizowana produkcja na potrzeby dual use. Mamy potencjał firm budowlanych, tylko pytanie, gdzie te budowle powinny powstawać. Czy w tym regionie tylko mamy zabezpieczać życie mieszkańców, czy też jesteśmy w stanie produkować na potrzeby przemysłu obronnego? I odpowiedź jest jakby jak najbardziej pozytywna. Tą tezę, które województwo miało do przekazania, po tych 7 miesiącach w zasadzie w tym momencie się już zastanawiamy, w jaki sposób to realizować, a nie czy. O tym świadczą nagrody, o tym świadczy nasze rozmowy i w Ministerstwie Obrony Narodowej z panem marszałkiem. Też nasze województwo będzie już niedługo miało instrumenty do wsparcia inwestycji dual-use'owych. Natomiast 4 listopada, zaraz po konferencji szkoleniowej, o którym Ania mówiła, Forum Spójności Rozwoju Granicznego, gdzie tutaj wspólnie z koordynatorami, z panem marszałkiem ustalaliśmy, że Polska Grupa Zbrojeniowa dołączy do tego wydarzenia. Zachęcamy już dzisiaj do rejestracji na forum, bo poprzez rejestrację na forum wybrane, zwalidowane osoby, przedsiębiorstwa będą mogły uczestniczyć w zamkniętym evencie PGZ-u, który będzie towarzyszył naszemu drugiej edycji Forum Spójności Rozwoju Granicznego. I to też już jest bardzo nietypowa sytuacja. Ja w Kielcach miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami PGZ-u, z naszym pikselowym żubrem, gdzie region wspierał, i oni mówią, no to nie jest typowe, bo województwo podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy, natomiast my nie bazujemy na zakładzie grupy PGZ-u, tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo się cieszyłem z tego, że to nie była tylko deklaracja, ale mogłem zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać, co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie, ponieważ zarówno partnerzy krajowi, jak i zagraniczni chcieli z nami rozmawiać, chcą z nami realizować wspólne projekty. Także ja się bardzo cieszę, że jako region z takiej białej plamy na mapie przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju naprawdę zaczynamy istnieć i poważnie pracować. Także nie zdejmujemy nogi z gazu, a raczej ją dociskamy w pełnej kontroli.
1: Prezeska Zarządu Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego Izabela Siemieniako.
16: Oprócz kompetencji twardych warto pamiętać, że zdolności ludzi i przedsiębiorców do współdziałania są równie ważne. Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego wnosi do sojuszu wiedzę i doświadczenie ekspertów z regionu, którzy realnie zarządzali kryzysami i realnie ponosili konsekwencje tych kryzysów. Dlatego też tą wiedzę chcemy teraz przekuć właśnie na wsparcie w sojuszu. Pan marszałek, no jestem pełna uznania dla tej inicjatywy, gdyż opierają na 3 solidnych fundamentach. Po pierwsze samorząd, po drugie zaplecze wykonawcze, którym są niewątpliwie oba klastry, a po trzecie właśnie wiedza i doświadczenie operacyjne Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. To niezwykle ważne, ponieważ Podlasie jako region przygraniczny szczególnie potrzebuje rozwiązań szytych na miarę, nie kopiowanych gdzieś z innych regionów. Dlatego w tych czasach niepewności, wielkich zmian geopolitycznych, tym bardziej warto pracować nad tym, żebyśmy byli przygotowani. Spokój lubi procedury, lubi usystematyzowane działania w razie różnych sytuacji. Biznes to lubi, gospodarka to lubi, ale także my mieszkańcy będą mieli poczucie bezpieczeństwa. Jest to nasza wspólna misja oparta na bardzo solidnych fundamentach. Dlatego bardzo dziękuję i cóż, zabieramy się do pracy.
1: Ariadna Leśniewska, dyrektorka do spraw operacyjnych z firmy Vision Cup.
17: My skupiamy osoby, które znają się na technologii i które wiedzą, jak połączyć ze sobą tą technologię w sposób, który zabezpieczy nam działanie w sytuacji kryzysu. Tworzymy centra zarządzania kryzysowego, łączymy komunikację wtedy, kiedy ona jest niezbędna, niezależnie od tego, jakie scenariusze przyniesie nam los. I tu w trakcie wydarzenia, które będzie w październiku, będziemy właśnie pokazywać, w jaki sposób możemy te centra zarządzania kryzysowego tworzyć, jakie technologie tam powinny się znaleźć, żeby to centrum było bezpieczne, i zapewniamy tutaj też, jak łączność ma ze sobą współpracować właśnie w takich sytuacjach. Więc to chcemy Państwu pokazać. Zapewniamy też tutaj informacje dotyczące tego, skąd na to można pozyskać pozyskać środki i jakie też są wymogi, jeżeli chodzi o ustawę.
1: Członek Rady Polskiego Klastra Budowlanego, wiceprezes firmy Witraż Robert Mucha.
18: Bezpieczeństwo regionu to nie tylko samorządy, administracja, ale i właśnie firmy produkcyjne. I patrząc z tej perspektywy, my jako firmy posiadamy bardzo duże zaplecze produkcyjne, bardzo duże zaplecze technologiczne, dlatego chcielibyśmy tutaj być tą częścią i powinniśmy być tą synergią jako jedność, współpracujący razem. Już teraz my skupiamy się na rozwoju odnośnie bezpieczeństwa, tworząc produkty o najwyższej tej klasie bezpiecznych okien, które już są dostarczane m.in. do jednostek wojskowych. Chciałbym podkreślić tutaj niesamowitą, ważną rolę Polskiego Klastra Budowlanego, który dostarcza dla nas tą całą wiedzę, ten know-how, dzięki którym my jako przedsiębiorcy możemy w sposób odpowiedni i szybki i reagować i pozyskiwać tą wiedzę, przez co jesteśmy bardziej efektywni. Także jest to dla nas niesamowita inicjatywa, gdzie jeszcze bardziej ten sojusz będzie się powiększał i coraz szybciej będziemy mogli tutaj się przyczyniać do zwiększania bezpieczeństwa regionu.
1: Przewodniczący Rady Polskiego Klastra Budowlanego, prezes zarządu firmy Palisander, Sławomir Żubrycki.
19: Wyobraźcie sobie Białystok przez miesiąc bez prądu albo przez miesiąc bez wody. Nie trzeba dronu. To jest wyzwanie przyszłościowe, które czeka nas. Wyzwanie, które drony będą, ludzi trzeba zabezpieczyć, ale musimy też zabezpieczyć wszystkie inne funkcje, w których żyjemy. Nie damy rady bez wody. Bez energii damy radę, bo 200 lat temu chyba nie było energii, tak? Co jeszcze lampy naftowe były. I cóż, ja się cieszę, że jest ta inicjatywa i uważam, że nie wiem, jak to wygląda w lubelskim i podkarpackim, ale to jest te 5 minut dla Podlasia, dla firm. To jest rzecz ważna, żeby, nie wiem, jak to prawnie zrobić, ale żeby firmy tu i stąd miały ciut lepsze preferencje przy wyborach zamówień niż firmy z Poznania. Oni nie szykują miejsce do ewakuacji ludzi, a my szykujemy się do pierwszego uderzenia i obrony, zarówno tego militarnego, jak i tego egzystencjalnego.
1: Mówił prezes firmy Palisander Sławomir Żubrycki.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Czasem wystarczy klucz do własnego mieszkania, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa i uwierzyć, że można zacząć od nowa. Dla wielu osób, które doświadczyły bezdomności, wychowały się w pieczy zastępczej albo zmagają się z niepełnosprawnością, taki moment bywa początkiem zupełnie nowego życia. Te szanse ma dać projekt Fundacji Dialog, która otrzymała blisko 5 milionów złotych unijnego wsparcia na prowadzenie mieszkań wspierających Podlaskiem. Dzięki tym środkom przez najbliższe 3 lata działać będą 34 mieszkania w Białymstoku, Łapach, Łomży, Bielsku Podlaskim i Hajnówce. Pomoc ma objąć około 180 osób. To nie będą tylko 4 ściany i dach nad głową. Za tym projektem kryje się znacznie więcej. Wsparcie specjalistów, pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy i odbudowie samodzielności. Bo najtrudniej nie jest często znaleźć mieszkanie, ale odzyskać wiarę, że można poradzić sobie samemu. Fundacja Dialog od lat pracuje z ludźmi, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie. Pomaga młodym opuszczającym domy dziecka, osobom w kryzysie bezdomności, uchodźcom, a także tym, którzy po latach próbują ułożyć sobie życie na nowo. Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, celem nie jest tworzenie zależności od pomocy społecznej. Chodzi o to, by dać ludziom narzędzia do samodzielnego życia. Innymi słowy, pomóc stanąć na nogi, a potem pozwolić iść własną drogą. Bo często fundamentem godnego życia jest po prostu miejsce, które można nazwać domem. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, podpisując umowę z fundacją na realizację tego projektu, powiedział:
20: projekt dofinansowany w 95% ze środków europejskich. W ramach tego projektu pomoc uzyska przynajmniej 180 osób w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami z różnych miejsc naszego województwa, z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Łap oraz Łomży. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2029 roku w 34 mieszkaniach. Część mieszkań to są mieszkania, które już posiada fundacja. 6 mieszkań będzie wyremontowanych, 1 mieszkanie będzie kupione. Wiele dobrego ten projekt zrobi naszym mieszkańcom, którzy takiej pomocy potrzebują. I jeszcze raz cieszę się, że Fundacja Dialog dzięki skutecznym umiejętnościom pozyskiwania środków europejskich pomaga naszym mieszkańcom w kryzysie bezdomności i osobom z niepełnosprawnościami.
1: Także członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek wskazał na doświadczenie organizacji i wieloaspektowy charakter tego 3-letniego projektu.
21: Udział własny samorządu województwa to około
0: 300 tysięcy złotych, także pokaźna suma. Fundacja Dialog między innymi słynie z tego, że w całym województwie posiada mnóstwo instytucji, które właśnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi, chociażby zakłady aktywizacji zawodowej, między innymi bardzo duży zakład aktywizacji zawodowej w Łomży i dzisiaj kolejny projekt realizowany w województwie podlaskim, również w Łomży, z czego się bardzo cieszę, gdzie docelowa grupa, o której mówił pan marszałek, znajdzie nie tylko zamieszkanie, nie tylko miejsce, w którym będą przebywać, funkcjonować, mieszkać, ale też ograniczoną usługę, bo nie są to ludzie, którzy wymagają całodobowej troski innych instytucji, ale w ograniczonym zakresie również będą obsługiwane chociażby cudzoziemcy, którzy na przykład, jest tam około 20 cudzoziemców, którzy nie znają na przykład języka polskiego, będą się uczyć tego języka. Jeżeli tam są osoby z niepełnosprawnościami, to w ramach swoich dysfunkcji również będą prowadzone. Jeżeli to są osoby z bezdomnością, no to oczywiście w sposób naturalny zapewni im się mieszkanie i warunki do życia. Także gratuluję Fundacji Dialog i myślę, że spotkamy się wkrótce na następnym projekcie.
1: Prezes Fundacji Dialog, Michał Gaweł, powiedział, że projekt to kontynuacja wcześniejszych działań.
21: Od 2015 roku eksperymentujemy trochę, to znaczy zauważyliśmy, że istnieje bardzo dużo pustostanów. To jest fakt w Polsce w ogóle. Przykładem to jest tu, gdzie jesteśmy, ten pion w bloku, którym administrujemy, przez 10 lat stał pusty. Tutaj w ramach wcześniejszych projektów utworzyliśmy 6 mieszkań, w tym tą salę, która służy do kontaktów nadzorowanych, na przykład dzieci z pieczy lub dzieci, których rodzice mają wyroki sądowe i kontakt musi być nadzorowany. I to powstało też ze środków z Unii Europejskiej. Kontynuujemy to. Obecnie mamy 44 mieszkania z Zarządu Mienia Komunalnego, ponieważ jest to umowa współpracy z miastem Białystok, czyli współpracujemy z miastem na podstawie uchwały Rady Miejskiej, która pozwala właśnie tego typu puste stany organizacjom pożytku publicznego wynajmować te mieszkania na cele społeczne, na cele głównie ustawy z pomocy społecznej. No i remontujemy. 20 zostało wcześniej wyremontowaliśmy we współpracy z Norwegian Refugee Council, 6 właśnie ze środków unijnych, a pozostałe to były remonty, które robiliśmy z prywatnymi darczyńcami, czyli na przykład z firmami deweloperskimi. Też te nasze projekty, które się nakładają, ponieważ w wielu projektach mamy centra integracji społecznej, więc uczestnicy tych centrów też w ramach aktywizacji zawodowej też remontowali te mieszkania. W mieszkaniach mieszkają bardzo różne grupy osób. To są osoby, które opuszczają system pieczy zastępczej, czyli dzieci opuszczające pieczę, czy młodzież opuszczająca system pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które są w kresie bezdomności, wychodzą z tej bezdomności, ale też na przykład uchodźcy z Ukrainy. W 2022 roku 20 takich mieszkań przeznaczyliśmy dla tej grupy osób, ale mamy też osoby, na przykład, które opuściły zakłady karne i zostały zwolnione po interwencjach działaczy politycznych na Białorusi, więc to są różnego rodzaju grupy osób, które wymagają wsparcia, a nie są w stanie na rynku same wynająć sobie mieszkania. I w ramach tego projektu też będziemy kontynuować to. Ten projekt jest bardzo potrzebny, bardzo też uzupełnia system naszego wsparcia, ponieważ mamy różnego typu placówki. Mamy placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zajmujemy się pieczą rodzinną, ale również posiadamy na przykład schronisko i noclegownie dla osób w kresie bezdomności, czy dom matki i dziecka. Te mieszkania służą nam też do tego, żeby te osoby mogły wyjść na prostą i właśnie samodzielnie zamieszkać, ponieważ jakby cel jest taki, żeby ich usamodzielnić, żeby nie musieli żyć na koszt innych osób, czy na koszt samorządu, tylko żeby sobie same radziły i do tego dążymy, dając im właśnie bardziej wędkę niż rybę i też organizując zatrudnienie. To są mieszkania ze wsparciem. Celowo przyjęliśmy taką nazwę też, żeby nie ograniczać się tylko do ustawy o pomocy społecznej, ponieważ te sytuacje są bardzo indywidualne. Pobyt też jest bardzo różny. Czasami jest tak, że mamy rotację w tych mieszkaniach, ale są też takie osoby, które mieszkają od 2015 roku. Jakby wspieramy je cały czas też w tym funkcjonowaniu. Nie byłyby w stanie funkcjonować na normalnym rynku, gdyby nie te mieszkania, to miałyby w kresie bezdomności, musiałyby mieszkać w placówkach dla osób w kresie bezdomności. Natomiast tak są samodzielnie funkcjonujące. Dla nas najtrudniejsze okresy to są takie, kiedy nie mamy żadnych projektów. Ostatnio mieliśmy taki czas, że właściwie dwie osoby koordynowały funkcjonowanie tych 44 mieszkań. I to jest bardzo trudne, no bo tu też te osoby płacą czynsze, trzeba sprawdzać, czy płacą te czynsze, trzeba je naliczać, rozliczać faktury, robić remonty, to jest bardzo trudne. Ta forma, którą mamy, jest bardzo wygodna dla samorządu, bo tak naprawdę to fundacja jakby przejmuje na siebie obowiązek płacenia czynszów za te wszystkie mieszkania i my je płacimy do Zarządu Mienia Komunalnego co miesiąc, dostarczamy energię elektryczną, a nasza współpraca polega na tym, że współpracujemy z samymi mieszkańcami, wspierając ich, ale też no właśnie nadzorując ich funkcjonowanie w tych mieszkaniach. Czasami to są trudne sytuacje, takie jak, nie wiem, pozbawienie kogoś praw rodzicielskich, czy kiedy musimy na przykład kogoś, bo łamie zasady, na przykład zaczyna używać alkoholu, pozbyć się z takiego mieszkania, no to nie jest wtedy proste, więc takie projekty bardzo nam ułatwiają, ponieważ wtedy mamy też kadrę, która pomoże nam, tym mamy mentorów na przykład, będą zatrudni mentorzy w ramach tego projektu, więc jakby to bardzo ułatwia funkcjonowanie wtedy.
1: Wiceprezes Fundacji Dialog, autor projektu Marcin Kruchlej podkreślił, że chodzi o całościowe wsparcie osób, które są pod opieką fundacji.
2: Chcieliśmy tutaj skupić się na takim całościowym wsparciu osób, które są trochę pod naszą opieką, a które chcielibyśmy, żeby przestały być pod opieką, a bardziej były samodzielne i miały taką możliwość w ramach różnego rodzaju usług, które także oferowane będą w projekcie, usamodzielniania się. To, co na pewno warto też podkreślić o tym projekcie i o Fundacji Dialog, to to, że my zawsze się staramy opierać nasze działania na współpracy też z innymi instytucjami, z innymi podmiotami, organizacjami i ten projekt również jest projektem partnerskim. Współpracujemy tutaj z Krajowym Towarzystwem Autyzmu, oddział Białymstoku i z Fundacją Przystanek Autyzm, dzięki czemu też ta oferta wsparcia, która będzie oferowana w ramach projektu, jest poszerzona o osoby w spektrum autyzmu. Też, co na pewno warto podkreślić, jest to projekt, który obejmuje nie tylko Białystok, ale również Bielsk Podlaski, Łapy, Łomże, czyli takie miejsca, w których już wcześniej prowadziliśmy działania związane właśnie z mieszkalnictwem wspomaganym. Zależy nam na tym, żeby to, czym zaczynamy się zajmować, było w jakiś sposób kontynuowane i tak też jest w tym przypadku, a dodatkowo rozszerzając nasze działania, które prowadzimy w tej chwili w Łomży w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej, a często dostrzegając też taką potrzebę, że osoby z niepełnosprawnościami potrzebują takich usług treningowych w mieszkaniu i takich prób usamodzielnienia się, bo często są to osoby, które od wielu lat zamieszkują ze swoimi rodzicami i o tej samodzielności tak nie do końca myślą, a mając już swoje miejsce pracy w utworzonym przez nas Zakładzie Aktywności Zawodowej, mamy taką możliwość teraz w ramach tego projektu, żeby usamodzielniać się także w takim życiu codziennym.
1: Mówił wiceprezes Fundacji Dialog Marcin Kruchlej.
4: Ważne dla mieszkańców Białegostoku.
1: Mamy w Podlaskiem naprawdę mocną sportową ekipę. 21 zawodników, 21 sportowych historii i mnóstwo pracy, która często zaczyna się wtedy, gdy inni już dawno skończyli trening. To właśnie oni tworzą Team Podlaskie 2026. Są wśród nich lekkoatleci, kajakarze, zapaśnicy, strzelcy. Łączy ich jedno. Należą do sportowej czołówki i reprezentują Podlaskie na zawodach w Polsce i na świecie. Nagrody dla zawodników wręczyli wicemarszałkowie Marek Malinowski i Wiesława Burnos. Sportowcy otrzymali od 10 do 20 tysięcy złotych na dalsze przygotowania, treningi i zgrupowania, mówi wicemarszałek Marek Malinowski.
3: Zarząd województwa podlaskiego postanowił przyznać nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. Z całego województwa wyłoniliśmy grupę 21 zawodników, zawodniczek, którzy na arenie krajowej, międzynarodowej właśnie osiągnęli największe sukcesy. Bardzo Wam z tego powodu gratuluję. To Wy tworzycie Team Podlaskie. Na arenie tej właśnie międzynarodowej, krajowej reprezentujecie oczywiście swoje kluby, ale także nasze województwo podlaskie. Sport to jedna z najlepszych promocji województwa podlaskiego, a Wy to robicie znakomicie. A te nagrody to oczywiście jest to wyraz uznania Waszych sukcesów, ale także byśmy chcieli Was wesprzeć w tym procesie treningu, przygotowania, bo każdy o tym wie, że sport w tych czasach kosztuje.
1: Uroczystość prowadziła rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego Małgorzata Półtorak.
22: Nie ma z nami ze względu na udział w zgrupowaniach pani Ewy Swobody i pani Natalii Bukowieckiej. W ich zastępstwie nagrody odbiera wiceprezes KS Podlasie, pan Jan Zalewski. Obie panie i w roku ubiegłym, jak i w tym już zdobyły wiele tytułów. W niedawno zakończonych Mistrzostwach Europy w Birmingham Ewa Swoboda to wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, a Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów. Ale jest z nami i zapraszamy panią Marię Żodzik, zawodniczka klubu sportowego Podlasie Białystok, trenująca pod okiem Pawła Wyszyńskiego. W roku 2026 zdobyła już srebrny medal i wicemistrzostwa Europy w Birmingham. Maria Andrzejczyk, Luks Hańcza, także laureatka Team Podlaskie. Jest z nami Justyna Regucka, do Ilidy Białystok, kanu i kajak Team, trenująca pod okiem Sandry Skorońskiej. Także wiele sukcesów w mistrzostwach Polski, świata i Europy w parakajakarstwie. Zapraszam Karolinę Bronowicz. Ten sam klub, do Elity Białystok, Canoe Kayak Team, trener Paweł Skowroński. Z powodzeniem pani Karolina łączy dwie dyscypliny parasportu, parakajakarstwo oraz szermierkę na wózkach. Ten sam zespół reprezentuje Dominika Zimnoch. Panią Dominikę trenuje Sandra Skowrońska. W 2025 roku osiągnęła w kajakarstwie klasycznym wiele tytułów, występowała w Mistrzostwach Świata Juniorów, Europy Juniorów oraz w 40. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Zapraszam panią Karolinę Domaszuk. Pani Karolina reprezentuje klub sportowy Metalowiec Podlaskie. Trener to Maciej Hasiec, uprawia zapasy kobiet w kategorii młodzieżowej, członkini młodzieżowej kadry narodowej, ale także posiada mistrzostwo międzynarodową klasę sportową. Zapraszam pana Iwana Rakickiego. Pan Iwan Rakicki, KS Kaliber Białystok, strzelectwo sportowe. Kaja Lach, zapraszam. Spółdzielczy klub sportowy Kresowia Białystok. Trener Michał Mróz uprawia kajakarstwo w stylu kanadyjskim. W 2025 roku szereg tytułów od Mistrzostw Europy Juniorów do także Mistrzostw Polski Seniorów. O zabranie głosu w imieniu sportowców, czyli was wszystkich, poproszę panią Marię Rzodzik.
5: Bardzo miło widzieć, że mamy w Podlasiu tak dużo sportowców, dobrych sportowców i ja jestem osobiście bardzo wdzięczna i myślę, że każdy sportowiec tutaj, który jest wdzięcznym, jesteśmy za to, że nasza praca jest doceniana i zawsze jesteśmy dumni reprezentować Podlasie, bo to bardzo dobry i piękny region i bardzo się cieszę, że tutaj mieszkam.
1: Mówiła Maria Rzodzik.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w białym

0: 5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
11: Przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Zastanowimy się nad przyszłością turystyczną Podlaskiego. Powiemy o pracach nad aktualizacją strategii województwa oraz o kampanii informacyjnej wojewody podlaskiego dotyczącej bezpieczeństwa w przypadku konfliktu zbrojnego. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od turystyki w naszym regionie. W tym roku z okazji Światowego Dnia Turystyki przedstawiciele branży przyjechali do Augustowa. Pewnie w dużym stopniu dlatego, że w ostatnich latach nasze województwo nie było najpopularniejszym kierunkiem wypraw i wycieczek. Na szczęście zmienił to działający od wiosny ubiegłego roku Podlaski Bon Turystyczny, obecnie Czek Turystyczny, o czym przypomniała prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
12: Mam nadzieję, że ten Czek Turystyczny, który został ponownie uruchomiony wspólnie również z Ministerstwem Sportu i Turystyki, wspomoże okres posezonu, że będzie więcej gości właśnie w tym okresie, w tym pięknym jesiennym czasie. Ten rok, myślę, mimo że mamy dopiero za sobą 9 miesięcy, zaliczymy do bardzo udanych. Polska postrzegana jest jako kraj bezpieczny, niezwykle atrakcyjny, czysty, ze świetną, jeśli nie najlepszą na świecie jakością usług i w proporcjach do ceny jest to bardzo dobra relacja.
11: Jak dodała Magdalena Krucz, Polacy uwielbiają odpoczywać w swoim kraju.
12: Cieszy on się bardzo dużą popularnością wśród Polaków. Widzimy ten trend już od kilku lat. Odwiedzamy różne zakątki Polski bardzo często i w dużych ilościach, ale również turyści zagraniczni nas kochają. To widać w mediach społecznościowych, gdzie jest mnóstwo relacji od influencerów, którzy właśnie w sposób taki bardzo pozytywny mówią o naszym kraju. I mam nadzieję, że kolejny rok przyniesie jeszcze więcej pozytywnych opinii, uwag, a tym samym coraz więcej tych turystów, którzy będą do nas przyjeżdżali, Polaków, którzy będą jeździli po Polsce, mimo iż no dość blisko tutaj, może nie przy tym regionie, ale generalnie Polska Wschodnia dotknięta jest przez wciąż konflikt trwający w Ukrainie. Niemniej jednak nie przeszkadza on temu, że postrzegani jesteśmy i jest to oczywiście prawda, jako kraj niezwykle bezpieczny.
11: Magdalena Krucz pytana przez dziennikarzy o to, jak postrzegane jest Podlasie i nasza turystyka z perspektywy krajowej, przyznała, że nie jesteśmy co prawda w pierwszej trójce. Nie mamy gór, nie mamy morza.
12: Ale zyskuje na popularności. Właśnie ta atrakcyjność, ta ilość produktów, ale przede wszystkim autentyczność. To, co można w tej chwili, turysta chce doświadczać. Już nie chce jechać od punktu do punktu, zjeść gdzieś posiłku, chce doświadczać. I chyba nie ma lepszego województwa, lepszego regionu, który może zaoferować tą autentyczność. W związku z tym popularność jest coraz wyższa i mam nadzieję, że przyszłoroczne statystyki pokażą, że region Podlaski będzie, no, przynajmniej w pierwszej piątce.
11: Jak sytuację widzi z kolei?

0: i marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem.
1: Ta kadencja samorządu rozpoczęła się przed wakacjami 2024 roku i razem z panem marszałkiem Bogdanem Dyjukiem, z panem przewodniczącym Cezarem Cieślukowskim, z panią prezes Katarzyną Sadowską zderzyliśmy się z wielkim problemem branży turystycznej, z totalną zapaścią, z brakiem turystów w naszym regionie. Wynikało to z zamkniętych przejść granicznych, z muru na naszej granicy z Białorusią, z tego wizerunku województwa jako miejsca niebezpiecznego. I szanowni państwo, dzięki współpracy z Ministerstwem Sportu, z Polską Organizacją Turystyczną udało nam się ten trend odwrócić. Pomogły nam temu nasze też regionalne pomysły, nasze produkty lokalne, takie jak podlaski bon turystyczny, jak program Poznajemy Podlaskie, jak turystyczna ósemka i dane, które już dzisiaj wiemy. Rok 25 to był rok, kiedy mieliśmy o 54% wzrost ilości noclegów w naszym województwie. Ten rok będzie rokiem, kiedy odnotujemy kolejny wzrost. Szacujemy, że to będzie na poziomie około 20%. To pokazuje, że te pomysły i ta współpraca, o której ja teraz powiedziałem, przyniosła efekty dla naszego regionu. Chcemy rozwijać naszą branżę turystyczną, a przyszłość to chociażby szlak turystyczny Pisa-Narew, który przechodzi przez prawie 20 naszych gmin, ale także chcemy zawalczyć o nowych turystów. Mamy już turystę, który szuka produktu lokalnego, mamy tak zwanego slow turysty. Tutaj jesteśmy w tych górnych granicach w naszym kraju, ale chcemy zawalczyć o turystę uzdrowiskowego i o turystę biznesowego. Nie konkurujemy z morzem czy z górami, ponieważ nie mamy ani morza, ani gór. Konkurujemy z tymi regionami, które tak jak my szukają turysty, który szuka spokoju, turysty, który chce pojechać do lasu, chce popływać po rzekach, pozwiedzać dany region. I tu, szanowni państwo, jesteśmy we wszystkich tych dziedzinach pod kątem takiej turystyki w ścisłej czołówce. Ale jest to, co powiedziałem na początku, efekt dobrej współpracy między innymi z Polską Organizacją Turystyczną. Żeby taka współpraca mogła być, trzeba właśnie budować te mosty, mosty współdziałania, współpracy i te mosty budujemy od samego początku tej kadencji. Nie było tych mostów wcześniej i dzięki temu każdy mój wyjazd zagraniczny, czy wyjazd chociażby pana marszałka Bogdana Dyjuka, ma element obowiązkowy, a tym elementem obowiązkowym jest spotkanie z organizacją zagraniczną Polskiej Organizacji Turystycznej. I dzięki takim właśnie rozmowom, chociażby już w tym roku mieliśmy 8 wizyt dziennikarzy z całej Europy, z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Węgier, Czech, Słowacji, Finlandii, Norwegii, a też takie były wizyty w zeszłym roku, co powoduje, że również ten turysta zagraniczny, którego chcemy w naszym regionie widywać, przyjeżdża, widzimy już go, a to właśnie dzięki temu, że możemy dzięki przychylności Polskiej Organizacji Turystycznej na każdym naszym wyjeździe zagranicznym z przedstawicielami tych zagranicznych oddziałów spotykać się i te wsparcie otrzymujemy i dzięki temu możemy także promować nasz region poza jego granicami.
0: A co na to sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś?
2: Widać, że region sobie dobrze zdefiniował jakby ten problem i bardzo mocno postawił od 2024 roku na promocję trochę inną. My to teraz wspieramy tym czekiem. Sam jestem bardzo ciekawy, jak w tych czterech województwach, w których ten czek jest realizowany za zgodą polskiego parlamentu, bo polski parlament, jak państwo wiecie, dodał nam pieniądze na to, na ten nasz pomysł, który przedstawiałem w parlamencie i Sejm i Senat uznał to działanie za korzystne. Mam nadzieję, że to pokaże właśnie te kolejne wzrosty 20%. A co dalej? No dalej potrzeba temu regionowi niewątpliwie do pełni szczęścia uspokojenie sytuacji międzynarodowej, bo to, że jesteśmy postrzegani jako destynacja bezpieczna, tak, ale ktoś musi tutaj przyjechać i wtedy mówi wow, tu jest bezpiecznie, tu jest czysto. Ale niekoniecznie z perspektywy Ameryki Północnej czy Azji może tak pomyśleć będąc tam. Dopiero z tym bezpieczeństwem zmierzy się, kiedy przyjedzie tu, do Augustowa i będzie miał taką opinię. Więc wierzący niech się pomodlą, żeby się to wszystko skończyło. Niewierzący niech trzymają kciuki. To jest potrzebne niewątpliwie całej polskiej turystyce, żebyśmy jeszcze szybciej i jeszcze mocniej dążyli do tego, żeby przekroczyć w najbliższej przyszłości 200 miliardów złotych do budżetu z sektora turystyki. Jak państwo wiecie, różnie licząc 165-180 miliardów w 2025 roku i to dynamicznie teraz jakby tą granicę przeskoczymy w 2026, to już jest przesądzone po tych 9 miesiącach. Jest się z czego cieszyć, jest ku temu sposobność, żeby świętować, ale też chcemy, podobnie jak rok temu w Kołobrzegu, zastanowić się, co by tu jeszcze poprawić, jaki kierunek horyzontalny przyjąć dla polskiej turystyki i będzie dużo praktycznych według mnie wniosków. Największym wyzwaniem przed sektorem turystyki, który jest do 2035 roku, to jest jedna rzecz. Musimy w granicach między 200 a 100 tysięcy więcej przygotować osób do pracy w sektorze. Niebywałe. Jak to zrobić? I tutaj współpraca z innymi resortami jest potrzebna od zaraz. Ze szkołami zawodowymi, rzemieślniczymi. Tej świadomości według mnie polski rząd nie posiada w pełni i teraz musimy my jako Ministerstwo Sportu i Turystyki z naszymi interesariuszami bardzo mocno postawić jeszcze w tym roku tą kwestię. To jest wielki konkret, który stoi przed nami i na pewno wyzwanie.
0: Mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś.
3: Edukacja w Białymstoku.
0: Ponad 1 100 000 zł na urządzenie nowoczesnych sal sensorycznych trafi do 16 placówek z województwa podlaskiego oferujących opiekę nad najmłodszymi, mówi wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski.
4: Ten program ma to do siebie, że przede wszystkim nastawia się na podniesienie jakości świadczonych usług związanych z wychowaniem dzieci, czy to w żłobkach, czy w innych formach związanych właśnie z opieką dzieci do lat 3. To, co dla mnie bardzo ważne, środki z tego programu mogą posłużyć na zakup wyposażenia służącego prowadzeniu zajęć sensoryczno-motorycznych. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 80 tysięcy złotych w przypadku żłobka, 60 tysięcy złotych w przypadku klubu dziecięcego i 20 tysięcy złotych w przypadku dziennego opiekuna. I to, co ważne, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego to zawsze 10% wartości zadania.
0: Roman Kiedyś, burmistrz Hajnówki.
5: Żłobek samorządowy w Hajnówce istnieje od 2019 roku. Powstał w związku z potrzebą tutaj naszych mieszkańców, żeby tutaj była bezpieczna opieka dla właśnie najmłodszych naszych. Jak co roku staramy się ten nasz żłobek uatrakcyjniać, modernizować. W 2025 roku żeśmy wyremontowali plac zabaw. Pozyskaliśmy na ten cel 300 tysięcy złotych. Wybudowaliśmy nowe urządzenia do zabaw, przede wszystkim na bezpiecznej nawierzchni, żeby dzieci się czuły właśnie przede wszystkim bezpiecznie. Obecnie żłobek liczy 104 miejsca. W tym roku uczęszcza żłobka 86 dzieci. Jak wspomniałem, co roku staramy się modernizować. W tym roku się bardzo cieszę, że przystąpiliśmy tutaj do programu zmodernizowania właśnie sal sensorycznych. Na ten cel pozyskaliśmy tutaj z programu rządowego ponad 66 tysięcy. Myślę, że to będzie służyło dla najmłodszych poznawania tutaj świata, doświadczania od najmłodszych lat właśnie tutaj przez zmysły, ale również i dla kadry, która będzie mogła prowadzić nowe zajęcia.
0: Z dofinansowania żłobków cieszy się też wójt gminy Sokoły, Radosław Choiński.
6: Cieszę się, że jako przedstawiciel gmin wiejskich mamy możliwość pozyskiwania tego typu dofinansowań i że te środki trafiają właśnie na gminy wiejskie. 20 lat temu, tak jak rozmawiałem z dyrektorami, czy szkół, czy właśnie klubów dziecięcych, o pracowniach sensorycznych nie mówiło się, ale wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców, właśnie cieszę się, że tego typu pracownie sensoryczno-motoryczne możemy już również w gminach wiejskich wprowadzać, zakładać i oczywiście uposażyć. Dzięki tego rodzaju dofinansowaniom wychodzimy naprzeciwko potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców. To już trendy nie tylko, że medycyna idzie do przodu, ale właśnie rozwój i edukacja najmłodszych pokoleń. I to jest budujące, z tego się cieszymy, liczymy na dalsze wsparcia i bardzo serdecznie dziękujemy. Niech te środki będą jak najlepiej wykorzystane z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach.
0: Mówił wójt gminy Sokoły Radosław Choiński. A za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o tym, jak Podlasianie uratowali turystkę w słowackich Tatrach, o zmianach w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Wybierzemy się też na stacje benzynowe oraz powiemy, jaka pogoda czeka nas jesienią.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
7: Magda Tkaczek, zapraszam. Podlascy pogranicznicy uratowali rannego turystę w słowackich Tatrach. Trzej funkcjonariusze podczas wycieczki w góry zauważyli mężczyznę, który upadł na szlaku pod Rysami. Udzielili mu pierwszej pomocy i pomogli sprowadzić do najbliższego schroniska. Stamtąd poszkodowanego do szpitala zabrał śmigłowiec. Polityczne roszady w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Stanowisko traci pierwszy wiceprezydent wicewojewoda Paweł Krutul. Premier Donald Tusk zdecydował, że zastąpi go lider Nowej Lewicy w regionie, Arkadiusz Waszkiewicz. Tymczasem jazda autem coraz bardziej drenuje portfele zmotoryzowanych. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Barierę 8 zł może przekroczyć średnia cena 95, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
8: Żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
7: Teraz średnio w Podlaskiem za litr benzyny trzeba zapłacić 7,86 zł, 8,92 za olej i 2,94 za gaz. Budowę bezpieczeństwa informacyjnego trzeba zaczynać już od przedszkola, mówią eksperci pierwszego Kongresu Bezpieczeństwa Informacyjnego w Białymstoku, mówi dziennikarka Sylwia Czubkowska.
9: Trzeba wzmacniać redakcję, trzeba wzmacniać pracę dziennikarzy na każdym poziomie finansowym, osobowym, dostępu też do dobrych, wartościowych informacji publicznych.
7: I warto zwrócić uwagę, że portale społecznościowe, skąd często czerpiemy informacje, zarabiają na podkręcaniu emocji. Duże emocje na pewno wywołuje nauka, zwłaszcza wśród uczniów ostatnich klas liceów i techników, którzy przygotowują się do matury. Pomoc oferuje Uniwersytet w Białymstoku i trwa nabór chętnych do udziału w kursach przygotowujących. A klimatolodzy zwracają uwagę na coraz wyższą temperaturę globalną i napływ powietrza znad Afryki. To oznacza, że w tym roku jesień może być wyjątkowo ciepła, jednocześnie wydłuży się okres suszy i zagrożenia pożarowego, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
10: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
7: Według prognoz w Białymstoku po weekendzie termometry wskażą ponad 20 stopni.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Woda, żywność, leki, latarka, radio i naładowany powerbank. To podstawowe elementy domowego przygotowania na sytuacje kryzysowe. Aby zachęcić mieszkańców województwa podlaskiego do bycia gotowym na ewentualny brak prądu, wody albo dostępu do podstawowych produktów, powstała kampania społeczno-edukacyjna pod hasłem Babcia Kryzysia. Dzięki filmikom, ulotkom i plakatom będzie można dowiedzieć się, jak przygotować się na pierwsze 72 godziny sytuacji kryzysowej, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od przygotowania wiedzy i prostych nawyków. Tak ważnym elementem wpisanym w program ochrony ludności i obrony cywilnej jest właśnie edukacja. Zależy mi na tym, aby każdy mieszkaniec województwa podlaskiego wiedział, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak pomóc sobie i swoim najbliższym, ale także jak zadbać o swoich sąsiadów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w jednym z badań opinii publicznej 77% Polaków na pytanie, co zrobią w sytuacji kryzysowej, odpowiedziało, jakoś tam będzie. I pomyśleliśmy sobie, że musimy w województwie podlaskim zrobić bardzo konkretne działania, które odwrócą te trendy. Musimy rozpocząć kampanie takie, które przygotują nas na to, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Chcemy, żeby odporność społeczna oparta na gruntownej wiedzy stała się naszą podlaską wizytówką. Dlaczego? Bo odporność mamy w naturze, od pokoleń. Dlatego dziś rozpoczynamy kampanię edukacyjną i społeczną, która ma wyjątkową bohaterkę – Babcie Kryzysie. Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych. Babcia Kryzysia przypomni nam o rzeczach być może prostych, ale fundamentalnie ważnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Jak przygotować zapasy w domu na 72 godziny? Jak poradzić sobie w sytuacjach braku prądu czy dostaw wody? Jak wreszcie nie ulegać dezinformacji i gdzie poszukiwać rzetelnej informacji? Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to oczywiście wiele setek milionów złotych, które wspólnie z samorządami wydajemy w naszym regionie, budując architekturę bezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że ważnym elementem, który należy włączyć do tej dyskusji, jest nasza lokalność. Innymi słowy mówiąc, chcemy połączyć silne, sprawnie działające państwo z tradycyjną zaradnością naszych podlaskich kobiet, ale także nas wszystkich mieszkańców tego regionu. Chciałem, aby kampania edukacyjna miała twarz kobiety, prawdziwej kobiety, podlaskiej kobiety, jednej z nas. Chciałem, żeby to była kobieta prawdziwa, a nie wygenerowana przez sztuczną inteligencję. I dlatego zwróciłem się do jednej z literek lokalnych społeczności, członkini Koła Gospodyń Wiejskich, ale babki ze Słuczanki, pani Anny Trochimczyk, o to, żeby stała się twarzą tej kampanii. Jest mi bardzo miło i chcę za to bardzo serdecznie podziękować, że się na to zgodziła i zrobiła to bezpłatnie, ponieważ wierzy i wie, że te działania edukacyjne po prostu mają wielką moc i wielki sens. My w to wierzymy. Babcie Kryzysie spotkacie na billboardach, plakatach, w mediach społecznościowych, filmikach, ulotkach, ale to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy podawali te informacje dalej, żebyśmy dzielili się przepisami babci Kryzysi, bo ta kampania będzie miała sens wtedy, jeśli dotrze do jak najszerszej liczby odbiorców. To jest w tym wszystkim najważniejsze. Zachęcam do odwiedzenia strony babciakryzysia.pl. Tam można pobrać wszystkie materiały, zobaczyć filmy edukacyjne i wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa z myślą o tym, żeby wzajemnie się wspierać i edukować. Wierzę, że ta kampania ma sens. Bardzo zależało mi na tym, żeby była prawdziwa, nasza, osadzona w naszej lokalnej tożsamości. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba i będzie dobrze służyła nam wszystkim, ale przede wszystkim edukowała, bo bez edukacji nie ma odporności.
0: Anna Trochimczuk.
12: Gotowanie mi lepiej wychodzi jak mówienie, ale po prostu chcę przekazać wielkie podziękowania, że mogę uczestniczyć w tej kampanii i chciałabym, żeby wszyscy znaleźli czas, żeby wejść na stronkę i obejrzeć te moje przepisy. Zresztą to nie tylko moje, to są przepisy zbierane od babci, bo one najlepiej wiedzą, co się robiło kiedyś, jak nie było światła, jak nie było innych takich rzeczy, które my dzisiaj mamy. Więc u mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom. I cóż, przekazywanie jeszcze swoich wiadomości i swoich takich przepisów innym.
0: Kampania zwraca również uwagę na psychologiczny aspekt przygotowania do sytuacji kryzysowych, mówi psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego Justyna Baluk.
13: Myślenie o kryzysie, braku prądu czy braku wody powoduje w nas naturalny lęk, który może prowadzić do wyparcia. Udajemy, że problem nie istnieje. A ta kampania w sposób bardzo poważny podchodzi do bezpieczeństwa, choć przybiera bardzo ciepłą i przyjazną formę. Dzięki babci Kryzysi nasz lęk staje się mniejszy i dzięki temu mamy przestrzeń na spokojne, racjonalne i dojrzałe przygotowanie się do sytuacji kryzysowej.
0: Kampania Babcia Kryzysia jest elementem programu ochrony ludności i obrony cywilnej, dodaje wojewoda Jacek Brzozowski.
11: Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przygotowywała już przynajmniej dwa duże ćwiczenia, które odbyły się na terenie całego naszego regionu. Pierwsze dotyczyły udzielania pierwszej pomocy. Wiele wydarzeń odbywało się w plenerze. Drugi trening, który odbyliśmy, dotyczył systemów alarmowania i ostrzegania, także przygotowywania plecaka ewakuacyjnego czy walki z dezinformacją w mediach społecznościowych. Bywałem w wielu punktach i widziałem po prostu żywe zainteresowanie ludzi, ale myślę, że naszym obowiązkiem jest także wychodzenie do ludzi. To są spotkania w szkołach, za chwilę będę spotykał się z uniwersytetami trzeciego wieku, więc są różne grupy zawodowe i wiekowe, do których powinniśmy dotrzeć.
0: Poproszony przez dziennikarzy o podsumowanie, jak się zachować na wypadek sytuacji kryzysowej, Jacek Brzozowski dodał.
11: Po pierwsze, zapasy wody. Mówi o tym nasza babcia Kryzysie. Po drugie, zapasy żywności i umiejętne ich przygotowywanie. Mówi o tym w swoich filmach babcia Kryzysie. Radio, które działa nie tylko na prąd, ale na baterie, no bo te komunikaty gdzieś musimy odbierać. Po trzecie, przygotowane leki dla osób, które tych leków potrzebują. Zastanowienie się, gdzie mamy bezpieczne miejsce, w którym musimy się schować. Przypominam, Finowie często powtarzają i tego uczyli mnie podczas mojego wyjazdu i szkolenia tam, że twoim pierwszym schronem jest twój dom. Więc warto też zastanowić się, gdzie jest miejsce bezpieczne. To są proste zasady, ale wydaje mi się, że one z punktu widzenia tych 72 godzin, o których mówimy, które w każdym państwie, gdzie dobrze działa system ochrony ludności i obrony cywilnej, są fundamentalne, one pozwolą nam po prostu przetrwać. Więc woda, leki, pożywienie, latarka, świece,
4: naładowane powerbanki i bezpieczne miejsce.
0: Mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
0: Władze województwa podlaskiego rozpoczęły prekonsultacje dotyczące strategii rozwoju regionu. Będzie to kilka spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności i firmy. To w najbliższych dniach, a w przyszłym roku odbędą się szerokie konsultacje wśród zainteresowanych mieszkańców. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
1: Ja się cieszę, że udało nam się po raz pierwszy w historii regionu te niezwykle ważne zadanie przekazać naszym podlaskim naukowcom, bo są to naukowcy i z Uniwersytetu w Białymstoku, ale także z Politechniki i z Uniwersytetu Medycznego. I jestem przekonany, że to jest dobry kierunek, żeby nasi lokalni profesorowie, doktorzy, nasi lokalni eksperci te założenia tworzyli, ale jesteśmy także niezwykle otwarci na pomysły naszych mieszkańców, na pomysły różnych grup społecznych. Sam jestem ciekaw, co nasi mieszkańcy będą zgłaszali. Już też zgłaszają w formie pisemnej, w formie e-mailowej i takiej też tradycyjnej, bo ta strategia ma odpowiadać naszym problemom, naszym pomysłom, ma wskazywać sposób działania na przyszłość dla władz województwa i co najważniejsze, to co w tej strategii wpiszemy, będziemy się starali to przypisać do rozdziału Regionalnego Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego, tak aby nasze przyszłe fundusze w latach 28-34 odpowiadały naszym problemom, ale także wskazywały nasze pomysły, sposoby ich rozwiązywania i te działania, które my jako województwo chcemy rozwijać i wspierać. Bardzo dziękuję, zapraszam do udziału w tych spotkaniach w Białymstoku, w Suwałkach, Augustowie, Bielsku i Łomży.
0: Aktualizację strategii przygotowuje zespół ekspertów pod kierownictwem ekonomisty profesora Roberta Ciborowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku.
14: My oczywiście strategię aktualizujemy, bo świat się zmienia, bo dynamika tego, co się dzieje wokół nas jest bardzo duża, a więc staramy się uchwycić to, co jest w tej chwili aktualne, to, co może się wydarzyć w gospodarce regionalnej polskiej, ale również światowej i próbujemy to dopasować do tego, co my tutaj na Podlasiu możemy z tym zrobić. A zatem oczekujemy przede wszystkim od tych spotkań tego, żeby uczestnicy wskazali nam pewne elementy, które być może w szczegółach są na tyle istotne, że w tym naszym ogólnym poziomie, który chcemy przedstawiać, mogą znaleźć ważne miejsce. My oczywiście zaprezentujemy swój pogląd, ale ja zakładam, że nie wiemy wszystkiego. Musimy pewne informacje pozyskać od tych obywateli, od tych mieszkańców województwa podlaskiego, którzy bezpośrednio uczestniczą w niektórych procesach ekonomicznych, społecznych, ale również i politycznych. Także mam nadzieję, że tych dyskusji będzie dużo, my wyciągniemy z nich odpowiednie wnioski i postaramy się zaprezentować to w bardzo skondensowanej i bardzo szerokiej skali.
0: A w jakim kierunku ma przebiegać ta aktualizacja strategii?
14: Niektóre rzeczy zostają te same, to znaczy wszystko zaczyna się od gospodarki, a więc na pewno przedsiębiorczość, na pewno rozwój tej przedsiębiorczości w kierunku wyższych poziomów technologicznych, tego nam brakuje. Oczywiście wokół tego budujemy całą otoczkę produkcyjną, tak to nazwijmy, prawda, a więc gospodarkę. Druga kwestia to są sprawy społeczne. Niewątpliwie najważniejszym kierunkiem to jest odpowiedź na pytanie, co dalej z depopulacją. Demografia jest jednym z najważniejszych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Oczywiście jeśli pierwszy problem, a mianowicie gospodarka będzie słaba, to i pewnie ten drugi nam się nie rozwinie, a więc trzeba to ze sobą powiązać. No i trzeci obszar, który pojawił nam się niedawno, a który też musimy rozwinąć, moim zdaniem na fundamencie też gospodarczym, w dużym stopniu gospodarczym, to jest kwestia bezpieczeństwa. No znaleźliśmy się w czasach, jakich się znaleźliśmy, mamy dużo różnych działań, które dotyczą tego, że nasze położenie jest położeniem granicznym, a więc silna gospodarka, dobrze funkcjonujące społeczeństwo, oczywiście usługi publiczne, ale nie będę tego rozwijał już w szczegółach, bo się Państwo domyślają. Natomiast na pewno gospodarka, na pewno demografia i na pewno bezpieczeństwo to są te trzy elementy kluczowe. Oczywiście my to pokażemy w szczegółach, bo takie ogólne hasła nie wszystko wyjaśniają, ale wokół tego będziemy koncentrować całe nasze działania.
0: Karol Pilecki, szef Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego.
15: Konsultacje to element partycypacji społecznej w dzisiejszej współczesnej demokracji. Wiem, że pan marszałek i zarząd województwa chciałby, aby te życzenia czy uwagi do strategii rozwoju województwa złożone przez mieszkańców mogły być uwzględnione w zmianie tej strategii. A co się z tym wiąże? Strategia to taka mapa potrzeb województwa podlaskiego, ale ona będzie mogła być realizowana, czy problemy w niej uwidocznione będą mogły być rozwiązywane w oparciu o fundusze unijne. Dołożymy wszelkich starań, aby życzenia i wnioski mieszkańców były uwzględnione.
0: Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
16: Rozpoczynamy taki cykl spotkań, które będą mówić o takim zrębie założeniach do aktualizacji strategii, ale formalne konsultacje społeczne rozpoczniemy już dokumentu w przyszłym roku, a samo zamknięcie dokumenty, czyli aktualizacja strategii powinna być już zamknięta do końca 2027 roku.
0: Mówiła Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
3: Ważne w Białymstoku.
0: Białostoczanie przesiadają się właśnie na 28 nowych autobusów, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
17: Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe autobusy. Tym razem są to autobusy spalinowe, jest ich 28 w trzech spółkach firmy Solaris. Są to autobusy typu miękka hybryda, mild hybrid. To oznacza, że troszeczkę mniej palą paliwa. Oczywiście one są zgodnie z normami europejskimi Euro 6. Są zakupione z budżetu miasta. Łączna kwota to ponad 65 milionów złotych. Jeden autobus to około 2 miliony 350 tysięcy. Z uwagi na to, że są to autobusy długie, przegubowe, ten podział na spółki nastąpił w miarę ich zapotrzebowań, czyli 13 do właśnie KPKM-u, gdzie się znajdujemy, 12 do KPK. No i z uwagi na to, że akurat KZK obsługuje trasy, gdzie wystarczą autobusy w większości krótkie, tam trafiły 3 autobusy. Odnawia nam się bardzo mocno flota. We wszystkich trzech spółkach to 288 autobusów. Jeżeli weźmiemy, że mamy 50 nowych autobusów elektrycznych, teraz 28, czyli jest już 78 i w następnym roku, to mniej więcej w drugim kwartale, mamy podpisane już umowę, będzie kolejnych 60 elektryków, czyli prawie 140 autobusów, czyli tak naprawdę połowa floty będą nowe autobusy.
0: Nową flotę białostockich autobusów wychwalał prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Po 52 latach znika jeden z charakterystycznych napisów przy ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Ze ściany budynku Muzeum Wojska zdjęto litery tworzące napis nazwy instytucji. Placówka zamknęła swoją dotychczasową siedzibę w maju i przygotowuje się do przeprowadzki na ulicę Węglową. Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski nie ukrywa sentymentu do budynku, w którym muzeum mieściło się do tej pory.
18: Piękny budynek, modernistyczny, który w założeniach nigdy nie miał być muzeum. To miało być na dole składy żelazne, czyli de facto na dzisiejsze słownictwo przekładając sklep hydrauliczny, a na górze mieszkania. Natomiast tak się losy tego budynku potoczyły, bo to był jeden chyba z ostatnich, albo ostatni przed wojną dany w Białymstoku do użytku budynek. Natomiast przetrwał pożogę wojenną. Potem po wojnie to był teatr lalek, była szkoła muzyczna, szkoła plastyczna. Od 1974 roku, od 19 lipca byliśmy my. Czyli 52 lata tutaj Muzeum Wojska się mieściło. Parę pokoleń Białostoczanów się przez ten budynek przewinęło. Szkoda nam jest ta, bo to dla nas to jest taki dom, takie mieszkanie, w którym żeśmy tutaj byli. Państwa codziennie jakby uwitali u siebie w tych naszych progach, no ale nie jest tak źle, bo przenosimy się do zupełnie nowych pomieszczeń. Dawną bazę, 13. bazę intendencką z 1934 roku, też powojskowych budynków, też zresztą do lat 90. były wojskowe. Teraz tam w jednym z tych dawnych magazynów mieści się Muzeum Pamięci Sybiru, natomiast na kolejnym obszarze jest mówi nasz park militarny, obok zaraz tworzy się właśnie nowe Muzeum Wojska. Na Węglowej będziemy mieli ponad 6 tysięcy metrów w ogóle terenu. Sam budynek nasz nowy to ponad 2300 metrów i tam 700 czy 800 metrów powierzchni wystawienniczej, a galeria sportu będzie liczyła 1200 metrów, czyli dwa razy więcej niż mamy tutaj, więc to zupełnie inna skala też działań i też możliwości pokazania Państwu tych pamiątek, ale też prowadzenia różnego rodzaju zadań i edukacyjnych, i jakichś naukowych, i jakichkolwiek innych, więc się bardzo cieszymy z tej przeprowadzki. Oczywiście serce będzie zawsze na Kilińskiego, bo większość nas, no to tu z tego Kińskiego się jakby wywodzi i oswajanie Węglowej trochę potrwa, no ale to też będzie nasze miejsce, no przez dwa lata to myślę i tak oswoimy, że będziemy się czuli tak jak u siebie, ale zawsze ilekroć na to Kińskiego zajedziemy, to te serce będzie mocniej biło patrząc na ten budynek.
0: Jeśli chodzi o Węglówkę, to rzeczywiście tam może powstać, w zasadzie powstaje już wyspa wystawiennicza, taka na skalę europejską, ale potrzebujecie jeszcze tam dobrego dojazdu, chyba warto o tym wspomnieć.
18: Wiecie Państwo, no wszyscy mamy tego świadomość, że na razie skupiamy się już już na tym, co istnieje, czyli to muzeum nasze prawie jest już gotowe, więc pod koniec października mam nadzieję, że klucze otrzymamy, bo wszyscy naprawdę się mocno starają, żeby te terminy były takie, jak sobie żeśmy tam zaplanowali. Oczywiście miasto wie o tym. To nie jest tak, że nasze władze nie wiedzą, że jest tam problem z dojazdem. Myślę, że też zostanie to kiedyś rozwiązane. Natomiast my tak czy inaczej, no my robimy swoje. My jesteśmy po to, żeby Państwa tam zapraszać, stworzyć bardzo fajne miejsce do pobytu, do bycia. Jesteśmy też, tak będziemy w takim gronie miast już europejskich, jak Wiedeń czy Berlin, gdzie te wyspy kultury swoje mają, te muzealne. No i dołączamy do tego zacnego, eternego grona. I jak wszystko dobrze pójdzie, nic złego się nie wydarzy, to za 2 lata spróbuję Państwa zaprosić, może w drugiej połowie tego 2028 roku, na 60-lecie muzeum, bo to też wtedy już będziemy sobie liczyć lat, do tych nowych pomieszczeń, na nowe wystawy. To dalej będziemy Muzeum Wojska. Jeżeli to się liczy na to, że Radom stanie się Muzeum Zabawek, Cukierków czy czegoś innego. Nie, będzie Muzeum Wojska. Może bardziej białostocentrycznie, może bardziej skierowanie na nasze miasto, na to, czym te wojsko dla tego miasta było. Też na przestrzeni, powiedzmy sobie, ostatnich tam 100-kilkudziesięciu lat, ja zdaję sobie sprawę, że nie zawsze to było Wojsko Polskie, natomiast koszary, które powstawały, które potem nasze jednostki były, to były koszary carskie, no ale potem były użytkowane przez nas. To będzie troszkę inaczej to wszystko pokazane, bardziej nowocześnie, a może też zaskakująco. Zobaczycie Państwo za 2 lata. Sami jesteśmy ciekawi, jak w efekcie to wszystko będzie wyglądało, ale...
0: Warto jeszcze zatrzymać się przy tym budynku. Wspomniał Pan, że to jest historyczna budowla, bardzo ciekawie architektonicznie też przeprojektowana.
18: To też jest pewne nawiązanie z tą nadbudówką. No po pierwsze, no potrzebują tej przestrzeni, też taki administracyjny, no bo Państwo widzą tylko część, wyrywek, to co dla Was jest najważniejsze, czyli wystawy. Natomiast no my, żeby Wam te wystawy pokazywać, też musimy mieć no, cały background, całe też pomieszczenia, żeby panować nad tym wystawami, żeby je nie było unowocześniać, upiększać. To też administracja, też pomieszczenia magazynowe. Stąd on został w taki sposób pociągnięty trochę w górę, natomiast to współgra z pozostałymi też budynkami, które też takie nadbudówki mają, oczywiście mają z epoki, to nasze jest ultra nowoczesne, ale myślę, że ciekawie zaprojektowane, ciekawie zaaranżowane, ona nie razi. To jest fajna architektura. Natomiast, żeby nie było tak wszystko pięknie różowo, to też tworzymy drugą instytucję, czyli Galerię Białostockiego Sportu, bardzo potrzebną w naszym mieście, zresztą o której się od lat mówiło i to już jest nasz oddział Muzeum Wojska, która będzie się mieściła na stadionie przy ulicy Słonecznej i jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku, pod koniec roku Państwa już tam zaprosimy na otwarcie tej instytucji, zresztą bardzo fajnej, ciekawej, to jest społecznie potrzebnej, bo proszę pamiętać, że oczywiście Jagiellonia jest najważniejsza, ale oprócz Jagiellonii było mnóstwo dyscyplin, o których żeśmy troszkę zapomnieli i zarówno zespołowych, typu siatkarzy, siatkarki, koszykarze czy koszykarki, czy sporty indywidualne, jak tam bokserzy, ale też takie trochę niszowe, jak baluniarze tutaj te kluby powstawały, czy kartingowcy, no mnóstwo mamy tych wspomnień ludzi, którzy ten sport w Białymstoku tworzyli na przestrzeni ostatnich lat i to będzie inne miejsce, myślę, że bardzo, bardzo intrygujące, interesujące i niewojskowe. Znaczy, oczywiście Jagiellonia się z tego wojska wywodzi, dlatego my się tym zajmujemy, bo okres międzywojenny tej naszej słynnej Jagiellonii to przede wszystkim lekkoatletyka i inne dyscypliny. Piłka nie była dominująca, to teraz jest tak troszkę inaczej, ale chcemy też o tych wszystkich, o tych, o których troszeczkę zapomnieliśmy, też tam opowiadać.
0: Wy zbieracie różne eksponaty i tego jest już dużo, już kolejne tysiące.
18: To wiecie Państwo, żeśmy zaczynali swoją przygodę z Muzeum Wojska, w ogóle też historycznie Muzeum Wojska pierwotnie mieściło się w Pałacu Gościnnym. To było kiedyś Muzeum Ruchu Rewolucyjnego. Myśmy tam jeden pokój od 68 roku zajmowali. No, w tym 74 przenieśliśmy się tutaj.
0: A do czasu otwarcia nowej placówki przy Węglowej białostoczanie mogą zwiedzać Park Militarny. To obecnie jedyna otwarta dla publiczności część placówki. Można tam zobaczyć m.in. pojazdy wojskowe, uzbrojenie i sprzęt wykorzystywany przez wojsko.
3: Ciekawe dla mieszkańców Białego Stoku.
0: A tymczasem w Białymstoku rozpoczęła się akcja Miejsce przyjazne seniorom. Chodzi o to, aby wyróżnić przestrzenie dostosowane do potrzeb starszych mieszkańców miasta. Pomysłodawczyni projektu, przewodnicząca Białostockiej Rady Seniorów Bożena Bednarek, chwali logo akcji.
19: Fiolet, najmodniejszy kolor tej jesieni i pomarańcz z bielą, który dodaje energii, więc bardzo nowoczesne podejście do tego logo, za co serdecznie dziękujemy Centrum Aktywności Społecznej, bo to tam ono powstało. Jak się zapisać, jak zgłosić takie miejsce? Tu ten komunikat kieruje zarówno do instytucji, do organizacji społecznych, jak też do indywidualnych osób, które chcą zgłosić takie miejsce do tego certyfikatu. Na stronie Centrum Aktywności Społecznej pod hasłem Miejsce przyjazne seniorom znajduje się specjalna zakładka, w której jest wszystko. Jest regulamin, jest karta zgłoszeniowa oraz są no, te graficzne jak gdyby prace, które powstały w czasie przygotowania tego certyfikatu. Jeżeli osoba indywidualna zauważy jakieś właśnie bardzo przyjazne miejsce, w którym można i skorzystać bezpłatnie z toalety i dostać szklankę wody, spotka się z jakąś miłą obsługą, a jeszcze daj Boże z jakimś rabatem na kawę czy na ciastko, to wówczas powinna zapytać o zgodę właściciela, dyrektora takiego miejsca, ponieważ szanujemy to, że zgłaszać można, ale zapytać o zgodę trzeba. Natomiast wszystkie instytucje, które należą do programu Karta Aktywnego Seniora, też bardzo zachęcamy do tego, aby to wzmocnić i aby tych ofert było jak najwięcej, no mają ułatwioną sytuację, dlatego że wymyśliliśmy takich 6 punktów, ale warunkiem przystąpienia do programu jest kryterium wykorzystywania 4, jedynie 4. Jeżeli ktoś będzie wykazywał się właśnie tymi 6 obszarami, tym lepiej. Pierwsze to dostępność architektoniczna, drugie to przyjazna obsługa, bardzo ogólnie potraktowana, czyli trochę więcej cierpliwości czasami, bo ludzie starsi mogą gorzej słyszeć, prawda, mogą mieć problemy no, z szybkim przetwarzaniem danych, chociaż nieczęsto się to zdarza. Oferta specjalna to stałe zniżki, czyli jeżeli dostaniemy jakiś specjalny rabat, to jako my, jako seniorzy, to wówczas jest to też to kryterium dostępności. Wsparcie podstawowe to zapewnienie bezpłatnego dostępu do toalety oraz szklanki wody na prośbę seniora. To jest taka podstawa. Od tego zaczęliśmy, szczególnie w ostatnich 2 latach, kiedy te upały były szczególnie dotkliwe i czytanie karteczki na lokalu gastronomicznym, korzystanie z toalety tylko dla gości lokalu, no nie było zbyt przyjemne, ale pojawia się też coraz więcej, na szczęście, miejsc z wodą do picia, z tą naszą wodą, która podobno się nadaje, nie trzeba jej przygotowywać, jest smaczna, więc mamy nadzieję, że ten warunek będzie spełniony, bo ta woda może być z kranu. Dlaczego nie? 5 warunkiem jest integracja, czyli organizacja i wspieranie wydarzeń międzypokoleniowych, czyli to, o co Rada Seniorów, no nie powiem walczy, bo to jest takie brutalne określenie, ale co inspiruje, czyli żeby nie dzielić pokoleń, żeby spotykać się z młodymi i angażować się w to, co daje wartość międzypokoleniowości. No i 6, partnerstwo, czyli aktywny udział jako partner w programie Karta Aktywnego Seniora. Chcielibyśmy, aby dużo instytucji przystąpiło do tej karty. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę po prostu Karta Aktywnego Seniora w Białymstoku i wszystkie dokumenty, łącznie z umową, są tam bardzo dobrze opisane. Natomiast jeżeli jakiś senior chce zdobyć kartę aktywnego seniora, a jeszcze jej nie ma, no to powinien się pojawić w takim punkcie na Lipowej 16, to jest punkt białostockiej komunikacji miejskiej, obsługi klienta i tam można właśnie wystąpić z wnioskiem o tą kartę i od razu na miejscu tego samego dnia się tę kartę otrzymuje. To tyle szczegółów. Jeszcze podam może mail, pod który warto to wszystko zgłoszenie, nawet wstępne, przekazać. Rada Seniorów @umbialystok.pl lub osobiście przez operatora pocztowego na adres Centrum Aktywności Społecznej, ulica Świętego Rocha 3, 15 879 Białystok. Zachęcamy Państwa serdecznie do skorzystania z tego pomysłu. Szukamy miejsc przyjaznych seniorom, a jest to również takie zobowiązanie, ponieważ jako miasto Białystok, pan prezydent doskonale o tym wie, przystąpiliśmy do sieci miast przyjaznych seniorom i to chyba jest najlepszy tego przykład. A my też z góry dziękujemy za to, że na pewno znajdzie się miejsce i na stronie CAS-u, a być może i miasta Białystok, dla tych podmiotów, które przystąpią do tego programu, aby je pokazać, prawda? Również nie tylko poprzez tabliczkę, certyfikat, ale również szerzej.
0: Mówiła przewodnicząca Białostockiej Rady Seniorów Bożena Bytnarek.
3: Istotne. w Białymstoku.
0: Tymczasem został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie Pomosty Przyszłości 2026. To propozycja dla tych, którzy łączą naukę z biznesem. Fundacja Technotalenty chce ich nagrodzić. Podlaskie firmy, przedsiębiorcy i instytucje naukowe mogą zgłaszać swoje projekty jeszcze do 15 października. W konkursie bierze też udział Województwo Podlaskie, mówi jego marszałek Łukasz Prokorem.
1: Konkurs Pomosty Przyszłości finansowany z naszego programu regionalnego nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w czterech kategoriach. Pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto dwie nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki, świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
0: Prezes Zarządu Fundacji Technotalenty Adam Walicki.
20: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat. Mamy trzy brandy, jak Państwo doskonale wiecie. Jest to konkurs Technotalenty, to jest konkurs Runda T i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a mianowicie konkurs Pomosty Przyszłości. Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj powiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie.
0: Fundacja Technotalenty zmieniła nieco regulamin konkursu. Teraz uczestnika może zgłosić też inny podmiot, tak zwany sponsor. Jeśli taki klaster czy izba przemysłowo-handlowa zrzesza kilkuset przedsiębiorców, to faktycznie pomoc takiej instytucji, takiego sponsora, będzie nieoceniona, podkreśla Tomasz Stypułkowski. Przypominamy, do konkursu Pomosty Przyszłości można zgłaszać się do połowy października.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Kolejna pula czeków turystycznych na podróże po województwie podlaskim zostanie udostępniona już 1 października, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska.
21: Podlaski bon turystyczny zmienił się w czek turystyczny. Jest to zmiana, która jest pokłosiem właśnie podlaskiego bonu turystycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło, że jest to program, który faktycznie bardzo dużo zdziałał dla turystyki, bardzo ją podniósł na nogi i wygospodarowane zostały środki finansowe przekazane dla czterech województw Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Każdy region dołożył również 50% tej kwoty, w sumie ponad 3 miliony będzie przeznaczone właśnie na czeki turystyczne. To na jesień. Ten czek turystyczny na jesień obowiązuje na 2 doby, jest dofinansowanie 300 zł i są też 3 grupy docelowe, do których skierowany jest czek. Są to osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, seniorzy 60+, ale również wszyscy turyści indywidualni, dorośli, obywatele Polski zamieszkujący w Polsce. To jest bardzo ważne i właśnie generowanie czeku turystycznego, druga tura 1 października, to jest tura bonów, które będą obowiązywały w październiku i 2 listopada generujemy bony na listopad, które będą do wykorzystania do końca listopada.
0: Efekty tej edycji poznamy pewnie z końcem roku, ale czy już teraz można podsumować kończący się sezon letni.
21: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie. I też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej, trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach, także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
0: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
21: Zgadza się, Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka, świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaskie i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku, można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach, przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów i z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tam te obszary.
0: Tutaj w Białymstoku mamy żubry teraz od 2 lat.
21: W Kopnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej, zagroda pokazowa żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
0: A ciekawa jestem, czy pani jako osoba zajmująca się przez całe swoje życie zawodowe turystyką, czegoś jeszcze nie widziała na Podlasiu?
21: Byłam chyba wszędzie. Kocham nasz region i co weekend gdzieś wyjeżdżam. W sezonie wakacyjnym. Nie ma nas praktycznie w domu. Upodobaliśmy sobie północną część województwa. Właśnie Augustów, Puszczę Augustowską, jeziora, Suwalski Park Krajobrazowy. Także tamte tereny znam bardzo dobrze i uwielbiam, a jesienią za to korzystamy z południa województwa. Puszczy Białowieskiej jesień jest przepiękna. Dużo chodzimy po lesie. Myślę, że bardzo dobrze znam nasze województwo i dlatego tak zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać. Mamy bardzo naprawdę dużo do zaoferowania. I szkoda, że turyści przyjeżdżają na krótko. Mogliby przyjechać na dłużej, to by zobaczyli jeszcze więcej.
0: No i daliście im taką szansę latem w trakcie poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce, pani osobiste?
21: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo, strefa ciszy. Można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać. Przepiękne niebo, nocą gwiazdy. Naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój. I te jagodzianki na śluzą paniewo i ryby z tego jeziora. No, to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
0: Jak wyobraża pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
21: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papierek, zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, ono było jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
0: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi
2: takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
5: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem. Właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
2: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości w ludziach w Polsce, na świecie.
5: Zgadza się. My jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki w naszym województwie. Już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę, szkolimy naszych przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również powstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
2: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
5: Sprzyja, dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym, nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas i w pogodzie jest cisza i spokój.
2: Nie ma pożarów.
5: Nie ma pożarów, zgadza się.
2: Czyli wsparcie z góry mamy, teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
5: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy, widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
2: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie.
5: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
3: Ciekawy Białystok
2: ma zachęcać do uprawiania sportów oraz promować zdrowy styl życia i lokalne drużyny. Na jednej ze ścian przy bocznym boisku Horten Areny w Białymstoku powstał nowy mural. Przedstawia on postaci zwierząt z kreskówek uprawiające różne dyscypliny sportu. Jest piłka nożna, rugby, futbol amerykański, gimnastyka, szermierka czy jazda na rolkach. A wszystko po to, aby pokazać, jak wszechstronnym obiektem jest Horten Arena, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
22: Jak widać, nasz stadion żyje nie tylko sportem, ale też właśnie kulturą, sztuką w tym wypadku. Powstał tutaj, jak widzimy, za moimi plecami piękny mural, mający propagować dyscypliny sportu, które tutaj na stadionie są uprawiane. Oczywiście w pierwszej kolejności piłka nożna, ale też futbol amerykański, ale też rugby, czyli nasze drużyny. Oczywiście też rolkarstwo, którego wielkim fanem jest pan marszałek. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za współfinansowanie tego muralu. On kosztował 35 tysięcy, dokładnie 301 zł. A pan marszałek był łaskaw 15 tysięcy dołożyć do tej, myślę, że takiej bardzo fajnej społecznie inicjatywy. Także cieszymy się, że kolejny mural przybył, będzie cieszył oko, będzie propagował przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży aktywność fizyczną i te dyscypliny sportu, które po prostu chcą uprawiać, aby rozwijać i ciało i ducha.
2: Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
23: Chętnie wspieramy takie akcje społeczne jak tworzenie murali. Jest to już kolejny mural, który w tej kadencji wsparliśmy. Przyjąłem państwu nasz mural na ulicy Wyszyńskiego reklamujący wystawę Expo w Osadze. Mural pani Bernadety Nikitorowicz z kobietą z Podlasia i dzisiaj mural na Horten Arenie, który pokazuje, że ten nasz regionalny stadion to jest miejscem i sportu, i różnych sportów, nie tylko piłki nożnej, ale właśnie i futbolu amerykańskiego, i rugby, i rolek, ale też miejscem ważnym dla kultury, bo tutaj, przypomnę państwu, mieliśmy piękny koncert w Stanach 2 miesiące temu. Na pewno ten mural będzie przypominał młodym naszym mieszkańcom naszego województwa, że warto uprawiać sport, bo sport to zdrowie, to profilaktyka, to fajny sposób na życie.
2: Satysfakcji z wykonania muralu nie kryli sportowcy i trenerzy, mówi trenerka jazdy na rolkach Justyna Wojdakowska.
24: Białostockich rolkarzy można spotkać w wielu miejscach, ale jest takie szczególne, gdzie można spotkać ich po prostu najwięcej i jest to Horten Arena. My jesteśmy bardzo zaszczyceni tym, że możemy właśnie tutaj stanowić inspirację do tego elementu muralu i że rolkarz znalazł się, to co nas szczególnie cieszy, na tle innych sportowców. Od lat propagujemy jazdę na rolkach i chcemy pokazać, że ona istnieje także w tej sportowej wersji, a nie tylko tej rekreacyjnej związanej z jazdą po ścieżkach rowerowych. I doskonałym tego przykładem są nasi podopieczni, w tym utalentowani i nagrodzeni wieloma tytułami chociażby Mistrzów Polski. Korzystając z okazji, chciałabym od razu zaprosić Państwa na finał Pucharu Polski w skatecrossie, czyli bardzo emocjonującej dyscypliny polegającej na pokonywaniu rolkowego toru przeszkód, który już tutaj na Horten Arenie będzie miał miejsce 17 października. No a wracając do muralu, bo po to się tutaj spotkaliśmy, no mam nadzieję, że będzie inspirował kolejne pokolenia i stanie się takim symbolem początku rolkowej, ale też sportowej drogi wielu przyszłych rolkarzy.
0: Tomasz Zubrycki z drużyny Lowlanders Białystok.
6: To wyjątkowy moment, bo ten mural to nie tylko obraz na ścianie, ale to jest symbol naszej współpracy, dzięki której możemy tworzyć takie miejsca, które inspirują nowe pokolenia sportowców, jakże kibiców. Także wielkie dzięki.
0: Mateusz Perzyna, Rugby Białystok.
7: Ja z perspektywy Rugby Białystok i przede wszystkim naszych trenujących, naszych podopiecznych dzieci, które tutaj trenują, też chciałem bardzo podziękować za to, że taka inicjatywa ma miejsce. Z naszej perspektywy jest to bardzo ważne z tego względu, że my możemy naszą społeczność pokazywać w przestrzeni miejskiej i też Horten Arena, nasi trenujący, nasi grający tutaj zawodnicy mogą utożsamiać się z tym miejscem, mogą nazywać to miejsce naszym sportowym domem. Także uważam, że to są ważne rzeczy, że pokazujemy inne sporty na arenie naszego miasta, na arenie naszego województwa. Przy okazji zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do korzystania z infrastruktury Horten Areny. Wielkie gratulacje za podjęcie takiej decyzji i za wykonanie tego pięknego obrazka.
0: Prezes Horten Areny Cezary Mielko nie kryje zadowolenia z projektu.
8: Rzeczywiście ten pomysł powstał z takiej inicjatywy, żeby pokazać tą aktywność na boisku bocznym. Mieliśmy tą ścianę taką pustą, trzeba było ją w sposób taki ciekawy, atrakcyjny, przyjazny ubarwić. No i rzeczywiście pokazaliśmy różne dyscypliny, tak jak już tutaj było powiedziane, stadion Horten Arena to oczywiście przede wszystkim piłka nożna, ale też również inne dyscypliny jak rugby, jak rolandersi, jak rolkarze. Także rzeczywiście mamy tutaj pokazany ten potencjał, który jest na obiekcie. Oprócz tego oczywiście Lisek Hortenek, czyli nasza maskotka stadionowa, która jest tutaj z nami już przez cały rok. Tutaj powstał taki ciekawy, przyjazny projekt, który cieszy przede wszystkim oczy wszystkich osób, które tutaj uczestniczą w różnych wydarzeniach na naszym obiekcie. A tak jak Państwo widzicie, Horten Arena się zmienia, rozwijamy się i to też jest kolejny dowód na to, że chcemy iść do przodu.
0: Mówił prezes Horten Areny Cezary Mielko.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5

0: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
4: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9:00. Czas na wiadomości.
5: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
6: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
7: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich powodów. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
5: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i Most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
8: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
5: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Już nad całą Polską piękne słońce, małe chmury w okolicach Koszalina, ale po południu już wszędzie będzie dobrze. Ciepło od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centralnej części kraju, po 22 na Dolnym Śląsku. Ja tak mówiłem wczoraj o tym słabym meczu naszych piłkarzy z Bośnią Hercegowiną, a nasi siatkarze pokazali, jak mocny jest polski sport. Przynajmniej na parkiecie, a nie na boisku.
10: Radio Złote Przeboje.
4: Tym Mistrzostwem Europy siatkarze to my się chyba jeszcze w tej godzince zajmiemy.
11: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: I gram Pink Floyd.

10 po 9 dziś w Złotej Piątce rockowe duety i za nami no też taki duet, można powiedzieć trochę rockowy, na pewno wokalno-saksofonowy, który obchodzi właśnie 31 lat od swojego wejścia na scenę. To dokładnie rok temu, dlatego wystąpili razem w Opolu, wtedy świętowali okrągły jubileusz. No ja bym jednak jakieś występy panów Piasecznego i Chojnackiego na żywo chętnie obejrzał, bo to byłby taki piękny powrót do lat 90. A co rok 2001 w muzyce? Trochę sobie polatamy. No Angels, Daylight in Your Eyes.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Ricky Martin. Tanecznie w Radiu Złote Przeboje. A teraz złote duety rockowe, bo to w ramach cyklu
1: Złota Piątka.
0: Under Pressure. Historia tej piosenki to historia znajomych Queen i Davida Bowiego. Był pod ręką, mieszkał blisko studia w Mount Hall w Szwajcarii, gdzie Queen nagrywał akurat płytę. I wpadł wokalista w odwiedziny na plotki i na drinki. Najpierw Bowie miał zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat, ale muzycy szybko uznali, że wolą stworzyć coś zupełnie nowego. Śpiewali razem, kombinowali w studiu. Tak brzmiała pierwotna wersja kompozycji. Bowie dośpiewał swoje, ale z tą finalną wersją był pewien problem, bo muzycy z silnym ego, Mercury i Bowie właśnie, mieli inne poglądy na wykończenie i brzmienie utworu. Dobrze, że się w końcu dogadali.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
8: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Nie, albo wcale.
9: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
10: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne warmińsko-mazurski czek turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
11: Odwiedź targi ogrodnictwa i rolnictwa na Andersa w dniach 26-27 września. To okazja do zakupu m.in. wrzosów, drzewek owocowych i ozdobnych oraz swojskich wyrobów od rolników. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
12: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: O, pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
17: Reklama.
18: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Kolejny duet w Radiu Złote Przeboje. Krawczyk i Bartosiewicz. Piękny duet, a wczoraj to mieliśmy wielką, piękną ekipę. Polscy siatkarze, przypomnę, pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy i zdobyli złoto. Tak cieszyli się komentatorzy Polsatu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.
1: Tomasz Fornal, teraz wszyscy biegają! 25-16! Wygrywamy czwartego seta! Całe spotkanie 3-1! Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy!
2: I bronimy ten tytuł! Brawo, brawo, brawo!
0: No pewnie, że brawo, brawo, brawo, a ja dodam, że po finale nasi zawodnicy pobawili się w pociąg. Konduktorem był Tomasz Fornal. Tak, świętowali Mistrzostwo Europy. Fajnie, że z muzyką, prawda? To może teraz dla siatkarzy, a niech tam i dla kibiców polskiej siatkówki. Liquido.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you'd rather blame.
1: Niecałe 3 minuty i będzie 10:00 w naszych wiadomościach. Już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa, tam przedterminowe wybory na prezydenta miasta.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej.

0: Czekamy na wiadomości.
1: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
2: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
1: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
3: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkania. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
1: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także Złoto Ligi Narodów.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: W Warszawie, gdzie biegają maratończycy, 16 stopni, taka też temperatura teraz w polskich miastach. Ale po południu będzie o 4-5 stopni cieplej. I sporo słońca. Wszędzie padać dziś nie powinno. Kasper Sosnowski, witam w niedzielny jeszcze poranek, dla co po niektórych pewnie. Jeszcze niektórzy się przeciągają, jeszcze tak o 3 po 10, no to wczesna pora. U nas dziś rockowe duety, fantastyczny będzie jeden duet, na razie nie zapowiem. Będzie także informacja, w czym może przydać nam się płyn do mycia naczyń. I oczywiście nie chodzi o mycie naczyń. A to perfekt.

W Radiu Złote Przeboje teraz muzycy, którzy śpiewali w zespole, potem robili sobie przerwy i znów do tego samego zespołu wracali. No bo Phil Collins przed momentem, w sumie na 20 lat związany z Genesis, chociaż dwa razy miał przerwę z nimi. A teraz będzie Annie Lennox sama, bo w Eurythmics zakończyła działalność na początku lat 90. Po tym jak była karierą zmęczona, ale odpoczęła dwa lata, zajęła się rodziną i ruszyła do solowej działalności, wydając dwie płyty. To nagranie z pierwszej płyty. Ale po tych sukcesach znowu Lennox do Eurythmics wróciła. I bardzo dobrze.

0: QNS w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś z duetami. No to przed nami Peter Gabriel i Kate Bush we wzruszającej balladzie, do której natchnęła żona Gabriela. Zobaczyła artykuł w gazecie o kobiecie, która wyskoczyła z ogromnego bloku z dzieckiem. Dała artykuł Peterowi, a ten napisał Don't Give Up. Jak powiedział Gabriel, głównym przesłaniem utworu jest to, że radzenie sobie z porażką to jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakich musimy się nauczyć. Ponieważ była to opowieść o wsparciu mężczyzny przez kobietę, to do utworu trzeba było włączyć żeński głos. Kate Bush nie była pierwszym wyborem Gabriela. Były wokalista Genesis przyznał, że najpierw chciał duetu z Dolly Parton, ale ta odmówiła. Chyba dobrze, że padło na Bush.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Odwiedź targi ogrodnictwa i rolnictwa na Andersa w dniach 26-27 września. To okazja do zakupu m.in. wrzosów, drzewek owocowych i ozdobnych oraz swojskich wyrobów od rolników. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Jest, słuchajcie, najnowszy międzynarodowy ranking uprzejmości, czyli zestawienie, w którym wybierano najmilszych, najsympatyczniejszych obywateli państw. I wiecie, na którym są Polacy? Na 6. miejscu. Na czele oczywiście przegrzeczni Japończycy, dalej dwa kraje skandynawskie, Norwegia i Szwecja, potem Kanadyjczycy, Amerykanie i Polacy właśnie. No, miła ta wysoka pozycja. Czy zaskakująca? To już każdy sobie sam oceni. A w rankingu rozśpiewanych narodów to byśmy też na pewno byli wysoko. Niektórzy pewnie teraz sobie zanucą z Ryszardem Rynkowskim.

0: Szer w Radiu Złote Przeboje. W naszych wiadomościach o 11, czyli za 3 minuty, o demontażu pewnego pomnika w Rzeszowie, co nie podoba się rosyjskiej ambasadzie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
8: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Znaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
1: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
13: Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Demontaż pomnika w Rzeszowie. Rosyjska ambasada protestuje.

0: Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski. Spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
1: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
0: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Cudownie zrobiło się nad Polską, jeśli chodzi o pogodę. Wszędzie sporo słońca, najwięcej będzie go dzisiaj w centrum, a także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 12 było na Helu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 20. Trzy minuty po godzinie 12 to jest idealny moment na to, żeby zaprosić Was na to muzyczne, niedzielne rendezvous ze złotymi przebojami z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No to skoro padło słowo rendezvous, no to na dobry początek kombi.

Po latach przyznała w wywiadach, że mega hit Big Big World, który przyniósł jej miliony, zupełnie nie odzwierciedlał jej własnego gustu muzycznego. Do dziś koncertuje, tylko że koncertuje z muzyką jazzową. To Emilia w radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 12, a ja w weekend lubię sięgać do jednych z moich ulubionych płyt. Płyt ze ścieżkami dźwiękowymi do kultowych filmów lat 80. To dziś na tapecie płyta z filmu Prosto Top Gun. No i pewnie myślicie, że pan Wojtek zagra piosenkę Berlin. Nie, nie, nie, nic takiego. Będzie coś bardziej mocniejszego. Na tej płycie znajduje się również i ten numer. To Kenny Loggins, jego słynny kawałek Danger Zone. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

To gwiazda, która 16 lat temu wygrała konkurs piosenki Eurowizji, to Lena i Satellite w radiu Złote Przeboje. To już prawie 28 minut po godzinie 12, to teraz pora na zespół, który po raz pierwszy, kiedy przyleciał do Stanów Zjednoczonych na swoją wielką trasę koncertową, odmówił, słuchajcie, jedzenia fast foodów. Niektórzy członkowie tego zespołu żywili się wyłącznie płatkami kukurydzianymi z mlekiem, a także chlebem tostowym, który kupowali w pobliskim centrum handlowym. Przed wami już teraz Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
0: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
2: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Odwiedź targi ogrodnictwa i rolnictwa na Andersa w dniach 26-27 września. To okazja do zakupu m.in. wrzosów, drzewek owocowych i ozdobnych oraz swojskich wyrobów od rolników. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.

Kiedy Michael Jackson tworzył ten kawałek wspólnie z Quincy Jonesem, Ameryka zmagała się z głęboką recesją, na sprzedaż płyt winylowych drastycznie spadał. Sukces właśnie tego singla dosłownie wyciągnął całą amerykańską branżę muzyczną z kryzysu finansowego. Billie Jean, Michael Jackson. Takie numery przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 13, jeśli o tej porze dopadło was takie niedzielne leniuchowanie, no i nie macie siły przygotować obiadu, no to mam nadzieję, że ten numer doda wam takiej pozytywnej energii. To Disco.

0: Trudno się oderwać od takich cudownych dźwięków. Mike Oldfield i Maggie Reilly w radiu Złote Przeboje tuż po sprawdzonych wiadomościach, które u nas o 13. Obiecuję wam, powrócimy do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
11: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
16: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z siedmiorga kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
15: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej.

0: eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9. miejsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Patrząc na mapę Polski, aż mam ochotę zaśpiewać tyle słońca w całym mieście i będzie go na pewno do końca dnia pod dostatkiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 13. No porę mamy taką, że w niektórych polskich domach teraz ruszyło na dobre przygotowanie niedzielnego obiadu. To, żeby on był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść tych najlepszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał także bardzo ważne informacje dla fanów zespołu Kombi. Zatem bądźcie blisko, a na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad lat 90. to będzie Michael Bolton.

kinie w Lublinie bratanki Halinka Młynkowa, która kiedyś w wywiadzie powiedziała nam, że ona po koncercie uwielbia odpoczynek w domowym ciszu, a najbardziej relaksuje się, kiedy może usiąść w swoim tarasie i patrzeć w dal. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 13, to teraz pora na gwiazdę, która zanim stała się ikoną disco, zaczynała od śpiewania w chórze kościelnym w rodzinnym Bostonie. Rodzina zachęcała ją do tego, żeby cały czas szlifowała swój głos i pracowała nad nim, bo jak wszyscy stwierdzili, ma cudowny głos. Zresztą przekonajcie się sami. Donna Summer.

Irlandzki boys band, który miał zagrozić na szczytach list przebojów w grupie Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. To Boyzone, ale jeden z ich członków do dziś robi wielką muzyczną karierę. Mam nadzieję, że jego głos rozszyfrowaliście bez problemu. To oczywiście Ronan Keating, a w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która dała nam się poznać również jako aktorka. Doskonale ją pamiętacie choćby z filmu Ochroniarz. To Whitney Houston.

0: to promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Piękne górskie krajobrazy i rześkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.

0: O małe włosy, a ta piosenka trafiłaby do kosza. Jakoś tak liderowi tego zespołu nie podobał się ten numer. Dopiero przekonał go gitarzysta zespołu Richie Sambora, który powiedział: ej, stary, to może być niezły przebój. No i do dziś cieszy nasze uszy It's My Life Bon Jovi w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 14. Jeśli kochacie piosenki tego zespołu, taki jak choćby ten...
1: Każde pokolenie.
0: Albo taki mega przebój. To słynny ślad zespołu Kombi. Jeśli jesteście wielkimi fanami tego zespołu, no to musicie koniecznie powalczyć o bilety na ich koncert, który odbędzie się 18 października w katowickim Spodku. To Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat na scenie w specjalnej trasie koncertowej Królowie Życia. Aby zawalczyć o te bilety, wystarczy teraz tylko kliknąć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na proste pytanie, z czym kojarzy się wam Królowie Życia, a później już czekać na nasz telefon. Jutro po godzinie 18:00 pierwsze bilety na koncert do katowickiego Spodka trafią w wasze ręce. A w Radiu Złote Przeboje teraz gwiazda, której wizerunek w latach 80. widniał na opakowaniu sprayu do włosów. Przed wami Sandra.

0: Takie niezapomniane zespoły i takie niezapomniane numery. Tylko przez całą dobę w radiu Złote Przeboje to NSYNC, a do nich, do tych fantastycznych numerów weekendowych powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14.
1: Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Rosyjska ambasada protestuje przeciwko rozbiórce pomnika w Rzeszowie. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kobiecy rekord Polski w półmaratonie pobity. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
10: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
11: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
10: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury.
9: Figura zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów, a płaskorzeźby na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie. Prace rozbiórkowe potrwają do końca września. Jest kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas trwających przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odnotowała policja do południa. Według Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie samo głosowanie przebiegło.

3 minuty po godzinie 15. To jest idealny moment, kochani, na tak zwaną muzyczną siestę, no bo jesteśmy po obiedzie. Mała czarna by się przydała z czymś słodkim, no to wy biegniecie do kuchni parzyć kawę, a ja dorzucę wam garść tych najbardziej słodkich numerów lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie, to na dobry początek. T-Love i Warszawa.

Urodzony w Bejrucie, ale całe życie przez blisko 40 parę lat zamieszkuje Kanadę. To Kimaro w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, której historia sięga końca lat 70. Wtedy stworzył ją Umberto Tozzi, a 3 lata później takiego rockowego sznytu dała ta oto muzyczna gwiazda. To Laura Branigan, na nagranie doskonale wam zapewne znane, bo to Gloria. We'll be right back.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: O, pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
2: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiajmazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

siłą wodospadu formacja, która po 97 roku wygrała konkurs Eurowizji. To Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Słuchajcie, czytam właśnie o tym, że naukowcy odkryli, że codzienne słuchanie muzyki zmniejsza ryzyko demencji o prawie 40%. No to na waszym miejscu delektowałbym się takimi złotymi przebojami jak choćby ten, to Gazebo w Radiu Złote Przeboje.

0: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Reklama.

0: Och, my aż z Mariuszem to podskoczyliśmy na fotelach przy tej piosence Ricky Martin i Maria w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Wiem, co chcesz powiedzieć, że będą niespodzianki, ale opowiedz o nich.
1: No będą oczywiście po godzinie 16 po pierwsze i najważniejsze. Będzie świetna muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje oraz też będzie o Madonnie, no bo okazuje się, że ona nadal jest królową popu i też tronu nie odda. O tym, z kim i co nagrała, też opowiem po południu.
0: To zapowiada się naprawdę fantastyczne popołudnie. Niej część wieczoru, które koniecznie musicie spędzić za Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się nisko, a na koniec ode mnie coś wyjątkowego. Lutricia McNeil.

I dzięki Urszuli przenieśliśmy się teraz do lat 80., a ja tak patrzę na zegarek, że zbliża się 16, a więc za momenty tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem po 16 obiecuję, ja, Mariusz Tomaszczyk, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego słonecznego i ciepłego popołudnia. Będzie Queen, będzie Madonna, a także Marek Grechuta.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama.
9: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
11: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
12: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
13: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
10: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
14: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
10: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jeśli chodzi o pogodę, jutro praktycznie tak samo, a więc sporo słońca i będzie ciepło. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

Człowiek, który wydawał miliony na imprezy, sprowadzając swoich przyjaciół, nawet wysyłał po nich samoloty, a więc Freddie Mercury, I Want It All w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok należy zdecydowanie do niej. Też no, nie ustępuje swoim młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella, na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numery z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, a teraz ukazał się singiel z Charlie XCX. No i Madonna pokazuje, kto rządzi popem. No to posłuchajmy kawałka z lat 80. Papa Don't Preach. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
19: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Za oknem piękna pogoda, nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwa Europy, a w Radiu Złote Przeboje pozytywna muzyka Funky Town. Natomiast proszę Państwa, teraz czas na tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, która ma korzenie sięgające nawet XVIII wieku. Natomiast w 1958 roku nastoletni wówczas mało znany muzyk Richie Valens, który stał się jednym z pionierów rock'n'rolla, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, a kawałek zaśpiewali oni. Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Nowy rok akademicki na wypasie?
17: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
16: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

Tak mi się wydaje, że teksty tej piosenki to nigdy się nie zestarzeje. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90., dla wszystkich fanów Spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których wcześniej nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, a tą największą atrakcją będzie wyjęty z szuflady kawałek o tytule Do You Think About Me? Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, po pierwsze, jak ten kawałek będzie brzmiał, no a to, że album będzie ciepło przyjęty, no to nie muszę chyba nikomu mówić i nikogo przekonywać. Natomiast teraz, niezależnie od tego, czy jesteście w domach, w samochodach, a może na przykład biegacie. Dzisiaj wiem, że sporo osób biegało w Warszawie, to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

Jak dobrze spędzić niedzielne popołudnie z Radiem Złote Przeboje, którego też możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje. Na waszych smartfonach dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem świetna muzyka dla was. Między innymi będzie Perfekt. Zagram też Depeche Mode.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro. Reklama.
9: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
10: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
11: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
12: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
11: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
10: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
13: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda. Dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
10: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Pogoda. Jutro parasol zbędny. Będzie słonecznie i ciepło. Na północy 20 stopni, 22 w centrum, 23 na południu.
15: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Dla tych, którzy odpoczywają w domu bądź się właśnie jadą samochodem, na przykład wracają z weekendu spędzonego nad morzem, no to obiecuję, że w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie świetnej muzyki. Obiecuję na pewno, że zagram dla Was Depeche Mode, pojawi się Savage, a wcześniej zespół Perfect, niepokonani. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

Kawałek, który w latach 70. podbijał Eurowizję w radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie weekend, bądź też kolejne dni, no to radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach i wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to nie stracicie swoich ulubionych artystek, artystów i zespołów. Zatem proszę bardzo, dajcie głośniej teraz z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.

Oj, są tacy artyści, takie zespoły, które chciałbym kiedyś się zobaczyć na żywo i mimo, że było wiele okazji, no to człowiek się nie wybrał. I tak jest w przypadku zespołu Depeche Mode, więc liczę, że panowie w którymś roku będą w Polsce i wtedy już nie odpuszczę. Przed chwilą Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, teraz zmiana klimatu. Lata 80, akurat w nich zostajemy, ale przenosimy się do świata disco, Italo Disco i do człowieka, który chyba jest najbardziej godnym reprezentantem tego gatunku, czyli Savage i Only You w Radiu Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

przyznać się, kto nucił przed chwilą ten kawałek. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia. No a proszę Państwa, dobra wiadomość, grupa Sugar Babes wraca z nowym albumem. Panie wydadzą w przyszłym roku swój nowy krążek, to po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa, będzie to krążek nagrany w oryginalnym pierwszym składzie, a taka sytuacja nie wydarzyła się od debiutu, kiedy panie wydały One Touch w 2000 roku. Płyta ma ukazać się tuż przed walentynkami, a więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i też będzie odpowiedni klimat, więc czekamy na panie Sugar Babes, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: numer, który kiedyś się przerobiła także Szczera, więc Walking in Memphis w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na początku tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Marian... Jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
9: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
8: No, tego z Media Expert.
9: No tak.
10: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
12: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
16: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
17: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
16: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
15: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
18: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
15: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
19: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady nasze klasyczne. Fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
15: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią. łapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jeśli jutro będzie szansa popracować na świeżym powietrzu, to zróbcie jutro naprawdę jak na wrzesień. Końcówkę września, słoneczny i ciepły dzień. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, ale wcześniej na pewno pojawi się Blondie, a także kombi, kawałek słodkiego, miłego życia.

0: Charyzmatyczna Debbie Harry, a więc Blondie Hearts of Glass w Radiu Złote Przeboje. Proszę Państwa, czas na spotkanie z Mulkiem Staszczykiem zespołu T-Law, który już teraz opowiada o Krzysztofie Krawczyku.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no, to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip. Tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll. A my do Mulka Staszczyka jeszcze dzisiaj wrócimy. Czas na odrobinę reggae. Bob Marley. Dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Zakręcona Reniusis w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w Radiu Złote Przeboje Muniek Staszczyk, zespołu Tilaf, który tak wspomina Jarocin z 1984 roku.
1: Ja to widziałem, ale ja nie byłem wśród publiki, bo my żeśmy, widziałem to jakby, tam gdzieś z boku staliśmy, jako oglądaliśmy, nie byłem w grupie tych pogujących, ale
0: czy byłeś na miejscu?
1: Widziałem po prostu, bo to był taki czas, że się oglądało, koncerty kumpli. To nie był taki czas, jak dzisiaj, jakiś po prostu wyścig gwiazd. Wszyscy mieszkaliśmy wtedy na jednym polu namiotowym. Pożyczaliśmy sobie często instrumenty, bo nie wszyscy mieli w ogóle dobre instrumenty. I nie wiem, czy Deserter, czy Rejestracja, te kapele punkowe. Kumplowaliśmy się również z kapelami regowymi, takimi jak Dub. Tak. Wtedy Izrael, to wiadomo. I to się mieszało, nie? Muzyka alternatywna, ogólnie wszystkie rzeczy, fale, to już i reggae, i punk, nie? I i zimna fala, Made in Poland, Varieté. To nie wiem, czy to był ten rok dokładnie, ale to jakoś mi się kojarzy.
0: Te czasy, tak.
1: Kojarzy mi się ten festiwal, chyba 4 właśnie, kiedy wszystkich nas zgromadzono w takich wojskowych namiotach na jednym polu namiotowym. Więc po prostu, namiot Tilafu był bardzo przepełniony, bo tam dużo ludzi po prostu się przewalało. Cała ekipa naszych kumpli z Warszawy, z Częstochowy, tam chyba 30 osób spało. Kotłowały się dziewczyny z chłopakami, ale też u nas było chyba najbardziej rock'n'rollowy namiot, ale wszystko jakbyśmy byli jedną rodziną. I pamiętam Desertera koncert, tam był wtedy konflikt z Walterem Chełstowskim, który był szefem festiwalu, ale chwała mu za to, bo on ten festiwal wymyślił, i jakiś konflikt, bo Walter chciał, żeby Deserter skończył, a wokalista Desertera powiedział, że nichu, że gramy, bo tam było już niebezpiecznie, o tyle, że niebezpiecznie. Pogowało ostro załoga punkowa i po prostu tam już się prawie ludzie dusili. Ale chłopaki z Desertera chcieli grać dalej, więc jak rozmawiali z Krzyśkiem Grabowskim, to wszystko pewnie wiesz.
0: Do Muńka Staszczyka w Radiu Złote Przeboje wrócimy za parę chwil. Teraz odrobina disco. Lata 80. Mario Magdalena, Sandra.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Plażowy na Tuska. Albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
19: masz. Reklama.
20: Escucha el ritmo.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Szymoniek Staszczyk, który był i bywa mylony z Kazikiem Staszewskim. To prawda?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu aż na jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. Ja cały czas uważam, że to jest niezły pomysł, żeby panowie się kiedyś na jakimś festiwalu zamienili miejscami. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Budka Suflera.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiajmazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne warmińsko-mazurski czek turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Przestać śpiewać!
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Przedsiębiorca często pracuje za 10. Za 100, za 1000, za 13 000. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
19: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Reklama.
24: Nie ma co myśleć, że jutro poniedziałek, że trzeba wstać do szkoły czy też do pracy. Z Radiem Złote Przeboje zdecydowanie można przyjemnie spędzić tą resztkę weekendu, tym bardziej, że już teraz zespół Lady Punk, Mariusz Stelmaszczyk, kłania.

0: To jest jedno z tych słów, które powinno się pojawiać najczęściej podczas weekendu, a więc relax w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Ania Wyszkoni, która tak opowiada o sławie.
1: Bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
2: No oczywiście, ale ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy i to był taki moment, kiedy poczułam, o wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi, wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz i mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem łzy i tak myślimy sobie, kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało.
2: Tak.
1: No był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
2: Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
2: No,
1: i teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony i grać utwory, które ludzie już znają i
2: właściwie
1: na nie czekają. Tak. Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane
2: na zawsze. I na zawsze.
1: I na zawsze.
0: Do Ani Wyszkoni jeszcze wrócimy, ale też jej posłuchamy w tej chwili. Bardzo proszę, dajcie głośniej. Z ciszą pośród czterech ścian.

0: Odrobina rockowej klasyki w Radiu Złote Przeboja, więc to i Rosanna, a w tej chwili Ania Wyszkoni opowiada o swoim koncercie życia.
1: No na pewno z takich niezwykłych koncertów, bo może do takiej trójki, zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam dwa razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no, absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność i wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. To jest ten mój klimat.
0: A my z kolei teraz zaglądamy do lat 90. do 93. bo dokładnie 33 lata temu zespół Pet Shop Boys wydał krążek Very, a na nim pojawił się ten kawałek Go West.

0: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Odwiedź targi ogrodnictwa i rolnictwa na Andersa w dniach 26-27 września. To okazja do zakupu m.in. wrzosów, drzewek owocowych i ozdobnych oraz swojskich wyrobów od rolników. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Reklama.

0: Dobrze trafiliście i dobrze słyszycie podczas tego wieczoru, tak jest, niedzielnego wieczoru. Radio Złote Przeboje dla Was gra i w Radio Złote Przeboje również Justyna Styczkowska, która odpowiada na pytanie, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Oj, wiele rzeczy. To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja i obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyło mi się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają, to jest...
2: Muzyka daje radość.
1: Absolutnie, wyobraź sobie dzień bez muzyki, w ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.

0: oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
5: Przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Zastanowimy się nad przyszłością turystyczną Podlaskiego. Powiemy o pracach nad aktualizacją strategii województwa oraz o kampanii informacyjnej wojewody podlaskiego dotyczącej bezpieczeństwa w przypadku konfliktu zbrojnego. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od turystyki w naszym regionie. W tym roku z okazji Światowego Dnia Turystyki przedstawiciele branży przyjechali do Augustowa. Pewnie w dużym stopniu dlatego, że w ostatnich latach nasze województwo nie było najpopularniejszym kierunkiem wypraw i wycieczek. Na szczęście zmienił to działający od wiosny ubiegłego roku Podlaski Bon Turystyczny, obecnie Czek Turystyczny, o czym przypomniała prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
6: Mam nadzieję, że ten Czek Turystyczny, który został ponownie uruchomiony wspólnie również z Ministerstwem Sportu i Turystyki, wspomoże okres posezonu, że będzie więcej gości właśnie w tym okresie, w tym pięknym jesiennym czasie. Ten rok, myślę, mimo że mamy dopiero za sobą 9 miesięcy, zaliczymy do bardzo udanych. Polska postrzegana jest jako kraj bezpieczny, niezwykle atrakcyjny, czysty, ze świetną, jeśli nie najlepszą na świecie jakością usług i w proporcjach do ceny jest to bardzo dobra relacja.
5: Jak dodała Magdalena Krucz, Polacy uwielbiają odpoczywać w swoim kraju.
6: Cieszy on się bardzo dużą popularnością wśród Polaków. Widzimy ten trend już od kilku lat. Odwiedzamy różne zakątki Polski bardzo często i w dużych ilościach, ale również turyści zagraniczni nas kochają. To widać w mediach społecznościowych, gdzie jest mnóstwo relacji od influencerów, którzy właśnie w sposób taki bardzo pozytywny mówią o naszym kraju. I mam nadzieję, że kolejny rok przyniesie jeszcze więcej pozytywnych opinii, uwag, a tym samym coraz więcej tych turystów, którzy będą do nas przyjeżdżali, Polaków, którzy będą jeździli po Polsce, mimo iż no dość blisko tutaj, może nie przy tym regionie, ale generalnie Polska Wschodnia dotknięta jest przez wciąż konflikt trwający w Ukrainie. Niemniej jednak nie przeszkadza on temu, że postrzegani jesteśmy i jest to oczywiście prawda jako kraj niezwykle bezpieczny.
5: Magdalena Krucz pytana przez dziennikarzy o to, jak postrzegane jest Podlasie i nasza turystyka z perspektywy krajowej, przyznała, że nie jesteśmy co prawda w pierwszej trójce. Nie mamy gór, nie mamy morza.
6: Ale zyskuje na popularności. Właśnie ta atrakcyjność, ta ilość produktów, ale przede wszystkim autentyczność. To, co można w tej chwili, turysta chce doświadczać. Już nie chce jechać od punktu do punktu, zjeść gdzieś posiłku, chce doświadczać. I chyba nie ma lepszego województwa, lepszego regionu, który może zaoferować tą autentyczność. W związku z tym popularność jest coraz wyższa i mam nadzieję, że przyszłoroczne statystyki pokażą, że region Podlaski będzie przynajmniej w pierwszej piątce.
5: Jak sytuację widzi z kolei marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem?
7: Ta kadencja samorządu rozpoczęła się przed wakacjami 2024 roku i razem z panem marszałkiem Bogdanem Dyjukiem, z panem przewodniczącym Cezarem Cieślukowskim, z panią prezeską Darzyną Sadowską zderzyliśmy się z wielkim problemem branży turystycznej, z totalną zapaścią, z brakiem turystów w naszym regionie. Wynikało to z zamkniętych przejść granicznych, z muru na naszej granicy z Białorusią, z tego wizerunku województwa jako miejsca niebezpiecznego. I szanowni państwo, dzięki współpracy z Ministerstwem Sportu, z Polską Organizacją Turystyczną, udało nam się ten trend odwrócić. zachęcić. Pomogły nam temu nasze też regionalne pomysły, nasze produkty lokalne, takie jak podlaski bon turystyczny, jak program Poznajemy Podlaskie, jak turystyczna ósemka i dane, które już dzisiaj wiemy. Rok 25 to był rok, kiedy mieliśmy o 54% wzrost ilości noclegów w naszym województwie. Ten rok będzie rokiem, kiedy odnotujemy kolejny wzrost. Szacujemy, że to będzie na poziomie około 20%. To pokazuje, że te pomysły i ta współpraca, o której ja teraz powiedziałem, przyniosła efekty dla naszego regionu. Chcemy rozwijać naszą branżę turystyczną, a przyszłość to chociażby szlak turystyczny Pisa-Narew, który przechodzi przez prawie 20 naszych gmin, ale także chcemy zawalczyć o nowych turystów. Mamy już turystę, który szuka produktu lokalnego, mamy tak zwanego slow turysty. Tutaj jesteśmy w tych górnych granicach w naszym kraju, ale chcemy zawalczyć o turystę uzdrowiskowego i o turystę biznesowego. Nie konkurujemy z morzem czy z górami, ponieważ nie mamy ani morza, ani gór. Konkurujemy z tymi regionami, które tak jak my szukają turysty, który szuka spokoju, turysty, który chce pojechać do lasu, chce popływać po rzekach, pozwiedzać dany region. I tu, szanowni państwo, jesteśmy we wszystkich tych dziedzinach pod kątem takiej turystyki w ścisłej czołówce. Ale jest to, co powiedziałem na początku, efekt dobrej współpracy między innymi z Polską Organizacją Turystyczną. Żeby taka współpraca mogła być, trzeba właśnie budować te mosty, mosty współdziałania, współpracy i te mosty budujemy od samego początku tej kadencji. Nie było tych mostów wcześniej i dzięki temu każdy mój wyjazd zagraniczny, czy wyjazd chociażby pana marszałka Bogdana Dyjuka, ma element obowiązkowy, a tym elementem obowiązkowym jest spotkanie z organizacją zagraniczną Polskiej Organizacji Turystycznej. I dzięki takim właśnie rozmowom, chociażby już w tym roku mieliśmy 8 wizyt dziennikarzy z całej Europy, z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Węgier, Czech, Słowacji, Finlandii, Norwegii, a też takie były wizyty w zeszłym roku, co powoduje, że również ten turysta zagraniczny

0: Polski Parlament, jak Państwo wiecie, dodał nam pieniądze na to, na ten nasz pomysł, który przedstawiałem w parlamencie, i Sejm i Senat uznał to działanie za korzystne. Mam nadzieję, że to pokaże właśnie te kolejne wzrosty 20%. A co dalej? No dalej potrzeba temu regionowi niewątpliwie do pełni szczęścia uspokojenie sytuacji międzynarodowej. Bo to, że jesteśmy postrzegani jako destynacja bezpieczna, tak, ale ktoś musi tutaj przyjechać i wtedy mówi: wow, tu jest bezpiecznie, tu jest czysto. Ale niekoniecznie z perspektywy Ameryki Północnej czy Azji może tak pomyśleć, będąc tam. Bo dopiero z tym bezpieczeństwem zmierzy się, kiedy przyjedzie tu, do Augustowa, i będzie miał taką opinię. Więc wierzący niech się pomodlą, żeby się to wszystko skończyło. Niewierzący niech trzymają kciuki. To jest potrzebne niewątpliwie całej polskiej turystyce, żebyśmy jeszcze szybciej i jeszcze mocniej dążyli do tego, żeby przekroczyć w najbliższej przyszłości 200 miliardów złotych do budżetu z sektora turystyki. Jak Państwo wiecie, różnie licząc, 165-180 miliardów w 2025 roku, i to dynamicznie teraz jakby tą granicę przeskoczymy w 2026, to już jest przesądzone po tych 9 miesiącach. Jest się z czego cieszyć, jest ku temu sposobność, żeby świętować, ale też chcemy, podobnie jak rok temu w Kołobrzegu, zastanowić się, co by tu jeszcze poprawić, jaki kierunek horyzontalny przyjąć dla polskiej turystyki, i będzie dużo praktycznych według mnie wniosków. Największym wyzwaniem przed sektorem turystyki, który jest do 2035 roku, to jest jedna rzecz. Musimy w granicach między 200 a 100 tysięcy więcej przygotować osób do pracy w sektorze. Niebywałe. Jak to zrobić? I tutaj współpraca z innymi resortami jest potrzebna od zaraz. Ze szkołami zawodowymi, rzemieślniczymi. Tej świadomości według mnie polski rząd nie posiada w pełni, i teraz musimy my jako Ministerstwo Sportu i Turystyki z naszymi interesariuszami bardzo mocno postawić jeszcze w tym roku tą kwestię. To jest wielki konkret, który stoi przed nami, i na pewno wyzwanie.
1: Mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś.
2: Edukacja w Białymstoku.
1: Ponad 1 100 000 złotych na urządzenie nowoczesnych sal sensorycznych trafi do 16 placówek z województwa podlaskiego oferujących opiekę nad najmłodszymi, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Ten program ma to do siebie, że przede wszystkim nastawia się na podniesienie jakości świadczonych usług związanych z wychowaniem dzieci, czy to w żłobkach, czy w innych formach związanych właśnie z opieką dzieci do lat 3. To, co dla mnie bardzo ważne, środki z tego programu mogą posłużyć na zakup wyposażenia służącego prowadzeniu zajęć sensoryczno-motorycznych. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 80 tysięcy złotych w przypadku żłobka, 60 tysięcy złotych w przypadku klubu dziecięcego i 20 tysięcy złotych w przypadku dziennego opiekuna. I to, co ważne, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego to zawsze 10% wartości zadania.
1: Roman Kiedyś, burmistrz Hajnówki.
4: Żłobek samorządowy w Hajnówce istnieje od 2019 roku. Powstał w związku z potrzebą tutaj naszych mieszkańców, żeby tutaj była bezpieczna opieka dla właśnie najmłodszych naszych. Jak co roku staramy się ten nasz żłobek uatrakcyjniać, modernizować. W 2025 roku żeśmy wyremontowali plac zabaw. Pozyskaliśmy na ten cel 300 tysięcy złotych. Wybudowaliśmy nowe urządzenia do zabaw, przede wszystkim na bezpiecznej nawierzchni, żeby dzieci się czuły właśnie przede wszystkim bezpiecznie. Obecnie żłobek liczy 104 miejsca. W tym roku uczęszcza żłobka 86 dzieci. Jak wspomniałem, co roku staramy się modernizować. W tym roku się bardzo cieszę, że przystąpiliśmy tutaj do programu zmodernizowania właśnie sal sensorycznych. Na ten cel pozyskaliśmy tutaj z programu rządowego ponad 66 tysięcy. Myślę, że to będzie służyło dla najmłodszych poznawania tutaj świata, doświadczania od najmłodszych lat właśnie tutaj przez zmysły, ale również i dla kadry, która będzie mogła prowadzić nowe zajęcia.
1: Z dofinansowania żłobków cieszy się też wójt gminy Sokoły, Radosław Choiński.
5: Cieszę się, że jako przedstawiciel gmin wiejskich mamy możliwość pozyskiwania tego typu dofinansowań i że te środki trafiają właśnie na gminy wiejskie. 20 lat temu, tak jak rozmawiałem z dyrektorami, czy szkół, czy właśnie klubów dziecięcych, o pracowniach sensorycznych nie mówiło się, ale wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców, właśnie cieszę się, że tego typu pracownie sensoryczne

0: motoryczne możemy już również w gminach wiejskich wprowadzać, zakładać i oczywiście uposażać. Dzięki tego rodzaju dofinansowaniom wychodzimy naprzeciwko potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców. To już trendy nie tylko, że medycyna idzie do przodu, ale właśnie rozwój i edukacja najmłodszych pokoleń. I to jest budujące, z tego się cieszymy, liczymy na dalsze wsparcia i bardzo serdecznie dziękujemy. Niech te środki będą jak najlepiej wykorzystane z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach.
1: Mówił wójt gminy Sokoły Radosław Choiński. A za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o tym, jak Podlasianie uratowali turystkę w słowackich Tatrach, o zmianach w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Wybierzemy się też na stacje benzynowe oraz powiemy, jaka pogoda czeka nas jesienią.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
3: Magda Tkaczek, zapraszam. Podlascy pogranicznicy uratowali rannego turystę w słowackich Tatrach. Trzej funkcjonariusze podczas wycieczki w góry zauważyli mężczyznę, który upadł na szlaku pod Rysami. Udzielili mu pierwszej pomocy i pomogli sprowadzić do najbliższego schroniska. Stamtąd poszkodowanego do szpitala zabrał śmigłowiec. Polityczne roszady w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Stanowisko traci pierwszy wicewojewoda Paweł Krutul. Premier Donald Tusk zdecydował, że zastąpi go lider Nowej Lewicy w regionie, Arkadiusz Waszkiewicz. Tymczasem jazda autem coraz bardziej drenuje portfele zmotoryzowanych. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Barierę 8 zł może przekroczyć średnia cena 95, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
4: Żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
3: Teraz średnio w Podlaskiem za litr benzyny trzeba zapłacić 7,86 zł. 8,92 za olej i 2,94 za gaz. Budowę bezpieczeństwa informacyjnego trzeba zaczynać już od przedszkola, mówią eksperci pierwszego Kongresu Bezpieczeństwa Informacyjnego w Białymstoku, mówi dziennikarka Sylwia Czubkowska.
5: Trzeba wzmacniać redakcję, trzeba wzmacniać pracę dziennikarzy na każdym poziomie finansowym, osobowym, dostępu też do dobrych, wartościowych informacji publicznych.
3: I warto zwrócić uwagę, że portale społecznościowe, skąd często czerpiemy informacje, zarabiają na podkręcaniu emocji. Duże emocje na pewno wywołuje nauka, zwłaszcza wśród uczniów ostatnich klas liceów i techników, którzy przygotowują się do matury. Pomoc oferuje Uniwersytet w Białymstoku i trwa nabór chętnych do udziału w kursach przygotowujących. A klimatolodzy zwracają uwagę na coraz wyższą temperaturę globalną i napływ powietrza znad Afryki. To oznacza, że w tym roku jesień może być wyjątkowo ciepła, jednocześnie wydłuży się okres suszy i zagrożenia pożarowego, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
6: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
3: Według prognoz w Białymstoku po weekendzie termometry wskażą ponad 20 stopni.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Woda, żywność, leki, latarka, radio i naładowany powerbank. To podstawowe elementy domowego przygotowania na sytuacje kryzysowe. Aby zachęcić mieszkańców województwa podlaskiego do bycia gotowym na ewentualny brak prądu, wody albo dostępu do podstawowych produktów, powstała kampania społeczno-edukacyjna pod hasłem Babcia Kryzysia. Dzięki filmikom, ulotkom i plakatom będzie można dowiedzieć się, jak przygotować się na pierwsze 72 godziny sytuacji kryzysowej, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od przygotowania wiedzy i prostych nawyków. Tak ważnym elementem wpisanym w program ochrony ludności i obrony cywilnej jest właśnie edukacja. Zależy mi na tym, aby każdy mieszkaniec województwa podlaskiego wiedział, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak pomóc sobie i swoim najbliższym, ale także jak zadbać o swoich sąsiadów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w jednym z badań opinii publicznej 77% Polaków na pytanie, co zrobią w sytuacji kryzysowej, odpowiedziało, jakoś tam będzie. I pomyśleliśmy sobie, że musimy w województwie podlaskim zrobić bardzo konkretne działania, które odwrócą te trendy. Musimy rozpocząć kampanie takie, które przygotują nas na to, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Chcemy, żeby odporność społeczna oparta na gruntownej wiedzy stała się naszą podlaską wizytówką. Dlaczego? Bo odporność mamy w naturze, od pokoleń. Dlatego dziś rozpoczynamy kampanię edukacyjną i społeczną, która ma wyjątkową bohaterkę. Babcie Kryzysie, Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych. Babcia Kryzysia przypomni nam o rzeczach być może prostych, ale fundamentalnie ważnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Jak przygotować zapasy w domu na 72 godziny? Jak poradzić sobie w sytuacjach braku prądu czy dostaw wody? Jak wreszcie nie ulegać dezinformacji i gdzie poszukiwać rzetelnej informacji? Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to oczywiście wiele setek milionów złotych, które wspólnie z samorządami wydajemy w naszym regionie, budując architekturę bezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że ważnym elementem, który należy włączyć do tej dyskusji, jest nasza lokalność. Innymi słowy mówiąc, chcemy połączyć silne, sprawnie działające państwo z tradycyjną zaradnością naszych podlaskich kobiet, ale także nas wszystkich mieszkańców tego regionu. Chciałem, aby kampania edukacyjna miała twarz kobiety, prawdziwej kobiety, podlaskiej kobiety, jednej z nas. Chciałem, żeby to była kobieta prawdziwa, a nie wygenerowana przez sztuczną inteligencję. I dlatego zwróciłem się do jednej z literek lokalnych społeczności, członkini Koła Gospodyń Wiejskiej, ale babki ze Słuczanki, pani Anny Trochimczyk, o to, żeby stała się twarzą tej kampanii. Jest mi bardzo miło i chcę za to bardzo serdecznie podziękować, że się na to zgodziła i zrobiła to bezpłatnie, ponieważ wierzy i wie, że te działania edukacyjne po prostu mają wielką moc i wielki sens. My w to wierzymy. Babcie Kryzysie spotkacie na billboardach, plakatach, w mediach społecznościowych, filmikach, ulotkach, ale to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy podawali te informacje dalej, żebyśmy dzielili się przepisami babci Kryzysi, bo ta kampania będzie miała sens wtedy, jeśli dotrze do jak najszerszej liczby odbiorców. To jest w tym wszystkim najważniejsze. Zachęcam do odwiedzenia strony babciakryzysia.pl. Tam można pobrać wszystkie materiały, zobaczyć filmy edukacyjne i wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa z myślą o tym, żeby wzajemnie się wspierać i edukować. Wierzę, że ta kampania ma sens. Bardzo zależało mi na tym, żeby była prawdziwa, nasza, osadzona w naszej lokalnej tożsamości. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba i będzie dobrze służyła nam wszystkim, ale przede wszystkim edukowała, bo bez edukacji nie ma odporności.
1: Anna Trochimczuk.
8: Gotowanie mi lepiej wychodzi jak mówienie, ale po prostu chcę przekazać wielkie podziękowania, że mogę uczestniczyć w tej kampanii i chciałabym, żeby wszyscy znaleźli czas, żeby wejść na stronkę i obejrzeć te moje przepisy. Zresztą to nie tylko moje, to są przepisy zbierane od babci, bo one najlepiej wiedzą, co się robiło kiedyś, jak nie było światła, jak nie było innych takich rzeczy, które my dzisiaj mamy. Więc u mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom. I cóż, przekazywanie jeszcze swoich wiadomości i swoich takich przepisów innym.
1: Kampania zwraca również uwagę na psychologiczny aspekt przygotowania do sytuacji kryzysowych, mówi psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego Justyna Baluk.
9: Myślenie o kryzysie, braku prądu czy braku wody powoduje w nas naturalny lęk, który może prowadzić do wyparcia. Udajemy, że problem nie istnieje. A ta kampania w sposób bardzo poważny podchodzi do bezpieczeństwa, choć przybiera bardzo ciepłą i przyjazną formę. Dzięki babci Kryzysi nasz lęk staje się mniejszy i dzięki temu mamy przestrzeń na spokojne, racjonalne i dojrzałe przygotowanie się do sytuacji kryzysowej.
1: Kampania Babcia Kryzysia jest elementem programu ochrony ludności i obrony cywilnej, dodaje wojewoda Jacek Brzozowski.
7: Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przygotowywała już przynajmniej dwa duże ćwiczenia, które odbyły się na terenie całego naszego regionu. Pierwsze dotyczyły udzielania pierwszej pomocy. Wiele wydarzeń odbywało się w plenerze. Drugi trening, który odbyliśmy, dotyczył systemów alarmowania i ostrzegania, także przygotowywania plecaka ewakuacyjnego czy walki z dezinformacją w mediach społecznościowych. Bywałem w wielu punktach i widziałem po prostu żywe zainteresowanie ludzi, ale myślę, że naszym obowiązkiem jest także wychodzenie do ludzi. To są spotkania w szkołach, za chwilę będę spotykał się z uniwersytetami trzeciego wieku, więc są różne grupy zawodowe i wiekowe, do których powinniśmy dotrzeć.
1: poproszony przez dziennikarzy o podsumowanie, jak się zachować na wypadek sytuacji kryzysowej, Jacek Brzozowski dodał.
7: Po pierwsze, zapasy wody. Mówi o tym nasza babcia w kryzysie. Po drugie, zapasy żywności i umiejętne ich przygotowywanie. Mówi o tym w swoich filmach babcia kryzysie. Radio, które działa nie tylko na prąd, ale na baterie, no bo te komunikaty gdzieś musimy odbierać. Po trzecie, przygotowane leki dla osób, które tych leków potrzebują. Zastanowienie się, gdzie mamy bezpieczne miejsce, w którym musimy się schować. Przypominam, Finowie często powtarzają i tego uczyli mnie podczas mojego wyjazdu i szkolenia tam, że twoim pierwszym schronem jest twój dom. Więc warto też zastanowić się, gdzie jest miejsce bezpieczne. To są proste zasady, ale wydaje mi się, że one z punktu widzenia tych 72 godzin, o których mówimy, które w każdym państwie, gdzie dobrze działa system ochrony ludności i obrony cywilnej, są fundamentalne, one pozwolą nam po prostu przetrwać. Więc woda, leki, pożywienie, latarka, świece, naładowane powerbanki i bezpieczne miejsce.
1: Mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
2: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: Władze województwa podlaskiego rozpoczęły prekonsultacje dotyczące strategii rozwoju regionu. Będzie to kilka spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności i firmy. To w najbliższych dniach, a w przyszłym roku odbędą się szerokie konsultacje wśród zainteresowanych mieszkańców. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
10: Ja się cieszę, że udało nam się po raz pierwszy w historii regionu te niezwykle ważne zadanie przekazać naszym podlaskim naukowcom, bo są to naukowcy i z Uniwersytetu w Białymstoku, ale także z Politechniki i z Uniwersytetu Medycznego. Jestem przekonany, że to jest dobry kierunek, żeby nasi lokalni profesorowie, doktorzy, nasi lokalni eksperci te założenia tworzyli, ale jesteśmy także niezwykle otwarci na pomysły naszych mieszkańców, na pomysły różnych grup społecznych. Sam jestem ciekaw, co nasi mieszkańcy będą zgłaszali. Już też zgłaszają w formie pisemnej, w formie e-mailowej i takiej też tradycyjnej, bo ta strategia ma odpowiadać naszym problemom, naszym pomysłom, ma wskazywać sposób działania na przyszłość dla władz województwa i co najważniejsze, to co w tej strategii wpiszemy. Będziemy się starali to przypisać do rozdziału Regionalnego Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego, tak aby nasze przyszłe fundusze w latach 28-34 odpowiadały naszym problemom, ale także wskazywały nasze pomysły, sposoby ich rozwiązywania i te działania, które my jako województwo chcemy rozwijać i wspierać. Bardzo dziękuję, zapraszam do udziału w tych spotkaniach w Białymstoku, w Suwałkach, Augustowie, Bielsku i Łomży.
1: Aktualizację strategii przygotowuje zespół ekspertów pod kierownictwem ekonomisty profesora Roberta Ciborowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku.
11: My oczywiście strategię aktualizujemy, bo świat się zmienia, bo dynamika tego, co się dzieje wokół nas jest bardzo duża, a więc staramy się uchwycić to, co jest w tej chwili aktualne, to, co może się wydarzyć w gospodarce regionalnej polskiej, ale również światowej i próbujemy to dopasować do tego, co my tutaj na Podlasiu możemy z tym zrobić. A zatem oczekujemy przede wszystkim od tych spotkań tego, żeby uczestnicy wskazali nam pewne elementy, które być może w szczegółach są na tyle istotne, że w tym naszym ogólnym poziomie, który chcemy przedstawiać, mogą znaleźć ważne miejsce. My oczywiście zaprezentujemy swój pogląd, ale ja zakładam, że nie wiemy wszystkiego. Musimy pewne informacje pozyskać od tych obywateli, od tych mieszkańców województwa podlaskiego, którzy bezpośrednio uczestniczą w niektórych procesach ekonomicznych, społecznych, ale również i politycznych. Także mam nadzieję, że tych dyskusji będzie dużo. My wyciągniemy z nich odpowiednie wnioski i postaramy się zaprezentować to w bardzo skondensowanej i bardzo szerokiej skali.
1: A w jakim kierunku ma przebiegać ta aktualizacja strategii?
11: Niektóre rzeczy zostają te same. To znaczy wszystko zaczyna się od gospodarki, a więc na pewno przedsiębiorczość, na pewno rozwój tej przedsiębiorczości w kierunku wyższych poziomów technologicznych. Tego nam brakuje. Oczywiście wokół tego budujemy całą otoczkę produkcyjną, tak to nazwijmy, prawda? A więc gospodarka. Druga kwestia to są sprawy społeczne. Niewątpliwie najważniejszym kierunkiem to jest odpowiedź na pytanie, co dalej z depopulacją. Demografia jest jednym z najważniejszych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Oczywiście jeśli pierwszy problem, a mianowicie gospodarka będzie słaba, to i pewnie ten drugi nam się nie rozwinie, a więc trzeba to ze sobą powiązać. No i trzeci obszar, który pojawił nam się niedawno, a który też musimy rozwinąć, moim zdaniem na fundamencie też gospodarczym, w dużym stopniu gospodarczym, to jest kwestia bezpieczeństwa. No znaleźliśmy się w czasach, jakich się znaleźliśmy. Mamy dużo różnych działań, które dotyczą tego, że nasze położenie jest położeniem granicznym, a więc silna gospodarka, dobrze funkcjonujące społeczeństwo, oczywiście usługi publiczne, ale nie będę tego rozwijał już w szczegółach, bo się Państwo domyślają. Natomiast na pewno gospodarka, na pewno demografia i na pewno bezpieczeństwo to są te trzy elementy kluczowe. Oczywiście my to pokażemy w szczegółach, bo takie ogólne hasło nie wszystko wyjaśniają, ale wokół tego będziemy koncentrować całe nasze działania.
1: Karol Pilecki, szef Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego.
12: Konsultacje to element partycypacji społecznej w dzisiejszej współczesnej demokracji. Wiem, że pan marszałek i zarząd województwa chciałby, aby te życzenia czy uwagi do strategii rozwoju województwa złożone przez mieszkańców mogły być uwzględnione w zmianie tej strategii. A co się z tym wiąże? Strategia to taka mapa potrzeb województwa podlaskiego, ale ona będzie mogła być realizowana, czy problemy w niej uwidocznione będą mogły być rozwiązywane w oparciu o fundusze unijne. Dążymy wszelkich starań, aby życzenia i wnioski mieszkańców były uwzględnione.
1: Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
13: Rozpoczynamy taki cykl spotkań, które będą mówić o takim zrębie założeniach do aktualizacji strategii, ale formalne konsultacje społeczne rozpoczniemy już dokumentu w przyszłym roku, a samo zamknięcie dokumentu, czyli aktualizacja strategii powinna być już zamknięta do końca 2027 roku.
1: Mówiła Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
2: Ważne w Białymstoku.
1: Białostoczanie przesiadają się właśnie na 28 nowych autobusów, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
14: Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe autobusy. Tym razem są to autobusy spalinowe, jest ich 28 w trzech spółkach firmy Solaris. Są to autobusy typu miękka hybryda, mild hybrid. To oznacza, że troszeczkę mniej palą paliwa. Oczywiście one są zgodnie z normami europejskimi Euro 6. Są zakupione z budżetu miasta. Łączna kwota to ponad 65 milionów złotych. Jeden autobus to około 2 miliony 350 tysięcy. Z uwagi na to, że są to autobusy długie, przegubowe, ten podział na spółki nastąpił w miarę ich zapotrzebowań, czyli 13 do właśnie KPKM-u, gdzie się znajdujemy, 12 do KPK. No i z uwagi na to, że akurat KZK obsługuje trasy, gdzie wystarczą autobusy w większości krótkie, tam trafiły 3 autobusy. Odnawia nam się bardzo mocno flota. We wszystkich trzech spółkach to 288 autobusów. Jeżeli weźmiemy, że mamy 50 nowych autobusów elektrycznych, teraz 28, czyli jest już 78 i w następnym roku, to mniej więcej w drugim kwartale, mamy podpisane już umowę, będzie kolejnych 60 elektryków, czyli prawie 140 autobusów, czyli tak naprawdę połowa floty będą nowe autobusy.
1: Nową flotę białostockich autobusów wychwalał prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Po 52 latach znika jeden z charakterystycznych napisów przy ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Ze ściany budynku Muzeum Wojska zdjęto litery tworzące napis nazwy instytucji. Placówka zamknęła swoją dotychczasową siedzibę w maju i przygotowuje się do przeprowadzki na ulicę Węglową. Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski nie ukrywa sentymentu do budynku, w którym muzeum mieściło się do tej pory.
15: Piękny budynek, modernistyczny, który w założeniach nigdy nie miał być muzeum. To miało być na dole składy żelazne, czyli de facto na dzisiejsze słownictwo przekładając sklep hydrauliczny, a na górze mieszkania. Natomiast tak się losy tego budynku potoczyły, bo to był jeden chyba z ostatnich, albo ostatni przed wojną dany w Białymstoku do użytku budynek. Natomiast przetrwał pożogę wojenną. Potem po wojnie to był teatr lalek, była szkoła muzyczna, szkoła plastyczna. Od 1974 roku, od 19 lipca byliśmy my. Czyli 52 lata tutaj Muzeum Wojska się mieściło. Parę pokoleń Białostoczan przez ten budynek przewinęło. Szkoda nam jest ta, bo to dla nas to jest taki dom, takie mieszkanie, w którym żeśmy tutaj byli. Państwa codziennie jakby uwitali u siebie w tych naszych progach, no ale nie jest tak źle, bo przenosimy się do zupełnie nowych pomieszczeń. Dawną bazę, 13 bazę intendencką z 1964 roku, też powojskowych budynków, też zresztą do lat 90. były wojskowe. Teraz tam w jednym z tych dawnych magazynów mieści się Muzeum Pamięci Sybiru, natomiast na kolejnym obszarze jest mówi nasz park militarny, obok zaraz tworzy się właśnie nowe Muzeum Wojska. Na Węglowej będziemy mieli ponad 6 tysięcy metrów w ogóle terenu. Sam budynek nasz nowy to ponad 2300 metrów i tam 700 czy 800 metrów powierzchni wystawienniczej, a galeria sportu będzie liczyła 1200 metrów, czyli dwa razy więcej niż mamy tutaj, więc to zupełnie inna skala też działań i też możliwości pokazania Państwu tych pamiątek, ale też prowadzenia różnego rodzaju zadań i edukacyjnych, i jakichś naukowych, i jakichkolwiek innych, więc się bardzo cieszymy z tej przeprowadzki. Oczywiście serce będzie zawsze na Kilińskiego, bo większość nas, no to tu z tego Kilińskiego polskiego się jakby wywodzi i oswajanie węglowej trochę potrwa, no ale to też będzie nasze miejsce, no przez 2 lata to myślę tak oswoimy, że będziemy się czuli tak jak u siebie, ale zawsze ilekroć na to Klińskiego zajedziemy, to te serce będzie mocniej biło patrząc na ten budynek.
1: Jeśli chodzi o węglówkę, to rzeczywiście tam może powstać, w zasadzie powstaje już wyspa wystawiennicza, taka na skalę europejską, ale potrzebujecie jeszcze tam dobrego dojazdu, chyba warto o tym wspomnieć.
15: To wiecie Państwo, no wszyscy mamy tego świadomość, że na razie skupiamy się już na tym, co istnieje, czyli to muzeum nasze prawie jest już gotowe, więc pod koniec października mam nadzieję, że klucze otrzymamy, bo wszyscy naprawdę się mocno starają, żeby te terminy były takie, jak sobie żeśmy tam zaplanowali. Oczywiście miasto wie o tym. To nie jest tak, że nasze władze nie wiedzą, że jest tam problem z dojazdem. Myślę, że też zostanie to kiedyś rozwiązane. Natomiast my tak czy inaczej, no my robimy swoje. My jesteśmy po to, żeby Państwa tam zapraszać, stworzyć bardzo fajne miejsce do pobytu, do bycia. Jesteśmy też, tak będziemy w takim gronie miast już europejskich, jak Wiedeń czy Berlin, gdzie te wyspy kultury swoje mają, te muzealne. Dołączamy do tego zacnego, elitarnego grona i jak wszystko dobrze pójdzie, nic w ogóle się nie wydarzy, to za 2 lata spróbuję Państwa zaprosić, może w drugiej połowie tego 2028 roku, na 60-lecie muzeum, bo to też wtedy już będziemy sobie liczyć lat, do tych nowych pomieszczeń, na nowe wystawy. To dalej będziemy Muzeum Wojska. Jeżeli to się nie czyni na to, że ratem staniemy się Muzeum Zabawek, Cukierków czy czegoś innego. Nie, będzie Muzeum Wojska. Może bardziej białostocentrycznie, może bardziej skierowanie na nasze miasto, na to, czym te wojsko dla tego miasta było. Też na przestrzeni, powiedzmy sobie, ostatnich tam 100-kilkudziesięciu lat, ja zdaję sobie sprawę, że nie zawsze to było Wojsko Polskie, natomiast koszary, które powstawały, które potem nasze jednostki były, to były koszary carskie, no ale potem były użytkowane przez nas. To będzie troszkę inaczej to wszystko pokazane, bardziej nowocześnie, a może też zaskakująco. Zobaczycie Państwo za 2 lata. Sami jesteśmy ciekawi, jak w efekcie to wszystko będzie wyglądało, ale...
1: Warto jeszcze zatrzymać się przy tym budynku. Wspomniał Pan, że to jest historyczna budowla, bardzo ciekawie architektonicznie też przeprojektowana.
15: To też jest pewne nawiązanie z tą nadbudówką. No po pierwsze, no potrzebują tej przestrzeni, też taki administracyjny, no bo Państwo widzą tylko część, wyrywek, to co dla Was jest najważniejsze, czyli wystawy. Natomiast no my, żeby Wam te wystawy pokazywać, też musimy mieć no, cały background, całe też pomieszczenia, żeby panować nad tym wystawami, żeby je nie było nowocześniać, upiększać. To też administracja, też pomieszczenia magazynowe. Stąd on został w taki sposób pociągnięty trochę w górę, natomiast to współgra z pozostałymi też budynkami, które też takie nadbudówki mają, oczywiście mają z epoki, to nasze jest ultra nowoczesne, ale myślę, że ciekawie zaprojektowane, ciekawie zaaranżowane, ona nie razi. To jest fajna architektura. Natomiast, żeby nie było tak wszystko pięknie różowo, to też tworzymy drugą instytucję, czyli Galerię Białostockiego Sportu, bardzo potrzebną w naszym mieście, zresztą, o której się od lat mówiło i to już jest nasz oddział Muzeum Wojska, która będzie się mieściła na stadionie przy ulicy Słonecznej i jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku, pod koniec roku Państwa już tam zaprosimy na otwarcie tej instytucji, zresztą bardzo fajnej, ciekawej, to jest społecznie potrzebnej, bo proszę pamiętać, że oczywiście Jagiellonia jest najważniejsza, ale oprócz Jagiellonii było mnóstwo dyscyplin, o których żeśmy troszkę zapomnieli i zarówno zespołowych, typu siatkarzy, siatkarki, koszykarze czy koszykarki, czy sporty indywidualne, jak tam bokserzy, ale też takie trochę niszowe, jak baluniarze tutaj te kluby powstawały, czy kartingowcy, no mnóstwo mamy tych wspomnień ludzi, którzy ten sport w Białymstoku tworzyli na przestrzeni ostatnich lat i to będzie inne miejsce, myślę, że bardzo, bardzo intrygujące, interesujące i niewojskowe. Znaczy, oczywiście Jagiellonia się z tego wojska wywodzi, dlatego my się tym zajmujemy, bo okres międzywojenny tej naszej słynnej Jagiellonii to przede wszystkim lekkoatletyka i inne dyscypliny. Piłka nie była dominująca, to teraz jest tak troszkę inaczej, ale chcemy też o tych wszystkich, o tych, o których troszeczkę zapomnieliśmy też tam opowiadać.
1: Wy zbieracie różne eksponaty i tego jest już dużo, już kolejne tysiące.
15: To wiecie Państwo, żeśmy zaczynali swoją przygodę z Muzeum Wojska, w ogóle też historycznie Muzeum Wojska pierwotnie mieściło się w Pałacu Gościnnym. To było kiedyś Muzeum Ruchu Rewolucyjnego, myśmy tam jeden pokój od 68 roku zajmowali, no w tym 74 przenieśliśmy się tutaj.
1: A do czasu otwarcia nowej placówki przy Węglowej białostoczanie mogą zwiedzać Park Militarny. To obecnie jedyna otwarta dla publiczności część placówki. Można tam zobaczyć m.in. pojazdy wojskowe, uzbrojenie i sprzęt wykorzystywany przez wojsko.
2: Ciekawe dla mieszkańców Białego Stoku.
1: A tymczasem w Białymstoku rozpoczęła się akcja Miejsce przyjazne seniorom. Chodzi o to, aby wyróżnić przestrzenie dostosowane do potrzeb starszych mieszkańców miasta. Pomysłodawczyni projektu, przewodnicząca Białostockiej Rady Seniorów Bożena Bednarek, chwali logo akcji.
16: Fiolet, najmodniejszy kolor tej jesieni i pomarańcz z bielą, który dodaje energii, więc bardzo nowoczesne podejście do tego logo, za co serdecznie dziękujemy Centrum Aktywności Społecznej, bo to tam ono powstało. Jak się zapisać, jak zgłosić takie miejsce? Tu ten komunikat kieruje zarówno do instytucji, do organizacji społecznych, jak też też do indywidualnych osób, które chcą zgłosić takie miejsce do tego certyfikatu. Na stronie Centrum Aktywności Społecznej pod hasłem Miejsce przyjazne seniorom znajduje się specjalna zakładka, w której jest wszystko. Jest regulamin, jest karta zgłoszeniowa oraz są te graficzne jak gdyby prace, które powstały w czasie przygotowania tego certyfikatu. Jeżeli osoba indywidualna zauważy jakieś właśnie bardzo przyjazne miejsce, w którym można i skorzystać bezpłatnie z toalety i dostać szklankę wody, spotka się z jakąś miłą obsługą, a jeszcze daj Boże z jakimś rabatem na kawę czy na ciastko, to wówczas powinna zapytać o zgodę właściciela, dyrektora takiego miejsca, ponieważ szanujemy to, że zgłaszać można, ale zapytać o zgodę trzeba. Natomiast wszystkie instytucje, które należą do programu Karta Aktywnego Seniora, też bardzo zachęcamy do tego, aby to wzmocnić i aby tych ofert było jak najwięcej, no mają ułatwioną sytuację, dlatego że wymyśliliśmy takich 6 punktów, ale warunkiem przystąpienia do programu jest kryterium wykorzystywania 4, jedynie 4. Jeżeli ktoś będzie wykazywał się właśnie tymi 6 obszarami, tym lepiej. Pierwsze to dostępność architektoniczna, drugie to przyjazna obsługa, bardzo ogólnie potraktowana, czyli trochę więcej cierpliwości czasami, bo ludzie starsi mogą gorzej słyszeć, prawda, mogą mieć problemy z szybkim przetwarzaniem danych, chociaż nieczęsto się to zdarza. Oferta specjalna to stałe zniżki, czyli jeżeli dostaniemy jakiś specjalny rabat, to jako my, jako seniorzy, to wówczas jest to też to kryterium dostępności. Wsparcie podstawowe to zapewnienie bezpłatnego dostępu do toalety oraz szklanki wody na prośbę seniora. To jest taka podstawa. Od tego zaczęliśmy, szczególnie w ostatnich 2 latach, kiedy te upały były szczególnie dotkliwe i czytanie karteczki na lokalu gastronomicznym, korzystanie z toalety tylko dla gości lokalu, no nie było zbyt przyjemne, ale pojawia się też coraz więcej, na szczęście, miejsc z wodą do picia, z tą naszą wodą, która podobno się nadaje, nie trzeba jej przygotowywać, jest smaczna, więc mamy nadzieję, że ten warunek będzie spełniony, bo ta woda może być z kranu, dlaczego nie? 5. warunkiem jest integracja, czyli organizacja i wspieranie wydarzeń międzypokoleniowych, czyli to, o co Rada Seniorów, no nie powiem walczy, bo to jest takie brutalne określenie, ale co inspiruje, czyli żeby nie dzielić pokoleń, żeby spotykać się z młodymi i angażować się w to, co daje wartość międzypokoleniowości. No i 6. partnerstwo, czyli aktywny udział jako partner w programie Karta Aktywnego Seniora. Chcielibyśmy, aby dużo instytucji przystąpiło do tej karty. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę po prostu Karta Aktywnego Seniora w Białymstoku i wszystkie dokumenty łącznie z umową są tam bardzo dobrze opisane. Natomiast jeżeli jakiś senior chce zdobyć kartę aktywnego seniora, a jeszcze jej nie ma, no to powinien się pojawić w takim punkcie na Lipowej 16, to jest punkt białostockiej komunikacji miejskiej, obsługi klienta i tam można właśnie wystąpić z wnioskiem o tą kartę i od razu na miejscu tego samego dnia się tę kartę otrzymuje. To tyle szczegółów. Jeszcze podam może mail, pod który warto to wszystko zgłoszenie, nawet wstępne, przekazać. Rada Seniorów @umbialystok.pl lub osobiście przez operatora pocztowego na adres Centrum Aktywności Społecznej, ulica Świętego Rocha 3, 15 879 Białystok. Zachęcamy Państwa serdecznie do skorzystania z tego pomysłu. Szukamy miejsc przyjaznych seniorom, a jest to również takie zobowiązanie, ponieważ jako miasto Białystok, pan prezydent doskonale o tym wie, przystąpiliśmy do sieci miast przyjaznych seniorom i to chyba jest najlepszy tego przykład. A my też z góry dziękujemy za to, że na pewno znajdzie się miejsce i na stronie CAS-u, a być może i miasta Białystok, dla tych podmiotów, które przystąpią do tego programu, aby je pokazać, prawda? Również nie tylko poprzez tabliczkę, certyfikat, ale również szerzej.
1: Mówiła przewodnicząca Białostockiej Rady Seniorów Bożena Bytnarek.
2: Istotne. w Białymstoku.
1: Tymczasem został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie Pomosty Przyszłości 2026. To propozycja dla tych, którzy łączą naukę z biznesem. Fundacja Technotalenty chce ich nagrodzić. Podlaskie firmy, przedsiębiorcy i instytucje naukowe mogą zgłaszać swoje projekty jeszcze do 15 października. W konkursie bierze też udział Województwo Podlaskie, mówi jego marszałek Łukasz Prokorem.
17: Konkurs Pomosty Przyszłości, finansowany z naszego programu regionalnego, nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa i jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w czterech kategoriach. Pomost do biznesu dla instytucji naukowej, pomost dla biznesu dla osoby fizycznej, pomost do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomost do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto dwie nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki, świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
1: Prezes Zarządu Fundacji Technotalenty Adam Walicki.
18: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat. Mamy trzy brandy, jak Państwo doskonale wiecie. Jest to konkurs Technotalenty, to jest konkurs Runda T i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a mianowicie konkurs Pomosty Przyszłości. Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj powiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie.
1: Fundacja Technotalenty zmieniła nieco regulamin konkursu. Teraz uczestnika może zgłosić też inny podmiot, tak zwany sponsor. Jeśli taki klaster czy izba przemysłowo-handlowa zrzesza kilkuset przedsiębiorców, to faktycznie pomoc takiej instytucji, takiego sponsora, będzie nieoceniona, podkreśla Tomasz Stypułkowski. Przypominamy, do konkursu Pomosty Przyszłości można zgłaszać się do połowy października.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Kolejna pula czeków turystycznych na podróże po województwie podlaskim zostanie udostępniona już 1 października, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska.
19: Podlaski bon turystyczny zmienił się w czek turystyczny. Jest to zmiana, która jest pokłosiem właśnie podlaskiego bonu turystycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło, że jest to program, który faktycznie bardzo dużo zdziałał dla turystyki, bardzo ją podniósł na nogi i wygospodarowane zostały środki finansowe przekazane dla czterech województw Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Każdy region dołożył również 50% tej kwoty, w sumie ponad 3 miliony będzie przeznaczone właśnie na czeki turystyczne. To na jesień. Ten czek turystyczny na jesień obowiązuje na 2 doby, jest dofinansowanie 300 zł i są też 3 grupy docelowe, do których skierowany jest czek. Są to osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, seniorzy 60+, ale również wszyscy turyści indywidualni, dorośli, obywatele Polski zamieszkujący w Polsce. To jest bardzo ważne i właśnie generowanie czeku turystycznego, druga tura 1 października, to jest tura bonów, które będą obowiązywały w październiku i 2 listopada generujemy bony na listopad, które będą do wykorzystania do końca listopada.
1: Efekty tej edycji poznamy pewnie z końcem roku, ale czy już teraz można podsumować kończący się sezon letni.
19: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie. I też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej, trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach, także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
1: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
19: Zgadza się, Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka, świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaskie i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku, można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach, przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów i z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tam te obszary.
1: Tutaj w Białymstoku mamy żubry teraz od 2 lat.
19: W Kopnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej zagroda pokazowa żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
1: A ciekawa jestem, czy pani jako osoba zajmująca się przez całe swoje życie zawodowe turystyką, czegoś jeszcze nie widziała na Podlasiu?
19: Byłam chyba wszędzie. Kocham nasz region i co weekend gdzieś wyjeżdżam. W sezonie wakacyjnym. Nie ma nas praktycznie w domu. Upodobaliśmy sobie północną część województwa. Właśnie Augustów, Puszczę Augustowską, jeziora, Suwalski Park Krajobrazowy. Także tamte tereny znam bardzo dobrze i uwielbiam, a jesienią za to korzystamy z południa województwa. Puszczy Białowieskiej jesień jest przepiękna. Na dużo chodzimy po lesie. Myślę, że bardzo dobrze znam nasze województwo i dlatego tak zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać. Mamy bardzo naprawdę dużo do zaoferowania. I szkoda, że turyści przyjeżdżają na krótko. Mogliby przyjechać na dłużej, to by zobaczyli jeszcze więcej.
1: No i daliście im taką szansę latem w trakcie poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce pani osobiste?
19: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo, strefa ciszy, można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać, przepiękne niebo, nocą gwiazdy, naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój i te jagodzianki na śluzą paniewo i ryby z tego jeziora. No, to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
1: Jak wyobraża pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
19: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papierek, zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, ono było jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
1: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
19: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem. Właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
1: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości w ludziach w Polsce, na świecie.
19: Zgadza się. My jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki w naszym województwie. Już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę, szkolimy naszych przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również powstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
1: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
19: Sprzyja, dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym, nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas i w pogodzie jest cisza i spokój.
1: Nie ma pożarów.
19: Nie ma pożarów, zgadza się.
1: Czyli wsparcie z góry mamy. Teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
19: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy. Widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
1: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie.
19: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
2: Ciekawy Białystok.
1: Ma zachęcać do uprawiania sportów oraz promować zdrowy styl życia i lokalne drużyny. Na jednej ze ścian przy bocznym boisku Horten Areny w Białymstoku powstał nowy mural. Przedstawia on postaci zwierząt z kreskówek uprawiające różne dyscypliny sportu. Jest piłka nożna, rugby, futbol amerykański, gimnastyka, szermierka czy jazda na rolkach. A wszystko po to, aby pokazać, jak wszechstronnym obiektem jest Horten Arena, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
20: Jak widać, nasz stadion żyje nie tylko sportem, ale też właśnie kulturą, sztuką w tym wypadku. Powstał tutaj, jak widzimy za moimi plecami, piękny mural, mający propagować dyscypliny sportu, które tutaj na stadionie są uprawiane. Oczywiście w pierwszej kolejności piłka nożna, ale też futbol amerykański, ale też rugby, czyli nasze drużyny. Oczywiście też rolkarstwo, którego wielkim fanem jest pan marszałek. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za współfinansowanie tego muralu. On kosztował 35 tysięcy, dokładnie 301 zł. A pan marszałek był łaskaw 15 tysięcy dołożyć do tej, myślę, że takiej bardzo fajnej społecznie inicjatywy. Także cieszymy się, że kolejny mural przybył, będzie cieszył oko, będzie propagował przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży aktywność fizyczną i te dyscypliny sportu, które po prostu chcą uprawiać, aby rozwijać i ciało i ducha.
1: Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
10: Chętnie wspieramy takie akcje społeczne jak tworzenie murali. Jest to już kolejny mural, który w tej kadencji wsparliśmy. Przyjąłem państwu nasz mural na ulicy Wyszyńskiego reklamujący wystawę Expo w Osadze. Mural pani Bernadety Nikitorowicz z kobietą z Podlasia i dzisiaj mural na Horten Arenie, który pokazuje, że ten nasz regionalny stadion to jest miejscem i sportu, i różnych sportów, nie tylko piłki nożnej, ale właśnie i futbolu amerykańskiego, i rugby, i rolek, ale też miejscem ważnym dla kultury, bo tutaj, przypomnę państwu, mieliśmy piękny koncert w Stanach 2 miesiące temu. Na pewno ten mural będzie przypominał młodym naszym mieszkańcom naszego województwa, że warto uprawiać sport, bo sport to zdrowie, to profilaktyka, to fajny sposób na życie.
1: Satysfakcji z wykonania muralu nie kryli sportowcy i trenerzy, mówi trenerka jazdy na rolkach Justyna Wojdakowska.
21: Białostockich rolkarzy można spotkać w wielu miejscach, ale jest takie szczególne, gdzie można spotkać ich po prostu najwięcej i jest to Horten Arena. My jesteśmy bardzo zaszczyceni tym, że możemy właśnie tutaj stanowić inspirację do tego elementu muralu i że rolkarz znalazł się, to co nas szczególnie cieszy, na tle innych sportowców. Od lat propagujemy jazdę na rolkach i chcemy pokazać, że ona istnieje także w tej sportowej wersji, a nie tylko tej rekreacyjnej związanej z jazdą po ścieżkach rowerowych. I doskonałym tego przykładem są nasi podopieczni, w tym utalentowani i nagrodzeni wieloma tytułami chociażby mistrzów Polski. Korzystając z okazji, chciałabym od razu zaprosić Państwa na finał Pucharu Polski w skatecrossie, czyli bardzo emocjonującej dyscypliny polegającej na pokonywaniu rolkowego toru przeszkód, który już tutaj na Horten Arenie będzie miał miejsce 17 października. No a wracając do muralu, bo po to się tutaj spotkaliśmy, no mam nadzieję, że będzie inspirował kolejne pokolenia i stanie się takim symbolem początku rolkowej, ale też sportowej drogi wielu przyszłych rolkarzy.
1: Tomasz Zubrycki z drużyny Lowlanders Białystok.
0: To wyjątkowy moment, bo ten mural to nie tylko obraz na ścianie, ale to jest symbol naszej współpracy, dzięki której możemy tworzyć takie miejsca, które inspirują nowe pokolenia sportowców, jakże kibiców. Także wielkie dzięki.
1: Mateusz Perzyna, Rugby Białystok.
4: Ja z perspektywy Rugby Białystok i przede wszystkim naszych trenujących, naszych podopiecznych dzieci, które tutaj trenują, też chciałem bardzo podziękować za to, że taka inicjatywa ma miejsce. Z naszej perspektywy jest to bardzo ważne z tego względu, że my możemy naszą społeczność pokazywać w przestrzeni miejskiej i też Horten Arena, nasi trenujący, nasi grający tutaj zawodnicy mogą utożsamiać się z tym miejscem, mogą nazywać to miejsce naszym sportowym domem. Także uważam, że to są ważne rzeczy, że pokazujemy inne sporty na arenie naszego miasta, na arenie naszego województwa. Przy okazji zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do korzystania z infrastruktury Horten Areny. Wielkie gratulacje za podjęcie takiej decyzji i za wykonanie tego pięknego obrazka.
1: Prezes Horten Areny Cezary Mielko nie kryje zadowolenia z projektu.
22: Rzeczywiście ten pomysł powstał z takiej inicjatywy, żeby pokazać tą aktywność na boisku bocznym. Mieliśmy tą ścianę taką pustą, trzeba było ją w sposób taki ciekawy, atrakcyjny, przyjazny ubarwić. No i rzeczywiście no, pokazaliśmy różne dyscypliny, tak jak już tutaj było powiedziane. Stadion Horten Arena to oczywiście przede wszystkim piłka nożna, ale też również inne dyscypliny, jak rugby, jak rolandersi, jak rolkarze. Także rzeczywiście mamy tutaj pokazany ten potencjał, który jest na obiekcie. Oprócz tego oczywiście Lisek Hortenek, czyli nasza maskotka stadionowa, która jest tutaj z nami już przez cały rok. Tutaj powstał taki ciekawy, przyjazny projekt, który no, cieszy przede wszystkim oczy wszystkich osób, które tutaj uczestniczą w różnych wydarzeniach na naszym obiekcie. A tak jak Państwo widzicie, Horten Arena się zmienia, rozwijamy się i to też jest kolejny dowód na to, że chcemy iść do przodu.
1: Mówił prezes Horten Areny Cezary Mielko.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
23: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Przy mikrofonie Julita Grzywam. A o czym będzie w tej godzinie programu? Rozpoczęło się głosowanie na tegoroczne projekty budżetu obywatelskiego. Do 7 października mieszkańcy Białegostoku będą mogli decydować, na co zostanie przeznaczone 15 milionów złotych. Ponadto w programie wybierzemy się do Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, aby porozmawiać m.in. o naszych regionalnych smakołykach. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od budżetu obywatelskiego.
6: Ważne w Białymstoku.
7: Rozpoczęło się głosowanie na tegoroczne projekty budżetu obywatelskiego. O tym, jak to zrobić, opowiada wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
8: Do 7 października można głosować na projekty. W tym roku 72 projekty do wyboru, 31 projektów ogólnomiejskich, 27 projektów osiedlowych i 14 projektów szkolnych. Pula do wydania to 15 milionów złotych, 8 milionów złotych w projektach ogólnomiejskich, 4 miliony w projektach osiedlowych i 3 miliony w projektach tych szkolnych. Zachęcamy do tego, żeby przede wszystkim przestudiować projekty, które zostały zgłoszone i które są poddane pod głosowanie, a potem do tego, żeby już zagłosować. Przypominam, że głosujemy maksymalnie na 4 projekty i mogą być to projekty dowolnie wybrane z każdej z tych puli, czyli można wybrać 4 projekty ogólnomiejskie, można wybrać 2 ogólnomiejskie, 1 osiedlowy, 1 szkolny. Tutaj jest kompletna dowolność. Głosujemy tak jak poprzednio, albo za pomocą kart papierowych. I te karty można pobrać i można głosować w siedzibach Urzędu Miejskiego w Białymstoku, czyli przy ulicy Słonimskiej, przy ulicy Brańskiego, przy ulicy Składowej, w Centrum Aktywności Społecznej, ale też można głosować elektronicznie za pomocą odpowiedniego formularza na stronie o.białystok.pl. Przypominam, co ważne, że głosujemy jeden raz, czyli jak ktoś odda głos w formie papierowej, to już nie może w formie elektronicznej, a jak ktoś odda głos elektronicznie, to nie może wrzucać karty do urny. Myślę, że to, co proponujemy w tym roku z tych projektów, jest naprawdę z czego wybrać. No i jeszcze jedno do powiedzenia, też niezwykle istotne, a mianowicie mogą głosować wszyscy ci, którzy zamieszkują na terenie miasta Białegostoku, bez względu na to, czy są zameldowani, czy nie są zameldowani, oraz bez względu na wiek, a osoby, które nie mają skończonych 18 lat, no to potrzebna jest zgoda opiekuna ustawowego do tego, żeby móc taki głos oddać. Zachęcam do tego, żeby po pierwsze przeanalizować te projekty, które są zgłoszone i które można chociażby na stronie internetowej, czy też w rozdawanych przez nas broszurach znaleźć, no a potem dokonać wyboru takiego, który pozwoli nam na początku listopada ogłosić oficjalnie, które projekty wygrały i które będą realizowane w kolejnych latach przez miasto Białystok.
7: Mówi dyrektor Centrum Aktywności Społecznej Urszula Przystupa.
9: Najważniejsze zasady przedstawił pan prezydent Rafał Rudnicki. Ja chciałabym tylko
5: uczulić na takie względy praktyczne, które nam się pojawiają w poszczególnych edycjach. Bardzo mocno podkreślam, że głosujemy tylko raz. Zdarza się nam w każdego roku bardzo dużo. To są kilkaset wręcz kart duplikowanych, to są te same dane składane w różny sposób. Obie karty są wówczas nieważne, więc tylko głosujemy wyłącznie jeden raz. Jeśli chodzi o głosowanie elektroniczne, bardzo zachęcamy. To jest głosowanie bardzo proste i wygodniejsze potem do liczenia głosów, więc rekomendujemy głosowanie w formie elektronicznej. Papierowa też jest jak najbardziej dopuszczalna i ci, którzy nie mogą elektronicznie, mogą tą kartę papierową użyć, wykorzystać. Są pewne zmiany. To nie są zmiany tegoroczne. To już kolejna edycja, kiedy funkcjonujemy z taką kluczową zmianą. Jest to wpisywanie numeru PESEL na kartach do głosowania, więc to jest bardzo ważne, szczególnie w dobie takich nadużyć. Prosimy bardzo, żeby szczególnie w przypadku kart papierowych nie udostępniać tego numeru PESEL, nie dawać kart do głosowania wypełnionych nieupoważnionym osobom. Punkty są określone w uchwale i tylko tam powinniśmy te karty osobiście lub za pomocą może członków rodziny, ale nie osób obcych składać do tych urn. To jest bardzo ważne. Numer PESEL dał nam tą możliwość, żeby bardzo uszczelnić proces głosowania, więc on się sprawdził i dlatego jest kontynuowany aktualnie. Natomiast szczególnie ważne i warte uwagi jest podkreślenie, żeby teraz już trochę ostrożnie postępować w przypadku tych szczególnie kart papierowych. Jeżeli głosujemy elektronicznie, pamiętamy, przez wiele lat była taka zasada, że się klikało w link, który przychodził na adres mailowy, żeby potwierdzić, dokończyć głosowanie. To było takie zabezpieczenie przed tak zwanymi botami, żeby tych głosów automatycznie nie wysyłano. Aktualnie ta zasada też jest zmieniona i też się sprawdziła w roku ubiegłym, bo tych głosów niepotwierdzonych było zdecydowanie mniej. Nie potwierdzamy linkiem, już nie wpisujemy adresu mailowego, wpisujemy numer telefonu i na numer telefonu przychodzi kod SMS i dopóki tego kodu SMS nie wpiszemy na tym formularzu karty do głosowania, to do tego momentu ten głos nie jest oddany, nie jest liczony. Jak tylko wpiszemy, jest poprawny, to już jest głos poprawnie oddany i wówczas mamy bardzo mało nieważnych głosów, bo nie sposób się pomylić. Oczywiście głosują też dzieci za pośrednictwem swoich rodziców, dlatego też w przypadku głosowania elektronicznego rozszerzyliśmy zasadę użycia tego numeru telefonu. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, które mogą jeszcze nie posiadać telefonów swoich osobistych numerów. 3 razy można użyć tego samego numeru w przypadku rodziny. Zachęcamy do głosowania, zachęcamy też do tego, żeby wykorzystywać te 4 głosy. Doświadczenie pokazuje, że w latach ubiegłych mieszkańcy wybierali swoje projekty, ale często to był 1 projekt lub 2, a tak naprawdę możemy przecież wesprzeć inne kategorie. Pamiętajmy, że nie rywalizują te kategorie między sobą. To jest super ważna informacja, bardzo oczekiwana, dobrze przyjęta przez mieszkańców. Projekty szkolne rywalizują z projektami szkolnymi. Osiedlowe z osiedlowymi, a miejskie z miejskimi. Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców. Tamta edycja się sprawdziła, wierzę w to, że ta edycja też będzie udana.
7: Mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
9: Ja już jestem członkinią zespołu od wielu lat i po pierwsze

0: 9 miesiącach. Jest się z czego cieszyć, jest ku temu sposobność, żeby świętować, ale też chcemy, podobnie jak rok temu w Kołobrzegu, zastanowić się, co by tu jeszcze poprawić, jaki kierunek horyzontalny przyjąć dla polskiej turystyki i będzie dużo praktycznych, według mnie, wniosków. Największym wyzwaniem przed sektorem turystyki, który jest do 2035 roku, to jest jedna rzecz. Musimy w granicach między 200 a 100 tysięcy więcej przygotować osób do pracy w sektorze. Niebywałe. Jak to zrobić? I tutaj współpraca z innymi resortami jest potrzebna od zaraz. Ze szkołami zawodowymi, rzemieślniczymi. Tej świadomości według mnie polski rząd nie posiada w pełni i teraz musimy my jako Ministerstwo Sportu i Turystyki z naszymi interesariuszami bardzo mocno postawić jeszcze w tym roku tą kwestię. To jest wielki konkret, który stoi przed nami i na pewno wyzwanie.
1: Mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś.
2: Edukacja w Białymstoku.
1: Ponad 1 100 000 zł na urządzenie nowoczesnych sal sensorycznych trafi do 16 placówek z województwa podlaskiego oferujących opiekę nad najmłodszymi, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Ten program ma to do siebie, że przede wszystkim nastawia się na podniesienie jakości świadczonych usług związanych z wychowaniem dzieci, czy to w żłobkach, czy w innych formach związanych właśnie z opieką dzieci do lat 3. To, co dla mnie bardzo ważne, środki z tego programu mogą posłużyć na zakup wyposażenia służącego prowadzeniu zajęć sensoryczno-motorycznych. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 80 tysięcy złotych w przypadku żłobka, 60 tysięcy złotych w przypadku klubu dziecięcego i 20 tysięcy złotych w przypadku dziennego opiekuna. I to, co ważne, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego to zawsze 10% wartości zadania.
1: Roman Kiedyś, burmistrz Hajnówki.
4: Żłobek samorządowy w Hajnówce istnieje od 2019 roku. Powstał w związku z potrzebą tutaj naszych mieszkańców, żeby tutaj była bezpieczna opieka dla właśnie najmłodszych naszych. Jak co roku staramy się ten nasz żłobek uatrakcyjniać, modernizować. W 2025 roku żeśmy wyremontowali plac zabaw. Pozyskaliśmy na ten cel 300 tysięcy złotych. Wybudowaliśmy nowe urządzenia do zabaw, przede wszystkim na bezpiecznej nawierzchni, żeby dzieci się czuły właśnie przede wszystkim bezpiecznie. Obecnie żłobek liczy 104 miejsca. W tym roku Częstsza żłobka 86 dzieci. Jak wspomniałem, co roku staramy się modernizować. W tym roku się bardzo cieszę, że przystąpiliśmy tutaj do programu zmodernizowania właśnie sal sensorycznych. Na ten cel pozyskaliśmy tutaj z programu rządowego ponad 66 tysięcy. Myślę, że to będzie służyło dla najmłodszych poznawania tutaj świata, doświadczania od najmłodszych lat właśnie tutaj przez zmysły, ale również i dla kadry, która będzie mogła prowadzić nowe zajęcia.
1: Z dofinansowania żłobków cieszy się też wójt gminy Sokoły, Radosław Choiński.
5: Cieszę się, że jako przedstawiciel gmin wiejskich mamy możliwość pozyskiwania tego typu dofinansowań i że te środki trafiają właśnie na gminy wiejskie. 20 lat temu, tak jak rozmawiałem z dyrektorami, czy szkół, czy właśnie klubów dziecięcych, o pracowniach sensorycznych nie mówiło się, ale wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców, właśnie cieszę się, że tego typu pracownie sensoryczno-motoryczne możemy już również w gminach wiejskich wprowadzać, zakładać i oczywiście uposażyć. Dzięki tego rodzaju dofinansowaniom wychodzimy naprzeciwko potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców. To już trendy, nie tylko, że medycyna idzie do przodu, ale właśnie rozwój i edukacja najmłodszych pokoleń. I to jest budujące, z tego się cieszymy. Liczymy na dalsze wsparcia i bardzo serdecznie dziękujemy. Niech te środki będą jak najlepiej wykorzystane z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach.
1: Mówił wójt gminy Sokoły Radosław Choiński. A za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o tym, jak Podlasianie uratowali turystkę w słowackich Tatrach, o zmianach w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Wybierzemy się też na stacje benzynowe oraz powiemy, jaka pogoda czeka nas jesienią.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
6: Magda Tkaczek, zapraszam. Podlascy pogranicznicy uratowali rannego turystę w słowackich Tatrach. Trzej funkcjonariusze podczas wycieczki w góry zauważyli mężczyznę, który upadł na szlaku pod Rysami. Udzielili mu pierwszej pomocy i pomogli sprowadzić doprowadzić do najbliższego schroniska. Stamtąd poszkodowanego do szpitala zabrał śmigłowiec.

0: Na roszadę w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim stanowisko traci pierwszy wicewojewoda Paweł Krutul. Premier Donald Tusk zdecydował, że zastąpi go lider Nowej Lewicy w regionie Arkadiusz Waszkiewicz. Tymczasem jazda autem coraz bardziej drenuje portfele zmotoryzowanych. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Barierę 8 zł może przekroczyć średnia cena 95, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
1: Żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
0: Teraz średnio w Podlaskiem za litr benzyny trzeba zapłacić 7 zł i 86 groszy, 8,92 za olej i 2,94 za gaz. Budowę bezpieczeństwa informacyjnego trzeba zaczynać już od przedszkola, mówią eksperci pierwszego Kongresu Bezpieczeństwa Informacyjnego w Białymstoku, mówi dziennikarka Sylwia Czubkowska.
2: Trzeba wzmacniać redakcję, trzeba wzmacniać pracę dziennikarzy na każdym poziomie finansowym, osobowym, dostępu też do dobrych, wartościowych informacji publicznych.
0: I warto zwrócić uwagę, że portale społecznościowe, skąd często czerpiamy informacje, zarabiają na podkręcaniu emocji. Duże emocje na pewno wywołuje nauka, zwłaszcza wśród uczniów ostatnich klas liceów i techników, którzy przygotowują się do matury. Pomoc oferuje Uniwersytet w Białymstoku i trwa nabór chętnych do udziału w kursach przygotowujących. A klimatolodzy zwracają uwagę na coraz wyższą temperaturę globalną i napływ powietrza z nad Afryki. To oznacza, że w tym roku jesień może być wyjątkowo ciepła, jednocześnie wydłuży się okres suszy i zagrożenia pożarowego, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
3: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
0: Według prognoz w Białymstoku po weekendzie termometry wskażą ponad 20 stopni.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Woda, żywność, leki, latarka, radio i naładowany powerbank. To podstawowe elementy domowego przygotowania na sytuacje kryzysowe. Aby zachęcić mieszkańców województwa podlaskiego do bycia gotowym na ewentualny brak prądu, wody albo dostępu do podstawowych produktów, powstała kampania społeczno-edukacyjna pod hasłem Babcia Kryzysia. Dzięki filmikom, ulotkom i plakatom będzie można dowiedzieć się, jak przygotować się na pierwsze 72 godziny sytuacji kryzysowej, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od przygotowania wiedzy i prostych nawyków. Tak ważnym elementem wpisanym w program ochrony ludności i obrony cywilnej jest właśnie edukacja. Zależy mi na tym, aby każdy mieszkaniec województwa podlaskiego wiedział, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak pomóc sobie i swoim najbliższym, ale także jak zadbać o swoich sąsiadów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w jednym z badań opinii publicznej 77% Polaków na pytanie, co zrobią w sytuacji kryzysowej, odpowiedziało, jakoś tam będzie. I pomyśleliśmy sobie, że musimy w województwie podlaskim zrobić bardzo konkretne działania, które odwrócą te trendy. Musimy rozpocząć kampanie takie, które przygotują nas na to, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Chcemy, żeby odporność społeczna oparta na gruntownej wiedzy stała się naszą podlaską wizytówką. Dlaczego? Bo odporność mamy w naturze, od pokoleń. Dlatego dziś rozpoczynamy kampanię edukacyjną i społeczną, która ma wyjątkową bohaterkę – Babcie Kryzysie. Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych. Babcia Kryzysia przypomni nam o rzeczach być może prostych, ale fundamentalnie ważnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Jak przygotować zapasy w domu na 72 godziny? Jak poradzić sobie w sytuacjach braku prądu czy dostaw wody? Jak wreszcie nie ulegać dezinformacji i gdzie poszukiwać rzetelnej informacji? Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to oczywiście wiele setek milionów złotych, które wspólnie z samorządami wydajemy w naszym regionie, budując architekturę bezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że ważnym elementem, który należy włączyć do tej dyskusji, jest nasza lokalność. Innymi słowy mówiąc, chcemy połączyć silne, sprawnie działające państwo z tradycyjną zaradnością naszych podlaskich kobiet, ale także nas wszystkich mieszkańców tego regionu. Chciałem, aby kampania edukacyjna miała twarz kobiety, prawdziwej kobiety, podlaskiej kobiety, jednej z nas. Chciałem, żeby to była kobieta prawdziwa, a nie wygenerowana przez sztuczną inteligencję. I dlatego zwróciłem się do jednej z literek lokalnych społeczności, członkini Koła Gospodyń Wiejskich, ale babki ze Słuczanki, pani Anny Trochimczyk, o to, żeby stała się twarzą tej kampanii. Jest mi bardzo miło i chcę za to bardzo serdecznie podziękować, że się na to zgodziła i zrobiła to bezpłatnie, ponieważ wierzy i wie, że te działania edukacyjne po prostu mają wielką moc i wielki sens. My w to wierzymy. Babcie Kryzysie spotkacie na billboardach, plakatach, w mediach społecznościowych, filmikach, ulotkach, ale to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy podawali te informacje dalej, żebyśmy dzielili się przepisami Babci Kryzysi, bo ta kampania będzie miała sens wtedy, jeśli dotrze do jak najszerszej liczby odbiorców. To jest w tym wszystkim najważniejsze. Zachęcam do odwiedzenia strony babciakryzysia.pl. Tam można pobrać wszystkie materiały, zobaczyć filmy edukacyjne i wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa z myślą o tym, żeby wzajemnie się wspierać i edukować. Wierzę, że ta kampania ma sens. Bardzo zależało mi na tym, żeby była prawdziwa, nasza, osadzona w naszej lokalnej tożsamości. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba i będzie dobrze służyła nam wszystkim, ale przede wszystkim edukowała, bo bez edukacji nie ma odporności.
4: Anna Trochimczuk.
7: Gotowanie mi lepiej wychodzi jak mówienie, ale po prostu chcę przekazać wielkie podziękowania, że mogę uczestniczyć w tej kampanii i chciałabym, żeby wszyscy znaleźli czas, żeby wejść na stronkę i obejrzeć te moje przepisy. Zresztą to nie tylko moje, to są przepisy zbierane od babć, bo one najlepiej wiedzą, co się robiło kiedyś, jak nie było światła, jak nie było innych takich rzeczy, które my dzisiaj mamy. Więc u mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom. I cóż, przekazywanie jeszcze swoich wiadomości i swoich takich przepisów innym.
4: Kampania zwraca również uwagę na psychologiczny aspekt przygotowania do sytuacji kryzysowych, mówi psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego Justyna Baluk.
8: Myślenie o kryzysie, braku prądu czy braku wody powoduje w nas naturalny lęk, który może prowadzić do wyparcia. Udajemy, że problem nie istnieje. A ta kampania w sposób bardzo poważny podchodzi do bezpieczeństwa, choć przybiera bardzo ciepłą i przyjazną formę. Dzięki Babci Kryzysi nasz lęk staje się mniejszy i dzięki temu mamy przestrzeń na spokojne, racjonalne i dojrzałe przygotowanie się do sytuacji kryzysowej.
4: Kampania Babcia Kryzysia jest elementem programu ochrony ludności i obrony cywilnej, dodaje wojewoda Jacek Brzozowski.
6: Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przygotowywała już przynajmniej dwa duże ćwiczenia, które odbyły się na terenie całego naszego regionu. Pierwsze dotyczyły udzielania pierwszej pomocy. Wiele wydarzeń odbywało się w plenerze. Drugi trening, który odbyliśmy, dotyczył systemów alarmowania i ostrzegania, także przygotowywania plecaka ewakuacyjnego czy walki z dezinformacją w mediach społecznościowych. Bywałem w wielu punktach i widziałem po prostu żywe zainteresowanie ludzi, ale myślę, że naszym obowiązkiem jest także wychodzenie do ludzi. To są spotkania w szkołach, za chwilę będę spotykał się z uniwersytetami trzeciego wieku, więc są różne grupy zawodowe i wiekowe, do których powinniśmy dotrzeć.
4: Poproszony przez dziennikarzy o podsumowanie, jak się zachować na wypadek sytuacji kryzysowej, Jacek Brzozowski dodał.
6: Po pierwsze, zapasy wody. Mówi o tym nasza babcia Kryzysia. Po drugie, zapasy żywności i umiejętne ich przygotowywanie. Mówi o tym w swoich filmach babcia Kryzysia. Radio, które działa nie tylko na prąd, ale na baterie, no bo te komunikaty gdzieś musimy odbierać. Po trzecie, przygotowane leki dla osób, które tych leków potrzebują. Zastanowienie się, gdzie mamy bezpieczne miejsce, w którym musimy się schować. Przypominam, Finowie często powtarzają i tego uczyli mnie podczas mojego wyjazdu i szkolenia tam, że twoim pierwszym schronem jest twój dom. Więc warto też zastanowić się, gdzie jest miejsce bezpieczne. To są proste zasady, ale wydaje mi się, że one z punktu widzenia tych 72 godzin, o których mówimy, które w każdym państwie, gdzie dobrze działa system ochrony ludności i obrony cywilnej, są fundamentalne, one pozwolą nam po prostu przetrwać. Więc woda, leki, pożywienie, latarka, świece, naładowane powerbanki i bezpieczne miejsce.
4: Mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
5: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
4: Władze województwa podlaskiego rozpoczęły prekonsultacje dotyczące strategii rozwoju regionu. Będzie to kilka spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności i firmy. To w najbliższych dniach, a w przyszłym roku odbędą się szerokie konsultacje wśród zainteresowanych mieszkańców. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
9: Ja się cieszę, że udało nam się po raz pierwszy w historii regionu to niezwykle ważne zadanie przekazać naszym podlaskim naukowcom, bo są to naukowcy i z Uniwersytetu w Białymstoku, ale także z Politechniki i z Uniwersytetu Medycznego. Jestem przekonany, że to jest dobry kierunek, żeby nasi lokalni profesorowie, doktorzy, nasi lokalni eksperci te założenia tworzyli, ale jesteśmy także niezwykle otwarci na pomysły naszych mieszkańców, na pomysły różnych grup społecznych. Sam jestem ciekaw, co nasi mieszkańcy będą zgłaszali. Już też zgłaszają w formie pisemnej, w formie e-mailowej i takiej też tradycyjnej, bo ta strategia ma odpowiadać naszym problemom, naszym pomysłom, ma wskazywać sposób działania na przyszłość dla władz województwa i co najważniejsze, to co w tej strategii wpiszemy, będziemy się starali to przepisać do rozdziału Regionalnego Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego, tak aby nasze przyszłe fundusze w latach 2028-2034 odpowiadały naszym problemom, ale także wskazywały nasze pomysły, sposoby ich rozwiązywania i te działania, które my jako województwo chcemy rozwijać i wspierać. Bardzo dziękuję, zapraszam do udziału w tych spotkaniach w Białymstoku, w Suwałkach, Augustowie, Bielsku i Łomży.
4: Aktualizację strategii przygotowuje zespół ekspertów pod kierownictwem ekonomisty profesora Roberta Ciborowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku.
10: My oczywiście strategię aktualizujemy, bo świat się zmienia, bo dynamika tego, co się dzieje wokół nas jest bardzo duża, a więc staramy się uchwycić to, co jest w tej chwili aktualne, to, co może się wydarzyć w gospodarce regionalnej polskiej, ale również światowej i próbujemy to dopasować do tego, co my tutaj na Podlasiu możemy z tym zrobić. A zatem oczekujemy przede wszystkim od tych spotkań tego, żeby uczestnicy wskazali nam pewne elementy, które być może w szczegółach są na tyle istotne, że w tym naszym ogólnym poziomie, który chcemy przedstawiać, mogą znaleźć ważne miejsce. My oczywiście zaprezentujemy swój pogląd, ale ja zakładam, że nie wiemy wszystkiego. Musimy pewne informacje pozyskać od tych obywateli, od tych mieszkańców województwa podlaskiego, którzy bezpośrednio uczestniczą w niektórych procesach ekonomicznych, społecznych, ale również i politycznych. Także mam nadzieję, że tych dyskusji będzie dużo, my wyciągniemy z nich odpowiednie wnioski i postaramy się zaprezentować to w bardzo skondensowanej i bardzo szerokiej skali.
4: A w jakim kierunku ma przebiegać ta aktualizacja strategii?
10: Niektóre rzeczy zostają te same, to znaczy wszystko zaczyna się od gospodarki, a więc na pewno przedsiębiorczość, na pewno rozwój tej przedsiębiorczości w kierunku wyższych poziomów technologicznych. Tego nam brakuje. Oczywiście wokół tego budujemy całą otoczkę produkcyjną, tak to nazwijmy, prawda? A więc gospodarkę. Druga kwestia to są sprawy społeczne. Niewątpliwie najważniejszym kierunkiem to jest odpowiedź na pytanie, co dalej z depopulacją. Demografia jest jednym z najważniejszych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Oczywiście jeśli pierwszy problem, a mianowicie gospodarka będzie słaba, to i pewnie ten drugi nam się nie rozwinie, a więc trzeba to ze sobą powiązać. No i trzeci obszar, który pojawił nam się niedawno, a który też musimy rozwinąć moim zdaniem na fundamencie też gospodarczym, w dużym stopniu gospodarczym, to jest kwestia bezpieczeństwa. No znaleźliśmy się w czasach, jakich się znaleźliśmy. Mamy dużo różnych działań, które dotyczą tego, że nasze położenie jest położeniem granicznym, a więc silna gospodarka, dobrze funkcjonujące społeczeństwo, oczywiście usługi publiczne, ale nie będę tego rozwijał już w szczegółach, bo się Państwo domyślają. Natomiast na pewno gospodarka, na pewno demografia i na pewno bezpieczeństwo to są te trzy elementy kluczowe. Oczywiście my to pokażemy w szczegółach, bo takie ogólne hasła nie wszystko wyjaśniają, ale wokół tego będziemy koncentrować całe nasze działania.
4: Karol Pilecki, szef Komisji Skarbu i Finansów w Sejmiku Województwa Podlaskiego.
11: Konsultacje to element partycypacji społecznej w dzisiejszej współczesnej demokracji. Wiem, że pan marszałek i zarząd województwa chciałby, aby te życzenia czy uwagi do strategii rozwoju województwa złożone przez mieszkańców mogły być uwzględnione w zmianie tej strategii. A co się z tym wiąże? Strategia to taka mapa potrzeb województwa podlaskiego, ale ona będzie mogła być realizowana, czy problemy w niej uwidocznione będą mogły być rozwiązywane w oparciu o fundusze unijne. Dołożymy wszelkich starań, aby życzenia i wnioski mieszkańców były uwzględnione.
4: Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
12: Rozpoczynamy taki cykl spotkań, które będą mówić o takim zrębie założeniach do aktualizacji strategii, ale formalne konsultacje społeczne rozpoczniemy już dokumentu w przyszłym roku, a samo zamknięcie dokumentu, czyli aktualizacja strategii powinna być już zamknięta do końca 2027 roku.
4: Mówiła Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
5: Ważne w Białymstoku.
4: Białostoczanie przesiadają się właśnie na 28 nowych autobusów, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
13: Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe autobusy. Tym razem są to autobusy spalinowe, jest ich 28 w trzech spółkach firmy Solaris. Są to autobusy typu miękka hybryda, mild hybrid. To oznacza, że troszeczkę mniej palą paliwa. Oczywiście one są zgodnie z normami europejskimi Euro 6. Są zakupione z budżetu miasta. Łączna kwota to ponad 65 milionów złotych. Jeden autobus to około 2 miliony 350 tysięcy. Z uwagi na to, że są to autobusy długie, przegubowe, ten podział na spółki nastąpił w miarę ich zapotrzebowań, czyli 13 do właśnie KPKM-u, gdzie się znajdujemy, 12 do KPK. No i z uwagi na to, że akurat KZK obsługuje trasy, gdzie wystarczą autobusy w większości krótkie, tam trafiły 3 autobusy. Odnawia nam się bardzo mocno flota. We wszystkich 3 spółkach to 288 autobusów. Jeżeli weźmiemy, że mamy 50 nowych autobusów elektrycznych, teraz 28, czyli jest już 78 i w następnym roku, to mniej więcej w drugim kwartale, mamy podpisane już umowę, będzie kolejnych 60 elektryków, czyli prawie 140 autobusów, czyli tak naprawdę połowa floty będą nowe autobusy.
4: Nową flotę białostockich autobusów wychwalał prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Po 52 latach znika jeden z charakterystycznych napisów przy ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Ze ściany budynku Muzeum Wojska zdjęto litery tworzące napis nazwy instytucji. Placówka zamknęła swoją dotychczasową siedzibę w maju i przygotowuje się do przeprowadzki na ulicę Węglową. Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski nie ukrywa sentymentu do budynku, w którym muzeum mieściło się do tej pory.
14: Piękny budynek, który w założeniach nigdy nie miał być muzeum. To miało być na dole składy żelazne, czyli de facto na dzisiejsze słownictwo przekładając sklep hydrauliczny, a na górze mieszkania. Natomiast tak się losy tego budynku potoczyły, bo to był jeden chyba z ostatnich, albo ostatni przed wojną dany w Białymstoku do użytku budynek. Natomiast przetrwał pożogę wojenną. Potem po wojnie to był teatr lalek, była szkoła muzyczna, szkoła plastyczna. Od 1974 roku, od 19 lipca byliśmy my. Czyli 52 lata tutaj Muzeum Wojska się mieściło. Parę pokoleń Białostoczan się przez ten budynek przewinęło. Szkoda nam jest też, bo to dla nas to jest taki dom, takie mieszkanie, w którym żeśmy tutaj byli. Państwa codziennie jakby uwitali u siebie w tych naszych progach, no ale nie jest tak źle, bo przenosimy się do zupełnie nowych pomieszczeń. Dawno bazę, 13 bazę intendencką z 1964 roku, też powojskowych budynków, też zresztą do lat 90. były wojskowe. Teraz tam w jednym z tych dawnych magazynów mieści się Muzeum Pamięci Sibiru, natomiast na kolejnym obszarze jest mówi nasz park militarny, obok zaraz tworzy się właśnie nowe Muzeum Wojsk. Na Węglowej będziemy mieli ponad 6 tysięcy metrów w ogóle terenu. Sam budynek nasz nowy to ponad 2300 metrów i tam 700 czy 800 metrów powierzchni wystawienniczej. A galeria sportu będzie liczyła 1200 metrów, czyli dwa razy więcej niż mamy tutaj, więc to zupełnie inna skala też działań i też możliwości pokazania Państwu tych pamiątek, ale też prowadzenia różnego rodzaju zadań edukacyjnych, jakichś naukowych, jakichkolwiek innych. Więc się bardzo cieszymy z tej przeprowadzki. Oczywiście serce będzie zawsze na Kilińskiego, bo większość nas, no to tu tego Kińskiego się jakby wywodzi i oswajanie Węglowej trochę potrwa, no ale to też będzie nasze miejsce, no przez dwa lata to myślę i tak oswoimy, że będziemy się czuli tak jak u siebie, ale zawsze ilekroć na to Kińskiego zajedziemy, to te serce będzie mocniej biło patrząc na ten budynek.
4: Jeśli chodzi o Węglówkę, to rzeczywiście tam może powstać, w zasadzie powstaje już wyspa wystawiennicza, taka na skalę europejską, ale potrzebujecie jeszcze tam dobrego dojazdu, chyba warto o tym wspomnieć.
14: Wiecie Państwo, no wszyscy mamy tego świadomość, że na razie skupiamy się już już na tym, co istnieje, czyli to muzeum nasze prawie jest już gotowe, więc pod koniec października mam nadzieję, że klucze otrzymamy, bo wszyscy naprawdę się mocno starają, żeby te terminy były takie, jak sobie żeśmy tam zaplanowali. Oczywiście miasto wie o tym. To nie jest tak, że nasze władze nie wiedzą, że jest tam problem z dojazdem. Myślę, że też zostanie to kiedyś rozwiązane. Natomiast my tak czy inaczej, no my robimy swoje. My jesteśmy po to, żeby państwa tam zapraszać, stworzyć bardzo fajne miejsce do pobytu, do bycia. Jesteśmy też, tak będziemy w takim gronie miast już europejskich, jak Wiedeń czy Berlin, gdzie te wyspy kultury swoje mają, te muzeum. No i dołączamy do tego zacnego, eternego grona. I jak wszystko dobrze pójdzie, nic złego się nie wydarzy, to za dwa lata spróbujemy państwa zaprosić, może w drugiej połowie tego 2028 roku, na 60-lecie muzeum, bo to też wtedy już będziemy sobie liczyć lat, do tych nowych pomieszczeń, na nowe wystawy. To dalej będziemy Muzeum Wojska. Jeżeli to się liczy na to, że ratem staniemy się Muzeum Zabawek, Cukierków czy czegoś innego. Nie, będzie Muzeum Wojska. Może bardziej białostocentrycznie, może bardziej skierowanie na nasze miasto, na to, czym te wojsko dla tego miasta było. Też na przestrzeni, powiedzmy sobie, ostatnich tam stu kilkudziesięciu lat, ja zdaję sobie sprawę, że nie zawsze to było Wojsko Polskie, natomiast koszary, które powstawały, które potem nasze jednostki były, to były koszary carskie, no ale potem były użytkowane przez nas. To będzie troszkę inaczej to wszystko pokazane, bardziej nowocześnie, a może też zaskakująco. Zobaczycie państwo za dwa lata. Sami jesteśmy ciekawi, jak w fakcie to wszystko będzie wyglądało, ale...
4: Warto jeszcze zatrzymać się przy tym budynku. Wspomniał pan, że to jest historyczna budowla, bardzo ciekawie architektonicznie też przeprojektowana.
14: Też jest pewne nawiązanie z tą nadbudówką. No po pierwsze, no potrzebują tej przestrzeni, też takiej administracyjnej, no bo państwo widzą tylko część, wyrywek, to co dla was jest najważniejsze, czyli wystawy. Natomiast no my, żeby wam te wystawy pokazywać, też musimy mieć cały background, całe też pomieszczenia, żeby panować nad tym wystawami, żeby je, nie wiem, unowocześniać, upiększać. To też administracja, też pomieszczenia magazynowe. Stąd on został w taki sposób pociągnięty trochę w górę, natomiast to współgra z pozostałymi też budynkami, które też takie nadbudówki mają, oczywiście mają z epoki, to nasze jest ultra nowoczesne, ale myślę, że ciekawie zaprojektowana, ciekawie zaaranżowana, ona nie razi. To jest fajna architektura. Natomiast, żeby nie było tak wszystko pięknie różowo, to też tworzymy drugą instytucję, czyli Galerię Białostockiego Sportu, bardzo potrzebną w naszym mieście, zresztą o której się od lat mówiło i to już jest nasz oddział Muzeum Wojska, która będzie się mieściła na stadionie przy ulicy Słonecznej i jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku, pod koniec roku państwa już tam zaprosimy na otwarcie tej instytucji, zresztą bardzo fajnej, ciekawej, to jest społecznie potrzebnej, bo proszę pamiętać, że oczywiście Jagiellonia jest najważniejsza, ale oprócz Jagiellonii było mnóstwo dyscyplin, o których żeśmy troszkę zapomnieli i zarówno zespołowych, typu siatkarzy, siatkarki, koszykarze, czy koszykarki, czy sporty indywidualne, jak tam bokserzy, ale też takie trochę niszowe, jak baluniarze, tutaj te kluby powstawały, czy kartingowcy, no mnóstwo mamy tych wspomnień ludzi, którzy ten sport w Białymstoku tworzyli na przestrzeni ostatnich lat i to będzie inne miejsce, myślę, że bardzo, bardzo intrygujące, interesujące i niewojskowe. Znaczy, oczywiście Jagiellonia się z tego wojska wywodzi, dlatego my się tym zajmujemy, bo okres międzywojenny tej naszej słynnej Jagiellonii to przede wszystkim lekkoatletyka i inne dyscypliny. Piłka nie była dominująca, to teraz jest tak troszkę inaczej, ale chcemy też o tych wszystkich, o tych, o których troszeczkę zapomnieliśmy, też tam opowiadać.
4: Wy zbieracie różne eksponaty i tego jest już dużo, już kolejne tysiące.
14: To wiecie państwo, żeśmy zaczynali swoją przygodę z Muzeum Wojska, w ogóle też historycznie Muzeum Wojska pierwotnie mieściło się w Pałacu Gościnnym. To było kiedyś Muzeum Ruchu Rewolucyjnego, bo się tam jeden pokój od 68 roku zajmowali. No, w tym 74 przenieśliśmy się tutaj.
4: A do czasu otwarcia nowej placówki przy Węglowej białostoczanie mogą zwiedzać Park Militarny. To obecnie jedyna otwarta dla publiczności część placówki. Można tam zobaczyć m.in. pojazdy wojskowe, uzbrojenie i sprzęt wykorzystywany przez wojsko.
5: Ciekawe dla mieszkańców Białego Stoku.
4: A tymczasem w Białymstoku rozpoczęła się akcja Miejsce przyjazne seniorom. Chodzi o to, aby wyróżnić przestrzenie dostosowane do potrzeb starszych mieszkańców miasta. Pomysłodawczyni projektu, przewodnicząca Białostockiej Rady Seniorów Bożena Bednarek, chwali logo akcji.
15: Fiolet, najmodniejszy kolor tej jesieni, i pomarańcz z bielą, który dodaje energii, więc bardzo nowoczesne podejście do tego logo, za co serdecznie dziękujemy Centrum Aktywności Społecznej, bo to tam ono powstało. Jak się zapisać, jak zgłosić takie miejsce? Tu ten komunikat kieruje zarówno do instytucji, do organizacji społecznych, jak też do indywidualnych osób, które chcą zgłosić takie miejsce do tego certyfikatu. Na stronie Centrum Aktywności Społecznej pod hasłem Miejsce przyjazne seniorom znajduje się specjalna zakładka, w której jest wszystko. Jest regulamin, jest karta zgłoszeniowa oraz są no, te graficzne jak gdyby prace, które powstały w czasie przygotowania tego certyfikatu. Jeżeli osoba indywidualna zauważy jakieś właśnie bardzo przyjazne miejsce, w którym można i skorzystać bezpłatnie z toalety i dostać szklankę wody, spotka się z jakąś miłą obsługą, a jeszcze daj Boże z jakimś rabatem na kawę czy na ciastko, to wówczas powinna zapytać o zgodę właściciela, dyrektora takiego miejsca, ponieważ szanujemy to, że zgłaszać można, ale zapytać o zgodę trzeba. Natomiast wszystkie instytucje, które należą do programu Karta Aktywnego Seniora, też bardzo zachęcamy do tego, aby to wzmocnić, aby tych ofert było jak najwięcej, no mają ułatwioną sytuację, dlatego że wymyśliliśmy takich 6 punktów, ale warunkiem przystąpienia do programu jest kryterium wykorzystywania 4, jedynie 4. Jeżeli ktoś będzie wykazywał się właśnie tymi 6 obszarami, tym lepiej. Pierwsze to dostępność architektoniczna, drugie to przyjazna obsługa, bardzo ogólnie potraktowana, czyli trochę więcej cierpliwości czasami, bo ludzie starsi mogą gorzej słyszeć, prawda, mogą mieć problemy no, z szybkim przetwarzaniem danych, chociaż nieczęsto się to zdarza. Oferta specjalna to stałe zniżki, czyli jeżeli dostaniemy jakiś specjalny rabat, to jako my, jako seniorzy, to wówczas jest to też to kryterium dostępności. Wsparcie podstawowe to zapewnienie bezpłatnego dostępu do toalety oraz szklanki wody na prośbę seniora. To jest taka podstawa. Od tego zaczęliśmy, szczególnie w ostatnich 2 latach, kiedy te upały były szczególnie dotkliwe i czytanie karteczki na lokalu gastronomicznym, korzystanie z toalety tylko dla gości lokalu, no nie było zbyt przyjemne, ale pojawia się też coraz więcej, na szczęście, miejsc z wodą do picia, z tą naszą wodą, która podobno się nadaje, nie trzeba jej przygotowywać, jest smaczna, więc mamy nadzieję, że ten warunek będzie spełniony, bo ta woda może być z kranu, dlaczego nie? 5 warunkiem jest integracja, czyli organizacja i wspieranie wydarzeń międzypokoleniowych, czyli to, o co Rada Seniorów, no nie powiem walczy, bo to jest takie brutalne określenie, ale co inspiruje, czyli żeby nie dzielić pokoleń, żeby spotykać się z młodymi i angażować się w to, co daje wartość międzypokoleniowości. No i 6, partnerstwo, czyli aktywny udział jako partner w programie Karta Aktywnego Seniora. Chcielibyśmy, aby dużo instytucji przystąpiło do tej karty. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę po prostu Karta Aktywnego Seniora w Białymstoku i wszystkie dokumenty, łącznie z umową, są tam bardzo dobrze opisane. Natomiast jeżeli jakiś senior chce zdobyć kartę aktywnego seniora, a jeszcze jej nie ma, no to powinien się pojawić w takim punkcie na Lipowej 16, to jest punkt białostockiej komunikacji miejskiej, obsługi klienta i tam można właśnie wystąpić z wnioskiem o tą kartę i od razu na miejscu tego samego dnia się tę kartę otrzymuje. To tyle szczegółów. Jeszcze podam może mail, pod który warto to wszystko zgłoszenie, nawet wstępne, przekazać. Rada Seniorów @umbialystok.pl lub osobiście przez operatora pocztowego na adres Centrum Aktywności Społecznej, ulica Świętego Rocha 3, 15 879 Białystok. Zachęcamy Państwa serdecznie do skorzystania z tego pomysłu. Szukamy miejsc przyjaznych seniorom, a jest to również takie zobowiązanie, ponieważ jako miasto Białystok, pan prezydent doskonale o tym wie, przystąpiliśmy do sieci miast przyjaznych seniorom i to chyba jest najlepszy tego przykład. A my też z góry dziękujemy za to, że na pewno znajdzie się miejsce i na stronie CAS-u, a być może i miasta Białystok, dla tych podmiotów, które przystąpią do tego programu, aby je pokazać, prawda? Również nie tylko poprzez tabliczkę, certyfikat, ale również szerzej.
4: Mówiła przewodnicząca Białostockiej Rady Seniorów Bożena Bytnarek.
5: Istotne w Białymstoku.
4: Tymczasem został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie Pomosty Przyszłości 2026. To propozycja dla tych, którzy łączą naukę z biznesem. Fundacja Technotalenty chce ich nagrodzić. Podlaskie firmy, przedsiębiorcy i instytucje naukowe mogą zgłaszać swoje projekty jeszcze do 15 października. W konkursie bierze też udział województwo podlaskie, mówi jego marszałek Łukasz Prokorem.
9: Konkurs Pomosty Przyszłości finansowany z naszego programu regionalnego nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w czterech kategoriach. Pomost do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto dwie nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki, świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
4: Prezes Zarządu Fundacji Technotalenty Adam Walicki.
16: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat. Mamy trzy brandy, jak Państwo doskonale wiecie. Jest to konkurs Technotalenty, to jest konkurs Runda T i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a mianowicie konkurs Pomosty Przyszłości. Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj wypowiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie.
4: Fundacja Technotalenty zmieniła nieco regulamin konkursu. Teraz uczestnika może zgłosić też inny podmiot, tak zwany sponsor. Jeśli taki klaster czy izba przemysłowo-handlowa zrzesza kilkuset przedsiębiorców, to faktycznie pomoc takiej instytucji, takiego sponsora, będzie nieoceniona, podkreśla Tomasz Stypułkowski. Przypominamy, do konkursu Pomosty Przyszłości można zgłaszać się do połowy października.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Kolejna pula czeków turystycznych na podróże po województwie podlaskim zostanie udostępniona już 1 października, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska.
17: Podlaski bon turystyczny zmienił się w czek turystyczny. Jest to zmiana, która jest pokłosiem właśnie podlaskiego bonu turystycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło, że jest to program, który faktycznie bardzo dużo zdziałał dla turystyki, bardzo ją podniósł na nogi i wygospodarowane zostały środki finansowe przekazane dla czterech województw Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Każdy region dołożył również 50% tej kwoty, w sumie ponad 3 miliony będzie przeznaczone właśnie na czeki turystyczne. To na jesień. Ten czek turystyczny na jesień obowiązuje na 2 doby, jest dofinansowanie 300 zł i są też 3 grupy docelowe, do których skierowany jest czek. Są to osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, seniorzy 60+, ale również wszyscy turyści indywidualni, dorośli, obywatele Polski zamieszkujący w Polsce. To jest bardzo ważne i właśnie generowanie czeku turystycznego, druga tura 1 października, to jest tura bonów, które będą obowiązywały w październiku i 2 listopada generujemy bony na listopad, które będą do wykorzystania do końca listopada.
4: Efekty tej edycji poznamy pewnie z końcem roku, ale czy już teraz można podsumować kończący się sezon letni.
17: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie. I też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej, trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach, także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
4: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
17: Zgadza się, Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka, świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaskie i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze Wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach, przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów i z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tam te obszary.
4: Tutaj w Białymstoku mamy żubry teraz od 2 lat.
17: W Kopnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej, zagroda pokazowa żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
4: A ciekawa jestem, czy pani jako osoba zajmująca się przez całe swoje życie zawodowe turystyką, czegoś jeszcze nie widziała na Podlasiu?
17: Byłam chyba wszędzie. Kocham nasz region i co weekend gdzieś wyjeżdżam. W sezonie wakacyjnym. Nie ma nas praktycznie w domu. Upodobaliśmy sobie północną część województwa. Właśnie Augustów, Puszczę Augustowską, jeziora, Suwalski Park Krajobrazowy. Także tamte tereny znam bardzo dobrze i uwielbiam. A jesienią za to korzystamy z południa województwa. Puszczy Białowieskiej jesień jest przepiękna. Na dużo chodzimy po lesie. Myślę, że bardzo dobrze znam nasze województwo i dlatego tak zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać. Mamy bardzo naprawdę dużo do zaoferowania. I szkoda, że turyści przyjeżdżają na krótko. Mogliby przyjechać na dłużej, to by zobaczyli jeszcze więcej.
4: No i daliście im taką szansę latem w trakcie poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce, pani osobiste?
17: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo, strefa ciszy. Można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać. Przepiękne niebo, nocą gwiazdy. Naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój. I te jagodzianki na śluzą paniewą i ryby z tego jeziora. No, to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
4: Jak wyobraża pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
17: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papierek, zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, ono było jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
4: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
17: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem. Właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
4: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości w ludziach w Polsce, na świecie.
17: Zgadza się. My jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki w naszym województwie. Już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę, szkolimy naszych przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również powstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
4: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
17: Sprzyja, dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym, nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas w pogodzie jest cisza i spokój.
4: Nie ma pożarów.
17: Nie ma pożarów, zgadza się.
4: Czyli wsparcie z góry mamy, teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
17: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy, widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
4: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie.
17: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
5: Ciekawy Białystok.
4: Ma zachęcać do uprawiania sportów oraz promować zdrowy styl życia i lokalne drużyny. Na jednej ze ścian przy bocznym boisku Horten Areny w Białymstoku powstał nowy mural. Przedstawia on postaci zwierząt z kreskówek uprawiające różne dyscypliny sportu. Jest piłka nożna, rugby, futbol amerykański, gimnastyka, szermierka czy jazda na rolkach. A wszystko po to, aby pokazać, jak wszechstronnym obiektem jest Horten Arena, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
18: Jak widać, nasz stadion żyje nie tylko sportem, ale też właśnie kulturą, sztuką w tym wypadku. Powstał tutaj, jak widzimy za moimi plecami, piękny mural, mający propagować dyscypliny sportu, które tutaj na stadionie są uprawiane. Oczywiście w pierwszej kolejności piłka nożna, ale też futbol amerykański, ale też rugby, czyli nasze drużyny. Oczywiście też rolkarstwo, którego wielkim fanem jest pan marszałek. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za współfinansowanie tego muralu. On kosztował 35 tysięcy, dokładnie 301 zł. A pan marszałek był łaskaw 15 tysięcy dołożyć do tej, myślę, że takiej bardzo fajnej społecznie inicjatywy. Także cieszymy się, że kolejny mural przybył, będzie cieszył oko, będzie propagował przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży aktywność fizyczną i te dyscypliny sportu, które po prostu chcą uprawiać, aby rozwijać i ciało i ducha.
4: Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
9: Chętnie wspieramy takie akcje społeczne jak tworzenie murali. Jest to już kolejny mural, który w tej kadencji wsparliśmy. Przyjmę państwu nasz mural na ulicy Wyszyńskiego reklamujący wystawę Expo w Osace. Mural pani Bernadety Nikitorowicz z kobietą z Podlasia i dzisiaj mural na Horten Arenie, który pokazuje, że ten nasz regionalny stadion to jest miejscem i sportu, i różnych sportów, nie tylko piłki nożnej, ale właśnie i futbolu amerykańskiego, i rugby, i rolek, ale też miejscem ważnym dla kultury, bo tutaj, przypomnę państwu, mieliśmy piękny koncert w Sanach 2 miesiące temu. Na pewno ten mural będzie przypominał młodym naszym mieszkańcom naszego województwa, że warto uprawiać sport, bo sport to zdrowie, to profilaktyka, to fajny sposób na życie.
4: Satysfakcji z wykonania muralu nie kryli sportowcy i trenerzy, mówi trenerka jazdy na rolkach Justyna Wojdakowska.
19: Białostockich rolkarzy można spotkać w wielu miejscach, ale jest takie szczególne, gdzie można spotkać ich po prostu najwięcej i jest to Horten Arena. My jesteśmy bardzo zaszczyceni tym, że możemy właśnie tutaj stanowić inspirację do tego elementu muralu i że rolkarz z znalazł się, to co nas szczególnie cieszy, na tle innych sportowców. Od lat propagujemy jazdę na rolkach i chcemy pokazać, że ona istnieje także w tej sportowej wersji, a nie tylko tej rekreacyjnej związanej z jazdą po ścieżkach rowerowych. I doskonałym tego przykładem są nasi podopieczni, w tym utalentowani i nagrodzeni wieloma tytułami chociażby Mistrzów Polski. Korzystając z okazji, chciałabym od razu zaprosić Państwa na finał Pucharu Polski w skatecrossie, czyli bardzo emocjonującej dyscypliny polegającej na pokonywaniu rolkowego toru przeszkód, który już tutaj na Horten Arenie będzie miał miejsce 17 października. No a wracając do muralu, bo po to się tutaj spotkaliśmy, no mam nadzieję, że będzie inspirował kolejne pokolenia i stanie się takim symbolem początku rolkowej, ale też sportowej drogi wielu przyszłych rolkarzy.
4: Tomasz Zubrycki z drużyny Lowlanders Białystok.
20: To wyjątkowy moment, bo ten mural to nie tylko obraz na ścianie, ale to jest symbol naszej współpracy, dzięki której możemy tworzyć takie miejsca, które inspirują nowe pokolenia sportowców, jakże kibiców. Także wielkie dzięki.
4: Mateusz Perzyna, Rugby Białystok.
21: Ja z perspektywy Rugby Białystok i przede wszystkim naszych trenujących, naszych podopiecznych dzieci, które tutaj trenują, też chciałem bardzo podziękować za to, że taka inicjatywa ma miejsce. Z naszej perspektywy jest to bardzo ważne z tego względu, że my możemy naszą społeczność pokazywać w przestrzeni miejskiej i też Horten Arena, nasi trenujący, nasi grający tutaj zawodnicy mogą utożsamiać się z tym miejscem, mogą nazywać to miejsce naszym sportowym domem. Także uważam, że to są ważne rzeczy, że pokazujemy inne sporty na arenie naszego miasta, na arenie naszego województwa. Przy okazji zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do korzystania z infrastruktury Horten Areny. Wielkie gratulacje za podjęcie takiej decyzji i za wykonanie tego pięknego obrazka.
4: Prezes Horten Areny, Cezary Mielko, nie kryje zadowolenia z projektu.
22: Rzeczywiście ten pomysł powstał z takiej inicjatywy, żeby pokazać tą aktywność na boisku bocznym. Mieliśmy tą ścianę taką pustą, trzeba było ją w sposób taki ciekawy, atrakcyjny, przyjazny ubarwić. No i rzeczywiście no, pokazaliśmy różne dyscypliny, tak jak już tutaj było powiedziane, stadion Horten Arena to oczywiście przede wszystkim piłka nożna, ale też również inne dyscypliny, jak rugby, jak rolandersi, jak rolkarze, także rzeczywiście mamy tutaj pokazany ten potencjał, który jest na obiekcie. Oprócz tego oczywiście Lisek Hortenek, czyli nasza maskotka stadionowa, która jest tutaj z nami już przez cały rok. Tutaj powstał taki ciekawy, przyjazny projekt, który no, cieszy przede wszystkim oczy wszystkich osób, które tutaj uczestniczą w różnych wydarzeniach na naszym obiekcie. A tak jak Państwo widzicie, Horten Arena się zmienia, rozwijamy się i to też jest kolejny dowód na to, że chcemy iść do przodu.
4: Mówił prezes Horten Areny Cezary Mielko.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.